0: Ska.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzień.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

0: Messi, lubimy chillout. Jaki ma sens się dziś spinać? Buzuje w nas ta endorfina, sukienka, pin-up, tak ciebie opina. Wow, błędny wzrok, kolejny szok.
1: SK Elbląg.

Radio SK. No hesitation.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK Elbląg News.
2: Dzień dobry, dziś Radio SK odwiedza Frombork, a konkretnie we Fromborku klub sportowy Zalew Frombork i już za chwilę porozmawiamy o tym, czym klub Zalew Frombork się zajmuje i kto może korzystać z klubowej oferty. Naszym gościem jest Michał Blumerski, prezes klubu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry wszystkim.
2: Jest pan prezesem klubu od 3 lat, a klub istnieje ile?
3: Tak, około 50 lat już można powiedzieć.
2: No to niezły bagaż doświadczeń.
3: Tak jest.
2: Czym się zajmujecie? Bo generalnie mi na przykład kojarzycie się z piłką nożną.
3: Dokładnie, prowadzimy 3 sekcje piłkarskie, zespół seniorów i 2 grupy młodzieżowe. Zespołem seniorów zajmuje się pan trener Paweł Karpowicz, zespołem młodzieżowym Rafał Myszka i trener Tomasz Szpakowski.
2: I gdzie zazwyczaj gracie?
3: We Fromborku na stadionie przy ulicy Młynarskiej 32.
2: A jak jest niesprzyjająca pogoda?
3: Orlik przy Urzędzie Miasta we Fromborku. Ewentualnie hala w Starym Ogólniaku.
2: Czyli korzystacie też z gościnności Braniewa?
3: Dokładnie tak.
2: Ilu macie członków? Jak to wygląda? Jak duża jest ta wasza rodzina?
3: Zespół seniorów liczy około 30 osób, drużyny młodzieżowe starsza grupa około 20, młodsza tak z 15 myślę. Nie pamiętam dokładnej liczby.
2: Rozumiem, że jest to towarzystwo w większości albo przede wszystkim męskie. Czy macie panie?
3: Mamy jedną dziewczynkę w drużynie młodzieżowej.
2: O proszę bardzo i jesteście, mam nadzieję, otwarci na kolejne przedstawicielki płci żeńskiej.
3: Jak najbardziej jesteśmy otwarci. Zapraszamy serdecznie.
2: Czy można do was cały czas się zapisać? Czy jesteście otwarci na co dzień? Czy tylko wymagacie zapisów na przykład we wrześniu, w styczniu?
3: Jesteśmy otwarci cały rok, wystarczy się odezwać albo do mnie, ewentualnie do któregoś z trenerów. I on powie, kiedy są treningi, jak najbardziej można przyjść, potrenować, zobaczyć, sprawdzić się.
2: Macie swoją stronę na Facebooku?
3: Tak, mamy stronę, także jak najbardziej można zapytanie na stronie napisać, a my się na pewno odezwiemy.
2: A poza tym we Fromborku każdy na pewno was zna i wie, jak pokierować.
3: Dokładnie tak, jesteśmy znanymi osobami we Fromborku. Zresztą mała miejscowość, każdy się tam zna.
2: A proszę powiedzieć, jak się pana przygoda zaczęła z piłką nożną i z klubem Zalew?
3: Moja przygoda z klubem sportowym zaczęła się, powiedzmy, w wieku 6 lat. No i tak się ciągnęła z małymi przerwami. W pewnym momencie klub został zlikwidowany, ale to już jest temat na inny czas. No i
2: Na szczęście to już historia.
3: Tak, historia i występowałem wtedy przez 3 lata w Zatoce Braniewo. Jak Zalew się reaktywował, to po prostu wróciłem do tego klubu i zostałem do teraz.
2: I taka aktywność na pewno jest w takim małym mieście potrzebna.
3: Jak najbardziej, tylko szkoda, że nie ma takiej aktywności teraz, jak ja byłem młody, bo naprawdę nie mam tej młodzieży. Trzeba młodych chłopaków namawiać, żeby przyszli pograć, pobiegać, potrenować. Czasem na mecz trzeba nawet zadzwonić, żeby przyszli, bo nie garną się po prostu. To nie te czasy. Nie wiem, czym to jest spowodowane.
2: A komputery i ta wielka gonitwa. Ale rozumiem, że jesteście otwarci i zapraszacie wszystkich, żeby się ruszyć.
3: Jak najbardziej zapraszamy.
2: Czy będziecie się specjalizowali tylko w piłce nożnej, czy może myślicie o czymś jeszcze?
3: Powiem pani, że myśleliśmy o różnych sekcjach, ale szczerze nie mamy chyba trenerów takich i osób, które mogłyby się tym zajmować w danym momencie. Myśleliśmy kiedyś o sekcji biegowej, ale jesteśmy skromnym klubem z ograniczonym budżetem i po prostu nie jesteśmy w stanie prowadzić więcej dodatkowych sekcji sportowych.
2: No to ja już wiem, czego wam życzyć. Takie są wasze marzenia, żebyście się rozwijali, żebyście mieli więcej uczestników i żebyście cały czas grali.
3: Żeby klub istniał po prostu, bo to jest tak szczerze wizytówka Fromborka, można powiedzieć.
2: To w takim razie trzymam kciuki i życzę powodzenia.
3: Dziękuję, do usłyszenia.
1: SK Elbląg.
4: Dzisiaj w studiu jest Małgorzata Samusiew z Forum Animatorów Społecznych, a mówić będziemy o nowej akcji, którą forum przygotowuje i proponuje Elblążan. Pani Małgosiu, co to za akcja?
5: To jest forum, to jest projekt. To jest projekt Pogodna Jesień w Miejskim Okręgu Funkcjonalnym Elbląg.
4: A co to znaczy?
5: To jest nazwa projektu, a tak naprawdę chodzi o pomoc tym osobom, które są najbardziej, nazwijmy to tak, przez los poszkodowane, albo chore, albo samotne, albo starsze, które po prostu potrzebują wsparcia w codziennym życiu.
4: I ten projekt właśnie to wsparcie zapewnia w jakiś tam sposób?
5: Dokładnie tak zapewnia. I mamy dwie opcje. Jedna to jest usługa, której do tej pory, przynajmniej ja, się nie spotkałam z nią, a mianowicie wsparcie sąsiedzkie. Jest taka nawet chyba piosenka, jak dobrze mieć sąsiada, prawda? Dobrze, który pomoże, który wesprze za czasami uśmiech, za dobrą kawę, czy po prostu za dzień dziękuję. A my chcemy wesprzeć i odwdzięczyć się temu sąsiadowi już w sposób materialny. Jest taka możliwość.
4: Jak to wygląda?
5: I wygląda to w ten sposób, że jeżeli jest osoba, która mieszka, jest samotna, starsza, bądź ma rodzinę, ale ona jest daleko i nie jest w stanie jakby jej pomagać, a jest sąsiad obok, najlepiej by było gdzieś w tym samym domu, ale jeżeli jest ktoś obok w bloku, to też jest jak najbardziej okej. I ten sąsiad, robiąc sobie zakupy, zrobi zakupy dla tej osoby, podrzuci na przykład. Albo wyjdzie z nią, z taką osobą na spacer. Albo pomoże umyć naczynia, jeżeli ktoś ma na przykład problemy. Albo pójdzie z nią do lekarza. No, jest tu dużo różnych form pomocy. To wtedy takie osoby przychodzą do nas, składają jeden formularz uczestnictwa i my zawieramy z takim sąsiadem umowę, zlecenie. I on ma za tą pracę, jest możliwość gratyfikacji. Może nie są to aż tak duże pieniądze, ale to kosztuje daną osobę, czyli podopiecznego, nazwijmy to tak, złoty 50 zł za godzinę. A my sąsiadowi płacimy już znacznie więcej, bo to jest normalna umowa, zlecenie. W zależności od tego, czy ktoś ma pracę, czy nie ma, to się kształtuje między 23 a 30 zł. No bo wiadomo, albo trzeba odprowadzić składki, albo nie. I to jest 20 godzin miesięcznie.
4: Czyli tak, jestem osobą, która szuka takiego wsparcia, ma takiego sąsiada, który mógłby mi tam, nie wiem, na przykład śrubkę dokręcić, albo nie wiem, okna wymyć, bo ja nie mogę, mam artretyzm. I wtedy co, zgłaszam się do was?
5: Tak, tak, dokładnie. Przychodzi do nas, nawet wystarczy, że przyjdzie sam sąsiad, bo czasami jest tak, że taka osoba nie może się poruszać. Jak najbardziej może przyjść do nas, dostanie tutaj na Kosynierów Gdyńskich 30, dostanie formularz, dostanie, ba, dla siebie od razu formularz do umowy zlecenie i my już poprowadzimy go przez te wszystkie meandry unijnych papiórków, mówiąc kolokwialnie.
4: A potem jakieś kontrole są, albo nie wiem, czy pytacie tę osobę, na rzecz której ten sąsiad pracował, czy praca była wykonana, czy jak to wygląda?
5: Czasami wpadamy na kawę, na pogaduszki, a poza tym podstawą zawsze jest lista obecności, nazwijmy to tak, no bo nie mam innej nazwy, gdzie podpisuje się i sąsiad, i podopieczny, że był, że praca jest wykonana. A poza tym zawsze patrzymy, czy ktoś jest zadowolony, czy nie. Jak się sąsiad i podopieczny śmieją i cieszą, to znaczy, że jest wszystko okej.
4: Okay. Jest jakiś czas, kiedy można się zgłaszać, albo nie wiem, liczba tych godzin do wykonania w tych prac?
5: Nie, godziny sami sobie podopieczni ustalają. To jest 20 godzin w miesiącu. Kiedy to będą, to naprawdę my nie wchodzimy w temat, nie. To już między sobą ustalają. Owszem, my musimy wiedzieć, bo to wymogi projektowe zmuszają nas do zgłoszenia tego do urzędu, ale jak najbardziej to jest kwestia dobrowolności.
4: I do kiedy mamy czas na to, żeby się do was zgłosić?
5: Jak najszybciej. Jak najszybciej. Dlaczego? Dlatego, że im szybciej się zgłosimy, tym dłużej będzie to trwało, bo projekt trwa do końca grudnia 2027. Ale to jest tylko pierwsza opcja, bo jest jeszcze druga opcja.
4: Jaka to druga opcja?
5: A druga opcja to już jest bardziej skomplikowana dla takich osób, które wymagają już profesjonalnej opieki. Bo w przypadku sąsiadów nie wymagamy żadnych dokumentów, to jest po prostu sąsiad. Dobry człowiek. A w przypadku tym drugim mamy grupę osób, które wymagają bardziej profesjonalnej opieki, taki opiekunek. Tak jak kiedyś, no i teraz zresztą też z MOPS-u przychodzą panie. My również mamy opiekunki i wtedy troszeczkę jest
4: więcej formalności,
5: ale godzin jest więcej, bo jest 30, około 30 godzin takiej opieki i tutaj już opiekunka musi mieć nie tylko referencje, ale również wykształcenie odpowiednie, chociażby ten minimalny kurs 80-godzinny. My takich osób również poszukujemy, powolutku nam się tu zgłaszają, ale zapraszamy do współpracy. To również się odbywa odbywa na, w oparciu o taki kontrakt trójstronny między podopiecznym, fundacją a opiekunką. Tak jak powiedziałam, to już troszeczkę więcej, 30 godzin. Mamy już 10 osób zgłoszone, mamy jeszcze 26 miejsc.
4: Miejsca czy tych opiekunów, czy tych, którymi się będziemy opiekowali?
5: Podopiecznych. Tak, jest jeszcze 26 miejsc, więc tutaj jest niezbędne zaświadczenie od lekarza. Również dajemy wzór na wszelki wypadek, że gdyby coś, to można wziąć, pobrać od nas te dokumenty i to lekarz jakby kieruje i pisze, jest potrzebna pomoc w codziennym funkcjonowaniu, czy tam dana osoba nie jest zdolna do samodzielnego funkcjonowania. I wtedy również, wtedy ja już idę na wywiad, jakby przyglądam się temu, co się dzieje w mieszkaniu. To również jest odpłatne, zarówno przez naszego podopiecznego, tu już są inne stawki. Tak jak powiedziałam, przy pomocy sąsiedzkiej to jest złoty 50 za godzinę, no to jest 30 zł miesięcznie by taka w przypadku sąsiada pomoc kosztowała, a tutaj jest troszeczkę inaczej. To się kształtuje w zależności od tego, jaki jest dochód, jaka jest emerytura, ale to jest od 4 do 7 zł za godzinę.
4: To ten podopieczny płaci,
5: a opiekunka dostaje już normalne wynagrodzenie, to jest też umowa zlecenie i znowu to się kształtuje od 30 do 50 paru złotych w zależności od tego, czy ktoś ma pracę minimalne wynagrodzenie, czy nie.
4: To są projekty skierowane do kogo? Do mieszkańców Elbląga, większego obszaru?
5: Tak, więc głównie to są mieszkańcy Elbląga, ale również gmin z Młynary, Pasłęk, Tolkmicko, Markusy.
4: Czyli jak jesteśmy właśnie z tego obszaru, to możemy do was się zgłaszać.
5: Tak.
4: Jak szukać was? Bo na Kostnieru Gdyńskich 30 w Elblągu to wiemy, a jakieś inne możliwości znalezienia was gdzieś?
5: Ja mogę nawet mój własny telefon podać, bo to jest taki bardziej służbowy, zresztą są dwa. Do mnie jest telefon 697-848-521. Do koleżanki, która również tu pracuje i odpowiada za realizację tych usług, to jest 516-151-208, to jest pani Dorota Drost. My we dwie się tutaj zajmujemy. Można wejść również na stronę Forum Animatorów Społecznych. Adres to jest www.forumanimatorówspołecznych.org. Oczywiście pisane bez polskich znaków. I tam, jak się kliknie po lewej stronie w aktualności, jest od razu na stronie, jakby przeskakujemy, jest informacja, tam są również dokumenty do ściągnięcia sobie. Od razu mamy wszystko.
4: Czyli jeszcze raz podsumowując, sąsiedzi, jeżeli mamy sąsiada, który może im pomóc, to dogaduję się z sąsiadem, mówię, drogi sąsiedzie, ty mi pomożesz, organizacja Forum Animatorów Społecznych ci zapłaci, ja tam dołożę parę groszy i będzie robota wykonana.
5: Dokładnie. Dokładnie o to chodzi.
4: A w tym drugim projekcie, jeżeli ktoś potrzebuje opieki, kogoś, nie wiem, jest w złym stanie zdrowia, to także wy poszukujecie takich osób oraz szukacie opiekunów, tak, i łączycie w parę takie właśnie osoby.
5: Tak, tak się dzieje. Przy czym patrząc na to, co już w tej chwili się zadziało, mamy różnych podopiecznych. Są osoby leżące, są osoby bardzo chore, a są osoby po prostu starsze, które z racji wieku, braku sił, potrzebują takiego wsparcia. Ba, to się odbywa nawet na zasadzie takiej, że pan mówi, chciałbym pójść na spacer, ale się boję. Bo mogę.
3: Na przykład.
5: Dokładnie. I to też wchodzi w zakres takiego wsparcia.
4: To ci sąsiedzi to do grudnia 2027, a to opiekuńcze?
5: Tak samo, bo to jest jeden projekt, to są dwie opcje dla różnych ludzi. Jeżeli chodzi o sąsiadów, to mamy sporo miejsc, więc naprawdę zapraszamy do współpracy. Mi osobiście bardzo podoba się ta forma, bo to jest, tak jak powiedziałam, ja się nie spotkałam do tej pory z takim z taką procedurą, że ruszamy, to jest takie pospolite ruszenie, pomoc sąsiedzka.
4: No dobrze, w grę wchodzą pieniądze. Skąd te pieniądze się wzięły?
5: To jest projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach naszego tutaj regionalnego programu Fundusze Europejskie Warmii i Mazur i to dokładnie dotyczy usług społecznych.
4: Szukajcie w internecie. Forum Animatorów Społecznych ma dwa fajne projekty, które warto nagłośnić i warto się w nie włączyć. Małgorzata Samusiew, dziękuję bardzo.
5: Ja również dziękuję i zapraszam do kontaktu.
1: SK Elbląg.
6: A ustawcie może ten trójkąt i zaczniemy od podziału, czyli zaczniemy od kanonu.
7: Schodzimy w dół.
6: 5, 6, 7 i raz, dwa, trzy.
2: Dzień dobry, dziś Radio SK po raz kolejny odwiedza na treningu młodych tancerzy, generalnie tańca nowoczesnego. To młodzi ludzie z Braniewa i okolic, którzy na co dzień trenują taniec pod okiem głównego trenera Piotra Beńko, który prowadzi uczniowski klub sportowy Hipnotic. I tak jak powiedziałam na początku, młodzi, zdolni ludzie, a trener na pewno potwierdzi i przedstawi nam tą taneczną rodzinkę.
8: Tak, oczywiście zdolni, pracowici. Tu w Braniewie mamy trzy grupy. Dwie grupy są to już przygotowane grupy do wyjazdu na mistrzowskie turnieje. W kategorii do 11 lat mamy grupę Mini Dance Team. Jest to 27-osobowa grupa, która tańczy hip-hop. Mamy grupę juniorów w kategorii 12-15 lat, Dance Team. To jest grupa 23-osobowa, która no już kolejny sezon przygotowuje się do ważnych imprez.
2: No i przed Wami ważne imprezy, o których za chwilę, ale też jesteście po znaczących i ważnych występach, na których odnieśliście sukces.
8: Tak, jesteśmy po takiej pierwszej dużej imprezie w tym sezonie tanecznym. Mieliśmy Mistrzostwa Polski w Płocku, gdzie startowała po raz pierwszy młodsza formacja w kategorii dzieci do 11 lat. Tańczyła też grupa juniorów po raz kolejny Dance Team, młodsza Mini Dance Team. No i muszę tutaj powiedzieć, że te mistrzostwa były bardzo udane dla naszych tancerzy, ponieważ młodsza formacja, która brała udział po raz pierwszy, zdobyła tytuł pierwszego wicemistrza Polski w swojej kategorii. Natomiast juniorzy zdobyli tytuł mistrza Polski w takiej no, grupie już formacji tańczących, ponieważ tam ta grupa to miała no, silną konkurencję. Tańczyliśmy po raz pierwszy w kategorii Silver.
2: Rozumiem, że to coś ważnego.
8: Tak, w tej kategorii juniorów czy dzieci jest podział na grupy czy formacje tańczące w kategorii brąz, później silver, no i na końcu gold. My przeszliśmy w tym roku do kategorii silver, no i udało się zdobyć tytuł mistrza Polski w juniorach.
2: Tytuł mistrza Polski to również przepustka do kolejnych mistrzostw świata, Europy i tak dalej, i tak dalej. I wy przymierzacie się do takich występów.
8: Tak, oczywiście tańczyły nasze formacje w federacji WADF, natomiast starsza formacja jeszcze uczestniczyła w takich kwalifikacjach na turnieju w Sosnowcu, kwalifikacjach, które umożliwiają formacjom tańczyć na mistrzostwach Europy czy świata. No, Dance Team wytańczył tam również pierwsze miejsce, zdobył kwalifikacje na mistrzostwa Europy, jak i również na mistrzostwa świata. Mistrzostwa Europy odbędą się w maju w Niemczech i tutaj przygotowujemy się bardzo mocno do tej imprezy. Natomiast młodsza grupa, dzięki temu, że zdobyła tytuł wicemistrza Polski, też może ubiegać się o prawo startu na Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Kopenhadze w czerwcu i też przymierzamy się reprezentować nasz kraj na tych właśnie imprezach.
2: Rozumiem, że już teraz trenujecie układy?
8: Tak, układy. Skończyliśmy choreografię na początku kalendarzowego roku, czyli w styczniu. Teraz szlifujemy, czyścimy, tak w gronie tanecznym to się mówi, także przygotowujemy się z treningu na trening do kolejnych imprez, bo oprócz tych mistrzowskich imprez mamy również ogólnopolskie turnieje, także praktycznie co drugi tydzień tańczymy na jakichś turniejach.
2: Rozmawialiśmy już z trenerem, a teraz rozmawiamy z młodymi tancerkami. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Nasza grupa nazywa się Mini Dance Team.
2: Co tańczycie?
10: Hip-hop.
2: A dlaczego tańczycie?
10: Nasza pasja to jest
2: Kto cię namówił do tego? Jak tu trafiłaś?
9: Trafiłam poznając Tosię, bo ona mi opowiedziała o tańcach.
2: I co, fajnie ci tutaj jest?
9: Podoba mi się, to jedna z moich ulubionych pasji.
2: A jak dużo czasu spędzacie na treningach?
7: Tak z godziny, czasami godzina 15.
2: Dziennie?
7: Nie, w środę i piątki.
2: A co trzeba robić, żeby tak dobrze tańczyć jak wy?
9: Trzeba mieć bardzo dużo treningu i dobrze słuchać.
2: No to teraz mi jeszcze opowiedzcie, dlaczego wy tańczycie, co wam daje taniec?
9: Mi taniec daje bardzo dużo energii.
7: Radości.
9: Szczęścia.
10: Dużo szczęścia.
9: I też w tańcu poznałam nowe osoby.
11: Jest przyjemnie i fajnie.
2: A jak tutaj trafiłaś na te zajęcia?
11: Iga mi opowiadała, jak tu jest fajnie i przyszłam.
2: Potwierdziło się to?
11: Tak.
2: Wiem, że przygotowujecie się teraz do bardzo ważnych zawodów. Co to będzie?
11: Mistrzostwa świata w Kopenhadze.
2: Rozumiem, że chciałybyście tam jechać?
11: Tak.
2: Ale do takich zawodów trzeba ostro potrenować, co?
11: Tak.
2: I co tam zaprezentujecie?
11: Nasz taniec, choreografię.
2: Macie to wszystko wystukane?
11: Tak.
2: Ale jeszcze będziecie trenować. To życzę wam powodzenia, dzięki.
6: Uwaga! Ustawiamy pierwszy rysunek i zaczniemy sobie naliczenie. 4, 5, 6, 7, 8, raz i 2, 3 i 4.
2: Za młodymi, zdolnymi tancerzami, tancerkami i tancerzami stoją oczywiście ich rodzice, którzy wspierają swoje pociechy duchowo i finansowo. I właśnie o tych finansach chciałam porozmawiać, ponieważ zwróciliście się, zorganizowaliście publiczne zbiórki, w których prosicie o wsparcie wyjazdu na mistrzostwa swoich dzieci. Dlaczego zmuszone byłyście zorganizować te zbiórki?
12: To są bardzo duże koszty. Jedziemy prawie na tydzień czasu. 21 maja bierzemy udział w Mistrzostwach Europy w Kalkar w Niemczech. Natomiast 24 maja bierzemy udział w World of Dance w Berlinie. To są bardzo duże koszty zarówno transportu, biletów, wejściówek, noclegów, jak i wyżywienia.
2: I nie każdego stać na pokrycie.
12: Tym bardziej, że w naszej drużynie tańczą urodzenia. Czyli no, jak jeszcze jest jedno dziecko, to tak wiadomo, a tutaj są siostry, jest siostra z bratem. To jest duży koszt dla rodziców.
2: Kto wymyślił tą akcję? Kto postanowił zwrócić się do mieszkańców?
12: To podjęliśmy wspólnie decyzję, wszyscy rodzice, żeby zorganizować licytację, pozyskać od naszych lokalnych tutaj przedsiębiorców, makijażystek, kosmetologów, fryzjerów, bony, które licytujemy i cały dochód z tych licytacji będzie wspierał nasz wyjazd. Do tego jest oczywiście uruchomiona zrzutka, do wpłat serdecznie zapraszamy.
2: Gdzie was szukać?
12: Na zrzutka.pl można wejść przez profil Dance Team Braniewo i tam można zobaczyć, jest link udostępniony, gdzie jest zrzutka.
2: I można wspierać. Powiedzcie, bo wspomniałam na początku, że wspieracie swoich tancerzy, swoje dzieciaki finansowo i duchowo także. To duchowe wsparcie jest bardzo ważne. Powiedzcie, jak ważny jest taniec dla waszych dzieci? Jak to wygląda z waszego punktu widzenia? Czy zmieniły się pod wpływem tańca na lepsze, na gorsze? Jak to wygląda?
13: No wiadomo, tańcem żyje cała rodzina. Dostosowujemy się do treningów, do wyjazdów, do kibicowania, wspierania tych dzieciaków. To nie jest tak, że to tylko jedno dziecko żyje tym tańcem, tylko tak jak mówiłam, no wszyscy. Dzieciaki chcą się rozwijać, dla nich najważniejszy jest taniec. W domu, gdzie mogą, tańczą, idziemy na zakupy, tańczą, na mieście tańczą, wszędzie tańczą.
2: Czyli rozumiem, że rozwijają się i zmieniają się na dobre.
13: Tak, dokładnie tak jest.
2: A wy tańczycie?
13: My ich wspieramy. Nasz taniec to jest wiadomo jaki, no ale możemy się uczyć od nich.
2: U pani kto tańczy?
14: Córka.
2: Ile tańczy lat?
14: Przerwę miała 2 lata, ale wróciła tutaj do pana Piotra. No i podoba jej się taniec, rozwija się. Wiadomo, okres buntowniczy trochę przeszkadza, ale chce chodzić.
2: Czyli generalnie rozumiem, że wspiera pani córkę.
14: Tak, oczywiście wspieramy ja z mężem. Kibicujemy zarówno jej, jak i całej drużynie.
2: Dlatego chcielibyście, żeby jednak pojechali na ten...
14: Oczywiście, chcemy, żeby pojechali, żeby zobaczyli, jak wygląda to z innej strony, w większym świecie, w wielkim świecie.
2: Jesteśmy na treningu starszej grupy Dance Team. Przygotowujecie się do ważnego wydarzenia, do startu w ważnych zawodach. Co to będą za zawody? Przypomnijcie.
15: Mistrzostwa Europy w Niemczech i świata w Wielkiej Brytanii.
2: I jak jakie to ma dla Was znaczenie, żeby jechać na tego typu zawody?
15: No na pewno dla większości grupy to było duże marzenie, mi się wydaje, że od dawna, żeby pojechać za granicę na takie mistrzostwa. Mimo tego, że już byliśmy w Czechach, to uważam, że dla większości osób było to dość duże marzenie.
2: Czujecie się dobrze przygotowane?
16: Tak, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, tak bynajmniej nam się wydaje. Jesteśmy też zestresowani, ale również podekscytowani.
2: Macie jeszcze trochę czasu, dużo ćwiczycie?
16: Tak, dużo ćwiczymy. Czy mam dużo czasu? Nie wiem, nie do końca, bo w maju są już mistrzostwa, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze.
2: Od jak dawna trenujecie? Jak długo trenujecie? Na przykład ty.
17: Ja trenuję od około 7 lat. Jeszcze wcześniej chodziłam na akrobatykę i od 7 lat trenuję hip-hop.
18: Ja od około 8-9 coś takiego, później była jeszcze gimnastyka, jakiś trampolin, jakieś zajęcia takie też pozataneczne.
2: To niezłe doświadczenie, a tutaj?
17: No ja też około 8 lat i w sumie to taniec to był taki jeden z pierwszych sportów, który trenowałam.
19: Ja, gdy miałam 8 lat, zaczęłam balet i hip-hop, ale bardziej przemówił do mnie hip-hop.
2: No i czym ten hip-hop do Was przemawia?
19: Jest to moim zdaniem o wiele lepszy niż balet. Można siebie wykazać, ale też również jest czasami ciężko, lecz no jest to taki taniec, daje dużo radości, sprawia nam radość właśnie, czujemy się dobrze, gdy tańczymy, no i robimy to.
17: Ja uważam, że hip-hop to jest dość energiczny styl tańca i uważam, że można dużo emocji wykazać przez hip-hop i no wyżyć się tak naprawdę, bo jest to, no jednak potrzeba dużo siły i energii. Wiadomo, że trzeba mieć też no siłę w mięśniach, w rękach i w ogóle, bo to jest najważniejsze. No to jest taka podstawa, że jeśli chce się trenować hip-hop, to trzeba też ćwiczyć mięśnie i siłę, bo bez tego to nie da rady.
2: A tobie co daje taniec? Co czujesz, jak tańczysz?
18: A się czuję dobrze, jak tańczę, bo też hip-hop to jest taki stan, gdzie nie trzeba wszystkiego robić na tip-top, gdzie trzeba wszystko tak od razu spinać, tylko też można poczuć się w tym tańcu i też można to tak pokazać na parkiecie.
17: Na pewno daje mi dużo radości. Mogę wyładować swoje emocje po na przykład ciężkim dniu. Lubię to, robię to dlatego, że to lubię. Jest bardzo fajnie.
20: 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okej.
1: SK Elbląg.
4: Wszystkie znajdują się w pobliżu plaży. Nadleśnictwo Elbląg wyłoniło dzierżawców 6 sezonowych parkingów na Mierzei Wiślanej. Mówi Jan Piotrowski z Elbląskiego Nadleśnictwa.
21: Nadleśnictwo Elbląg co roku wydzierżawia grunty leśne z przeznaczeniem na parkingi leśne na Mierzei Wiślanej. Parkingi te organizowane są ze względu na bardzo dużą ilość osób, która przyjeżdża w okresie letnim na Mierzeję Wiślaną oraz ze względu na niewystarczającą ilość miejsc do parkowania w tym okresie. Brak miejsc do parkowania powoduje, że ludzie wjeżdżają do lasu, powodując zagrożenie zarówno pożarowe, jak i zostawiają drogi leśne, które służą jako drogi ratunkowe dla różnorodnych służb. Aby uporządkować całą tą sytuację oraz umożliwić ludziom przejeżdżającym nad morze parkowanie w miarę blisko plaży, nadleśnictwo wydzierżawia grunty ze względu na to, że też nie jest w stanie samodzielnie obsłużyć tych wszystkich parkingów, a dzierżawa pozwala na utrzymanie parkingów i stworzenie takiej możliwości do parkowania. Przychody z tych dzierżaw wydatkowane są na podstawową działalność nadleśnictwa Elbląg, czyli na prowadzenie gospodarki leśnej. Pieniądze te wydatkowane są m.in. na sadzenie młodych drzew, utrzymywanie takich młodych nasadzeń, a więc ich pielęgnowanie, także na utrzymywanie całego zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu, na przykład wież obserwacyjnych czy budowy zbiorników wodnych lub też na przykład pasów przeciwpożarowych czy dróg dojazdowych. Pieniądze te wykorzystywane są także do innych działań nadleśnictwa, jak chociażby monitoring populacji szkodliwych owadów, czy też ochrona lasu, pozyskanie drewna, ale także do budowy różnego rodzaju infrastruktury leśnej, jak drogi i mosty, czy też na przykład różnego rodzaju obiekty edukacyjne, a także obiekty turystyczne, jak chociażby parkingi leśne, wieże widokowe, wiaty czy tablice informacyjne, ale także na przykład również środki te wykorzystywane są do zbierania śmieci w lesie. Grunty te wydzierżawiane są w drodze przetargu nieograniczonego ustnego, w drodze licytacji, w związku z czym kwoty, które powstają w wyniku przeprowadzonej procedury, wynikają bezpośrednio z przeprowadzonej licytacji. Dzierżawcy tych gruntów mają obowiązek nietrwałego oznaczenia placu parkingowego na czas trwania całej umowy. Mają także obowiązek utrzymywania porządku i czystości na wydzierżawionym terenie oraz wywożenie nieczystości stałych z terenu na wysypisko. Mają również zabezpieczyć cały teren w kwestiach przeciwpożarowych i posiadać wszystkie uzgodnienia właściwe z Państwową Strażą Pożarną. Również dzierżawcy mają w obowiązku posiadać toalety na parkingu leśnym, przynajmniej jedną, oraz co najmniej raz w tygodniu ją opróżniać, a także tacy dzierżawcy mają w obowiązku utworzenie dwóch bezpłatnych miejsc do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami. Chciałbym także zwrócić uwagę na fakt, że Nadleśnictwo Elbląg oprócz wydzierżawianych sezonowych parkingów leśnych utrzymuje też przez cały rok miejsca postoju pojazdów na terenie całego Nadleśnictwa, również w kilku lokalizacjach na Mierzei Wiślanej, i obiekty te są przez cały rok utrzymywane, są co roku remontowane i są dostępne przez cały rok za darmo.
0: Sezonowe parkingi pojawią się w Mikoszewie, Junoszynie, Stegnie, Sztutowie, Kątach Rybackich i Krynicy Morskiej. W poprzednim sezonie opłata za dzień parkowania wynosiła 30-40 zł.
1: SK Elbląg News.
0: Dzisiaj mikrofon Eski znajduje się w miejscu wyjątkowym. W Elblągu przy Stawidłowej 3 mieści się dom społeczny pod Cisem, a w tym domu jest takie miejsce, które warto odwiedzić, zdecydowanie warto odwiedzić, bo to jest miejsce z charakterem, miejsce magiczne wręcz. Sklep społeczny w domu pod Cisem. Jest ze mną Justyna Duks, szefowa tego sklepu. No jest tu pięknie. Co to za miejsce i dlaczego spotykamy się w tym akurat miejscu właśnie o tej porze?
3: Najprościej mówiąc, to nasz sklep jest miejscem, które daje rzeczom drugie życie. I nasz asortyment to są rzeczy przyniesione tutaj przez mieszkańców Elbląga. Podarowane nam. Zapraszamy wszystkich, którzy posiadają rzeczy, które są już im niepotrzebne, a mogą przydać się jeszcze komuś innemu, żeby nie wyrzucać tego na śmietnik, tylko przynosić do nas. My przygotowujemy te rzeczy do ponownego użycia i sprzedajemy tutaj. Dzięki temu ludzie mają też dostęp do pięknych, wyjątkowych, a często też bardzo tanich rzeczy. Bardzo się cieszę, że to tak prężnie tutaj działa, bo wszystko, co w sklepie znajduję, to są faktycznie rzeczy przekazane przez Elblążan. I gdyby nie oni, to tego miejsca by nie było.
0: Przekazują rzeczy oczywiście takim w dobre, dobrym stanie. Wy potem je poddajecie renowacji, przystosowujecie, czasami czyścicie, czasami w jakiś tam sposób jeszcze doglądacie i potem one się tu pojawiają. I tak już robicie od ładnych paru lat.
3: Dokładnie. 6 urodziny. Czas, kiedy zaczynaliśmy i mieliśmy mnóstwo obaw, jakie rzeczy w jakiś sposób mieszkańcy nam je będą oddawać, ale te obawy, no teraz wiemy, że wiele z nich było niepotrzebnych zupełnie i tutaj chciałabym podkreślić, że mam ogromną wdzięczność do mieszkańców za to, że tak zdroworozsądkowo podchodzą właśnie do tematu, że tak lubią to miejsce i że pamiętają o nas, właśnie mając te rzeczy, które mogą się jeszcze przydać innym.
0: Nie wyrzucajmy na śmietnik, tylko przynieśmy tutaj, wy tutaj te rzeczy odpowiednio oporządzicie i potem one pójdą do kogoś, kto być może właśnie czegoś takiego szuka. Te 6 urodziny, jak będą wyglądały i kiedy będą miały miejsce?
3: Najbardziej gorąco zapraszamy wszystkich Elblążan do nas 12 maja we wtorek. Wtorek jest też zawsze dniem, kiedy w sklepie pojawia się nowy asortyment, który przygotowujemy w poprzedzającym tygodniu. O godzinie 9 otwieramy sklep, natomiast o godzinie 10 zapraszamy na torta, kawę, herbatę i takie wspólne, symboliczne świętowanie właśnie tych 6 lat. I też we wtorek pojawią się w naszym sklepie nowe rzeczy. Otwieramy nową strefę z asortymentem, którego do tej pory nie mieliśmy. To będą akcesoria budowlane i meblowe, a więc będzie można tutaj znaleźć sobie kafelki zupełnie nieużywane, zlewy, ale też na przykład uchwyty do mebli. No myślę, że będzie w czym wybierać i też na te nasze urodziny. Przez cały tydzień szykujemy bardzo dużo odzieży, ale również promocje. Zaczynamy od tego, że na cały asortyment będzie 6% zniżki od cen, które już też będą naprawdę atrakcyjne, obiecuję.
0: Ta nowa przestrzeń z tymi materiałami, artykułami budowlanymi, coś robi gdzieś w Elblągu, jakiś remont u siebie i zostaje mu coś po prostu i tu przynosi do was i to jest czasami zupełnie nowa rzecz.
3: Ta strefa to jest też sprawdzian dla nas. My od dawna widzimy, że poza tym, co do tej pory przyjmowaliśmy do sklepu społecznego. Ludzie właśnie po swoich remontach. Zostaje im asortyment, z którym nie ma już co zrobić. Często zalega w piwnicy albo na strychu, albo po prostu wyrzucamy go właśnie na śmietnik, a są to rzeczy, które z powodzeniem mogą znaleźć swojego nowego właściciela i nabywcę. Stąd właśnie pomysł na tą strefę. Będziemy obserwować, jak nam się to sprawdza, ale już teraz, po tym krótkim czasie, kiedy gromadziliśmy rzeczy, widzimy, że udało się zgromadzić super atrakcyjny asortyment tutaj. Pamiętajmy też o jakichś przedsiębiorcach, którzy robią właśnie takie remonty i zawsze zamiast wyrzucać, mogą je oddać tutaj do nas.
0: Jak to wygląda, że ktoś do was przynosi jakąś rzecz, na przykład nie, jakąś komódkę albo jakiś obraz, tu obraz sprowidzę. I co potem się z tym dzieje? Jakoś jest ekipa specjalistów, którzy się tym zajmują?
3: Tak, te rzeczy trafiają na chwileczkę na nasz magazyn, a z magazynu do sortowni. Wszystko, jak mieszkańcy nam przynoszą, jest spisywane i przyjmowane protokołem jako darowizna, więc też oddawanie tych rzeczy nam jest dobroczynnością ze strony mieszkańców. Każdy, kto oddaje tutaj rzeczy, wspiera działalność naszego stowarzyszenia, za co też dziękujemy. Rzeczy trafiają do sortowni, są przygotowywane. Jeżeli trzeba, są czyszczone, sprawdzane, czy działają. Czasami są przeprowadzane drobne naprawy, a następnie poddajemy te rzeczy wycenie. Po wycenie, poniedziałek, kiedy sklep jest zamknięty, jest takim dniem tutaj organizacyjnym, kiedy rzeczy są wystawiane, robione są nowe ekspozycje i od wtorku można cieszyć oko.
0: I przyjść i coś znaleźć dla siebie. Jak do was przyjść, jak do was trafić, bo być może ktoś nie wie, gdzie jest dom pod Cisem i sklep społeczny.
3: Elbląg, dzielnica Zawodzie, ulica Stawidłowa 3 w Elblągu, taki piękny budynek z czerwonej cegły.
0: Wygląda jak stary, ale to jest poddany renowacji budynek i w zasadzie postawiono od nowa cegła po cegle z tych starych cegieł. Także nie można nie trafić tu przy ulicy na osiedlu Zawodzie w Elblągu, Stawidłowa 3. Warto się pojawić.
3: Szczególnie jeśli ktoś u nas jeszcze do tej pory nie był.
0: Płyty, książki, różne drobiazgi, gadżety, jest wszystko. Uwierzcie mi, warto się pojawić. Justyna Dux ze sklepu społecznego pod Cisem. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
2: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia z klasztoru sióstr Katarzynek w Braniewie, a zaszliśmy tutaj, bo tutaj się zawsze dużo ciekawego dzieje i jak Państwo pamiętacie, mniej więcej o tej porze w 2025 roku dużo z siostrami rozmawialiśmy o beatyfikacji, bo wtedy wszyscy przygotowywali się w Braniewie do tego uroczystego wydarzenia i już beatyfikacja jest historią, a siostry Katarzynki przygotowują się do kolejnego ważnego wydarzenia, do uroczystości z okazji 120-lecia braniewskiego klasztoru, który można powiedzieć, że jest wizytówką Braniewa. I między innymi o przygotowaniach i o tym, co się w ramach tych przygotowań nie tylko w klasztorze dzieje, dziś porozmawiamy z siostrą Angelą Krupińską, która została niedawno matką prowincjalną. Gratuluję.
5: Dziękuję bardzo, witam serdecznie Państwa.
2: I z siostrą Klarą.
8: Witam, szczęść Boże.
2: Jak Wam się w tym 120-letnim klasztorze żyje?
5: No, taki mały domek nasz w Braniewie. Wydawałoby się, że on zawsze tutaj był, zawsze stał, ale tak naprawdę zaczęto budować go dopiero w 1904 roku. Po 2 latach stanął i właśnie w czerwcu było jego oficjalne poświęcenie. Przyjechał biskup warmiński, była uroczystość i chcemy właśnie nawiązać do tych wydarzeń, no bo to już 120 lat i chcemy zrobić pierwszy raz takie urodziny klasztoru. Znaczy mi się wydaje, że coś takiego było na stulecie klasztoru, ale to już było no, 20 lat temu. Chcemy zrobić coś dla mieszkańców Braniewa, ale też dla siebie, żebyśmy się razem ucieszyli tym budynkiem, ale też tym, że ten budynek jest zawsze otwarty dla mieszkańców, dla gości, dla potrzebujących.
2: No właśnie, 120 lat klasztoru. Tym, którzy jeszcze nie wiedzą, jak on wygląda, to powiemy, że robi wrażenie i niektórzy mówią na ten klasztor mini taki zamek krzyżacki w Malborku. To już wiecie Państwo, jak on wygląda i naprawdę wszyscy myślą, że pochodzi ze średniowiecza.
8: No tak, nasz klasztor jest ogromny, ma przeszło 4,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, więc można powiedzieć, że chyba jeden z największych budynków tutaj na naszych terenach Braniewa. Miałyśmy kiedyś takie rekolekcje, nasze zakonne, które prowadził ojciec Adam Szustak i właśnie to on nadał takie miano dla naszego klasztoru, że myślał, że to jest jakaś miniatura zamku w Malborku. Więc po prostu, no jeśli to robi takie wrażenie zewnętrzne, to myślę, że
7: to piękno wewnętrzne również zrobi takie wrażenie, dlatego też wszystkich zapraszamy, żeby się nie sugerować, że to właśnie jakiś średniowieczny zamek niedostępny, wręcz przeciwnie, klasztor jest otwarty, mimo swojej wielkości po prostu zapraszamy, żeby się przekonać, co kryje się w jego wnętrzu.
2: A we wnętrzu mieszkają m.in. właśnie siostry Katarzynki, które to zgromadzenie jest starsze od klasztoru, bo wasze zgromadzenie powstało w XVI wieku.
5: No tak, mamy 450 lat. Jeżeli chodzi o Braniewo, to nasz główny klasztor, pierwszy, najważniejszy, stał przy Bazylice Świętej Katarzyny. Tam jest teraz puste miejsce, ale po wojnie ostał nam się już tylko ten, który był wybudowany dla nowicjuszek. Czyli mieszkamy tutaj 120 lat. Przez poszczególne lata ten nasz klasztor pełnił różne funkcje. Był to dom generalny całego zgromadzenia, czyli takie serce dla wszystkich innych domów w całym świecie. Po wojnie stał się domem prowincjalnym. Mieliśmy tutaj też przedszkole miejskie, też dom formacyjny, czyli postulatu, nowicjatu, archiwum prowincjalne, sekretariat, no takie pomieszczenia reprezentacyjne, ale też potrzebne do działania prowincji polskiej naszego zgromadzenia. Mieszka tutaj obecnie 30 sióstr. W większości to są siostry starsze, ale no jest trochę młodych i też sióstr w średnim wieku. Mamy codziennie tutaj mszę świętą o 7 rano, także ludzie przychodzą. Oczywiście najwięcej osób jest w święta. Na Boże Narodzenie nasza kaplica, bardzo duża kaplica, pęka w szwach. Ogród jest zawsze otwarty, także bardzo mnie cieszy, bo widzę przez okno, ale nie tylko, jak spacerują rodziny z dziećmi albo osoby starsze lub też czasami ktoś na wózku inwalidzkim kogoś tutaj prowadzi po naszych alejkach. Przejeżdżają rowerzyści, nie każdy chce wejść, więc przynajmniej zrobi rundę dookoła. Przychodzą ludzie na nasz cmentarz, który jest przy klasztorze, bo są tam znajome siostry lub rodziny naszych zmarłych sióstr. To jest cmentarz stary, przedwojenny, ale do tej pory jest używany. Ale też przychodzą dzieci obejrzeć nasze krowy, które widać na pastwisku zaraz za ogrodem. Przychodzą ludzie oglądać nasze kury, czasami przynoszą jakiś tam stary, suchy chleb dla tych kur.
2: Generalnie jesteście bardzo związani i mieszkańcy są bardzo z wami związani.
5: Tak to odbieramy, tak to czujemy. Też często, jak na przykład piele w ogródku albo podlewam kwiaty, widzę, jak ludzie spoza Braniewa zwiedzają, przychodzą i tak staną i tak nie wiedzą, czy wejść, czy nie wejść. Taki robią wielkie wow. Mamy od kilku lat taką tablicę informacyjną przed wejściem, gdzie dokładnie jest napisane, co tutaj jest, kiedy powstało, takie ciekawostki z życia naszego klasztoru, a też po beatyfikacji zaraz zrobiłyśmy specjalnie takie tabliczki informacyjne, które zapraszają w ogóle do wejścia, wskazują kierunek do grobowca naszych błogosławionych męczennic, ale też pokazują, gdzie jest kamień węgielny. Też taka ciekawostka w tamtym roku odkryta, odsłonięta. Także, no, jak ktoś nie wie, no to po strzałkach może jest zachęcony do tego, aby wejść, zobaczyć więcej, przejść się, odpocząć na ławeczce, posiedzieć.
2: A ja potwierdzam, naprawdę warto tutaj przyjść, nie tylko pooglądać, ale spotkać się z siostrami Katarzynkami. Siostra wspomniała o zarządzie prowincjalnym. Ja też powiedziałam, że niedawno były wybory i siostra została przełożoną prowincjalną. Czy oznacza to, że jesteście najważniejszą placówką Katarzynek w Polsce?
5: No tak, od kiedy powstała Polska Prowincja, czyli zaraz po wojnie, dom prowincjalny to jest serce wszystkich innych domów, które są w Polsce, w Rosji i na Białorusi. Więc tu jest siedziba zarządu prowincjalnego i stąd tutaj podejmujemy najważniejsze decyzje. Tutaj też mamy spotkania takie najważniejsze dla sióstr, wszystkich Katarzynek w tej naszej prowincji polskiej, rekolekcje, ale też bardzo często przyjeżdżają siostry z innych domów, z innych krajów, które np. z Brazylii, z Niemiec, z Litwy, z Filipin, które może nigdy nie były w ogóle. Raz, że w Polsce, drugi raz w ogóle, że w Braniewie, a to jest jedna kolebka zgromadzenia. Tutaj działała błogosławiona Regina Protman. Ten dom, no to jest takie serce nas wszystkich i bardzo nas cieszy, kiedy się te przyjeżdżają, kiedy my możemy zobaczyć, co one robią na całym świecie, one patrzą na nas i zawsze przewija się to słowo Braniewo.
2: Siostry Katarzynki z Braniewem związane są, jak Państwo słyszeliście, od kilkuset lat, a ze współczesnymi warto rozmawiać, zwłaszcza, że nie jesteście klasztorem zamkniętym. Widać Was w mieście, wychodzicie, pracujecie w szkołach, przedszkolach i innego typu instytucjach.
10: No tak, matka Regina, nasza założycielka, oczywiście rodowita braniewianka, bo to jest zaszczyt, myślę, dla nas wszystkich.
2: Patronka Braniewa.
10: Patronka Braniewa, tak, to jest, no, coś niesamowitego.
7: niesamowitego, że tutaj właśnie w naszym mieście taka wielka świętość się narodziła i też jednocześnie pionierka, która rozpoczęła coś nowego, nie tylko w kościele, ale w historii, w nauczaniu. Z racji tego, że właśnie matka Regina jako pierwsza zdecydowała, że ona nie chce żyć w klasztorze, który jest odseparowany od świata, nawet tymi zewnętrznymi murami, uważała, że bardzo ważna jest modlitwa za te wszystkie sprawy, które trzeba omadlać, które dzieją się na świecie, ale jej serce pragnęło czegoś więcej. I do tej modlitwy dołączyła również apostolstwo, czyli właśnie wyjście poza mury klasztorów, wyjście do ludzi chorych, potrzebujących, do ich domów. Nie tylko ogarniać ich modlitwą, która jest bardzo ważna, ale działać. Działać tak, jak Bóg chce, zgodnie z hasłem, które właśnie stało się takim znakiem rozpoznawczym naszego zgromadzenia. Nasze zgromadzenie jest pierwszym zgromadzeniem, które wyszło poza klauzurę. Wyszło do domów ludzi potrzebujących, wyszło na ulicę, wyszło tam, gdzie po prostu siostry są potrzebne, aby pomagać drugiemu człowiekowi.
9: I pomagacie na zewnątrz, ale również wewnątrz, bo ostatnio, z tego co wiem, otworzyliście salkę dla potrzebujących.
7: No tak, to jest takie malutkie dzieło w duchu matki Reginy, ale bardzo jakby upragnione przez nas. Siostra przełożona, siostra Błażeja wiele lat wspomina, że chciałaby na terenie wybudować taką jadłodajnię. No na chwilę obecną i finansowo, i tak strukturalnie nie jesteśmy tego zrobić, ale tutaj wspólnymi siłami, również z naszymi przyjaciółmi, dobrodziejami, z inicjatywą naszych sióstr, udało się taki malutki pokoik z prysznicem przygotować dla ludzi potrzebujących, gdzie codziennie mogą przyjść na ciepły posiłek. Ci, którzy są w kryzysie bezdomności, mogą również otrzymać odzież, wykąpać się, przebrać. Wszystko to czynimy właśnie w duchu matki Reginy i daje nam to taką ogromną satysfakcję, że mimo to, że matka Regina żyła przeszło 400 lat temu, my nadal możemy to kontynuować.
9: I dobrze, że macie takie piękne, klimatyczne miejsce, w którym możecie tę działalność kontynuować. Kiedy przewidujecie uroczystości z okazji tego 120-lecia?
5: Mamy zaplanowane je na 20 czerwca, a godziny i takie szczegóły no to są dopracowywane. To jest sobota, więc myślę, że będzie piękny, słoneczny, ciepły dzień. Na pewno większość takich atrakcji będzie na zewnątrz, ale oczywiście coś tam w domu też pomyślimy. Ale jeszcze czekamy na taką niespodziankę, czyli na jakiś fajny pomysł, który nam się zrodzi.
9: Jeszcze trochę czasu zostało, ale już można sobie ten czerwcowy termin, tę czerwcową sobotę zapisać w kalendarzu, bo będzie to na pewno okazja do tego, żeby odwiedzić Braniewskie Katarzynki i z nimi porozmawiać bezpośrednio, a o szczegółach, o tym jak będzie wyglądało to wydarzenie, na pewno jeszcze będziemy informować.
7: Oczywiście będziemy informowały o tym, można powiedzieć, fajnym wydarzeniu, pierwszym w historii. Będziemy informowały na Facebooku, na naszej stronie internetowej. Myślę, że nasi znajomi, obserwatorzy, którzy obserwują nas dzielnie, będą też udostępniać informacje, które będą się pojawiały. Myślę, że pojawią się również plakaty. Jesteśmy, tak jak już siostra Angela wspominała, w trakcie dopinania szczegółów, szukania osób, które z nami włączą się w to działanie i to będzie naprawdę coś niesamowitego, coś nie tylko pięknego dla nas, ale dla wszystkich mieszkańców i gości.

0: Słonecznej. Biblioteka nazywa się Słoneczna, a mówić będziemy o bibliotece, ale najpierw powiemy o fajnym wydarzeniu, które będzie miało miejsce tam już niebawem, bowiem 13 maja. Co szykujecie?
1: Tak naprawdę 13 maja to jest takie pierwsze duże wydarzenie w Bibliotece Słonecznej po remoncie. Zapraszamy Przemysława Borkowskiego, jednocześnie piszącego kryminały, i to jakby na tym się skupiamy, ale oprócz tego znany on jest również z kabaretu Moralnego Niepokoju.
0: To ten taki bardzo wysoki gentleman, który w tym kabarecie występuje. On i kryminały?
1: Jak najbardziej. Ma na swoim koncie 10 książek już, w tym dwie takie bardzo duże serie. Jedna z Gabrielą Seredyńską, chyba najbardziej znana z prokurator. A teraz spotykamy się tak naprawdę z zupełnie inną książką, bo jest to zupełnie pojedyncza książka poza serią. Nie bierz nic z takich miejsc. Kryminał z elementami grozy.
0: Całkiem nieźle się zapowiada. Rozumiem, że to nie będzie kabaret, tylko właśnie spotkanie poświęcone stricte książce.
1: Tak, jak najbardziej. Jest to stricte spotkanie autorskie, które zresztą ja będę prowadzić. Będzie naprawdę fajna rozmowa. Bo też chcę się dowiedzieć trochę od autora, tak naprawdę skąd taka różnorodność, że jednocześnie kryminały, a z drugiej strony kabaret, co w ogóle wydaje się po dwóch stronach planszy.
0: Macie tam miejsce na takie spotkanie?
1: Tak, jak najbardziej. Po tym pięknym remoncie, który mieliśmy zrobiony, mamy takie żółte, duże fotele, uszaki, mam nawet mikrofon, mam głośnik, jestem przygotowana.
0: To spotkanie dokładnie kiedy i gdzie?
1: To spotkanie jest dokładnie 13 maja o godzinie 18 w filii numer 6 Słoneczna.
0: Przy Słonecznej w Elblągu. A teraz porozmawiamy trochę o właśnie tym remoncie, bo tam to miało miejsce kilka tygodni temu. Jak ta biblioteka teraz prezentuje się po tych pracach?
1: No biblioteka prezentuje się pięknie, co zresztą potwierdzają wszyscy czytelnicy, którzy byli u nas wcześniej. Trochę są jeszcze zagubieni, bo troszkę się pozmieniało miejscami księgozbiór, ale powoli już się odnajdują. I no, nie mieliśmy na razie żadnego głosu, że coś jest nie tak.
0: A jak to wygląda? To są jakieś nowe ściany, nowe półki, nowe meble, o których pani wspomniała?
1: Są nowe meble. Ogólnie księgozbiór dorosły zamienił się z księgozbiorem dziecięcym na salę. Więc pod tym względem jest totalna odmiana. No jest dużo nowych książek, nowe regały, nowa część młodzieżowa, której wcześniej nie było, gdzie są liczne pufki, gdzie młodzież może spędzać czas. Mamy bilard, cyprgaja, piłkarzyki. No jest dużo, dużo się dzieje.
0: Czyli Słoneczna idzie z duchem czasu, jak większość elbląskich bibliotek i generalnie bibliotek na świecie przestaje się takim miejscem, gdzie można po prostu przyjść, a niekoniecznie tylko po książki się pojawić.
1: No bo biblioteka w sumie już dawno przestała być tylko stricte miejscem do wypożyczania. My jesteśmy trochę takimi mini domami kultury, a jednocześnie bibliotekarze to są osoby, które potrafią wszystko. Od warsztatów, przez dyskusyjne kluby książki, aż oczywiście do doradzenia odpowiedniego księgozbiora.
0: Gdybym się pojawił i powiedział na przykład: dzień dobry, jestem wielbicielem książek science fiction, takich jak Sanderson, Orson Scott Card, albo nie wiem, Picara, to znalazłbym to, czego szukam.
1: Jak najbardziej. Każda też z nas, która tam pracuje, mamy książki, z którymi się lepiej czujemy. Tak jak ja przykładowo zawsze polecam kryminały czy właśnie fantastykę, bo to czytam i umiem tam doradzić, no bo taka kryminał może być bardziej krwawy, mniej krwawy, trzeba dobrać pod czytelnika.
0: Czyli pojawiam się, mówię, jestem fanem takich światów, jak tworzy na przykład, nie wiem, Robert Wegner, polski pisarz fantasy. Jak pani wtedy by mi doradziła?
1: Jeżeli chodzi o fantastykę, to na przykład teraz mamy bardzo dużo nowych twórców fantastyki. Na przykład mamy takiego autora Majdziński, mało znany, który już tam wydał dwie książki, trochę post-apo, trochę fantasy, fajne, naprawdę fajne, i ja zresztą też sama bardzo lubię promować takich początkujących pisarzy, bo ci duży to sami się wypromują. Skupimy się na naszych, polskich i mniejszych.
0: Tak jest, też tak uważam. A jeżeli bym się pojawił, chciał jakieś lektury znaleźć albo takie, nie wiem, klasyki?
1: Lektury oczywiście, nawet mamy oddzielnie wyodrębniony regał trzyczęściowy na lektury, bo ich jest z każdą chwilą coraz więcej. Klasyki też, bo na przykład Dostojewski Powrót z powrotem wraca do łask. Musieliśmy wręcz domówić kilka nowych wydań Dostojewskiego, bo wszyscy się wydają Dostojewskiego, więc bibliotekarza serce rośnie.
0: Zgadza się, warto przeczytać. Dostojewski jest naprawdę wart przeczytania. Okej, a jeżeli ze zwierzakami ktoś przychodzi, to można wejść, czy musi zostawić zwierzaka na zewnątrz?
1: Ze zwierzakami oczywiście można przyjść, jak najbardziej, nawet teraz jak już się zrobiło ciepło, z koleżankami wystawiłyśmy miskę z wodą, bo uważam, że jednak tak jak ktoś przychodzi z dzieckiem, odpowiedzialny jest za dziecko, ktoś przychodzi z psem, jest odpowiedzialny za psa. I jestem daleka od tego, że broń Boże, przywiązywać zwierzęta, bo to naprawdę jest mnóstwo niebezpiecznych sytuacji, których lepiej unikać.
0: Wspomniała pani o dzieciach, czy dzieciaki też się pojawiają u was w bibliotece?
1: Oczywiście mamy całą dużą salę dla dzieci, gdzie są i klocki magnetyczne, i taka ścianka do tworzenia różnych zjazdów, piłeczek, innych. Więc dzieciaki są w żywiole, plus mamy zajęcia w ogóle dla przedszkoli o

0: otwarte całą dla przedszkoli, więc przedszkolaki przychodzą, dzieci z podstawówki przychodzą. Dzieje się.
1: Dzieje się. A dzieciaki jakie książki wypożyczają? W ogóle wypożyczają książki dzieci, czy to raczej rodzice im wypożyczają?
0: Dzieci tak do 11 roku życia wypożyczają, bo to jest takie, że jak złapali bakcyla i dzieci, rodzice im czytali, to oni potem wypożyczają. Z młodzieżą jest różnie, no to jest trudny wiek, aczkolwiek też powoli, często jest tak, że przebywają w bibliotece, ktoś jeden drugiemu coś poleci i książka jest wypożyczana. A dla mnie każdą jedną książkę, którą młodzież wypożyczy, to jest taki, po prostu jest, udało się, jedna książka poszła.
1: A co młodzież wypożycza?
0: Młodzież wypożycza tak naprawdę cały czas chodzi. Harry Potter z powrotem wrócił do łask. No są te wszystkie te serie tam z kotami, też takie bardziej właśnie fantastyczne. Dziewczynki wypożyczają bardziej ten Obyczaj, Rodzina Monet i różne tego typu klimaty.
1: A macie jakieś takie hity, które ciągle ktoś tam czeka w kolejce na nie, bo jest wypożyczone i na razie nie ma?
0: Hity to bardziej z dorosłych, bo zdecydowanie literatura obyczajowa, nasze polskie autorki, a mamy dużą ilość seniorek, to tam faktycznie kolejki potrafią być na taką naszą Piasecką, potrafią być naprawdę duże.
1: Okej, a jak pani obserwuje to życie biblioteczne, coraz więcej ludzi korzysta z biblioteki, czy raczej jest jakiś odwrót?
0: Nie, właśnie mam wrażenie, że coraz więcej ludzi korzysta z biblioteki. Na pewno przekłada się na to fakt, że książki są coraz droższe. No i też nie każdy z nas ma miejsce, bo książka papierowa jest fajna, fajnie się czyta, ale jednak na regale swoje zajmuje. Więc szczególnie jak ktoś czyta, a mamy takie czytelniczki, które wypożyczają miesięcznie po 40 książek, to w skali roku to musiałaby mieć tak naprawdę jedną kawalerkę tylko na książki.
1: No tak, a propos tych właśnie rekordzistek, wie pani, jak 40 tu padło, a może ma pani jakieś konkretne dane, że ktoś, nie wiem, w roku przeczytał ileś tam, albo macie jakichś takich liderów?
0: Znaczy jesteśmy teraz na nowym systemie, więc też naprawdę te poprzednie lata, co były na starym systemie, zniknęły, więc nie ma tego jak porównać. Ale no są panie, które naprawdę jak przychodzą, to naraz wypożyczają na dwie karty, trzy, bo tam na całą rodzinę, wypożyczą te 60 książek i po miesiącu wracają, oddają 60 i one to czytają, bo mówią, rozmawiają, to nie jest po prostu... Aczkolwiek ja się zawsze śmieję z takimi paniami, że są różne uzależnienia, książki są najlepsze.
1: To się nazywa prawdziwa pasja i pasja godna pochwalenia i godna tego, żeby ją promować. No dobrze, wspomniała pani dwie, trzy karty. Jak wygląda taka formalność? Nie jest napisane w waszej biblioteki. Chcę wypożyczyć książkę. Krok po kroku, co muszę zrobić?
0: Formalność tak, przy osobie dorosłej, no to tak naprawdę wystarczy, że taka osoba dorosła przyjdzie z dowodem, to mu musimy potwierdzić, wypisze nam taki krótki kwestionariusz, tam podstawowe dane, my to wpisujemy do systemu, wydajemy kartę i już. I tak naprawdę na start można 10 książek naraz wypożyczyć z każdej chwili, bo to jest jedna karta na całe biblioteki elbląskie i tyle. W przypadku dzieci no jest trudniej, no bo jednak dziecko jeszcze musi przyjść z tym rodzicem, założyć kartę, potem już może wypożyczać oczywiście samo, no ale na tym starcie ten rodzic jest potrzebny, no bo jednak on odpowiada za ewentualne opóźnienia w zwrotach.
1: Właśnie jak to jest z tymi limitami, jeżeli chodzi o czas przetrzymania książek i potem ewentualne kary?
0: O tak, na początek wypożyczamy książki na 5 tygodni zawsze. Jeżeli by się coś zdarzyło przetrzymać, to jest 30 groszy za książkę za dzień, więc lepiej tego pilnować. Też jednocześnie można podać adres mailowy przy rejestracji, wtedy ten system powinien też wysłać maila, też jest trochę łatwiej, ale jednak kalendarz w telefonie czy coś jest najlepszy. Lepiej samemu się kontrolować.
1: Ja mam taki system i dostaję od was czasami informacje dwojakiego rodzaju. Pierwsza, że zostało 3 dni do oddania, a druga, na którą czekam właśnie teraz na przykład, że książka, którą zamówiłem, będzie wkrótce do odbioru, bo czekam na książkę już prawie właśnie 5 tygodni, więc lada moment powinna się pojawić. Dlaczego warto czytać książki?
0: Warto czytać książki choćby dlatego, żeby lepiej mówić. Nawet choćby dlatego, bo słychać bardzo po dzieciach, które dużo czytają albo którym rodzice nawet czytali, że ten zasób słownictwa jest dużo lepszy. Fajnie się z takimi osobami rozmawia, a też jednocześnie ja uważam, że książki są takim elementem, który łączy, z których można sobie podyskutować, że właśnie nie siedźmy sami w tych czterech ścianach, tylko przyjdźmy czy na dyskusyjny klub książki i pogadajmy o nich.
1: Oprócz tego jeszcze ortografia się bardzo podnosi, bo jeżeli czytamy, to potem widzimy, że chyba coś tu źle napisałem, bo w książce było inaczej. Ja mam to z siebie, pamiętam ze szkoły, że bardzo właśnie wiele błędów poprawiałem, bo mówię, w książce było inaczej, więc...
0: Tak, bo nam się opatruje. Dużo osób, które dużo czyta, ma tak, że napisze jakiś wyraz i taki, on mi nie wygląda.
1: Nie wygląda, w książce było inaczej. Pani ulubione książki?
0: Moje ulubione książki, no zdecydowanie kryminał. bo ja je recenzuję, lubię, bo no mówię, naprawdę książki są całym moim życiem, moją pasją, poza pracą, w pracy.
1: Dobrze, to zadam to pytanie, bo mnie to nurtuje, naprawdę. Ja przeczytałem w życiu jeden kryminał i stwierdziłem, że po co, a ludzie po prostu uwielbiają te kryminały. Co takiego jest w tych książkach, że takie czytacie?
0: Podobno kryminał, też psychologicznie gdzieś czytałam, to jest efekt taki, że no w dzisiejszych czasach nie mamy za bardzo tych bodźców, żeby się czegoś bać. No żyjemy w bezpiecznym świecie mniej więcej, nic się nie dzieje, więc jakby mamy ochotę na ten dreszczyk emocji. A ja lubię kryminał, bo fajnie czasami jest wejść trochę w buty takiego jakby detektywa i samemu spróbować rozwiązać sprawę, szczególnie, że naprawdę niektóre książki są tak napisane, że jak się człowiek dobrze wczyta i zastanowi, naprawdę jest w stanie dojść do tych samych wniosków, co ten detektyw na końcu.
1: Biblioteka to nie tylko książki, nie tylko fajne miejsce, gdzie można pobyć, ale także miejsce, gdzie można czegoś się nauczyć, czyli macie różnego rodzaju jakieś działania obok książek.
0: Oczywiście, mamy tak, serię warsztatów do dzieła. To są warsztaty skierowane głównie do seniorów i co jest mi najfajniejsze, to tak naprawdę nie my je prowadzimy, tylko seniorzy. Przychodzą do nas bardzo zaangażowane panie, które umieją jedna wyszywać, druga pleść i jedna tak naprawdę prowadzi zajęcia, ucząc to inne. Poszło to tak lawinowo, że miały zajęcia być raz w miesiącu, są raz w tygodniu, bo panie są bardzo chętne przychodzić i robić różne zajęcia, więc to faktycznie się fajnie sprawdza. Oprócz tego mamy też zajęcia flip art dla młodzieży. Tutaj no, bywa różnie z frekwencją, no, ale no, staramy się trafić do tej młodzieży, gdzie robimy im zajęcia plastyczne. Na przykład teraz będą mieli też zajęcia z kolażu w piątek.
1: A dla najmłodszych? A
0: dla najmłodszych mamy, też jest taki dyskusyjny klub książki dla smyka, gdzie koleżanka podjęła się takiej ciekawej w sumie formy, że z rodzicami rozmawia o tych książeczkach, czyta tą książeczkę, plus dziś robią tam jakąś pracę plastyczną. Czym skorupka za młodu nasiąknie?
1: Przy okazji też może coś poczyta. Gdzie was szukać? Raz jeszcze przypomnijmy i w jakich godzinach działacie?
0: Jesteśmy na ulicy Słonecznej i działamy codziennie 10-18 plus soboty 9-15.
1: Warto wybrać się do Słonecznej, Biblioteki Słonecznej na ulicy Słonecznej w Elblągu, by wziąć udział w tych atrakcjach i poszperać na regałach i znaleźć coś ciekawego dla siebie. Kamila Effenberg z Biblioteki Słoneczna, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Elbląg News.
3: W gościnnych progach Rady SK mamy dzisiaj panią Magdalenę Gwiazdowską oraz panią Patrycję Siuciak, autorki projektu Nie śmiecisz w edukacji. Drogie panie, proszę mi powiedzieć, co się kryje pod tym hasłem Nie śmiecisz w edukacji?
4: Jest to połączenie aspektów edukacyjnych i dbania o środowisko. Skierowany projekt jest do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, by pokazać im, że nauka wstępu do edukacji, czyli nauka do wstęp taki do nauki pisania, czytania, liczenia, wcale nie musi być nudne i nie musi być kosztowne.
3: Wstęp do edukacji i to jest łączy się w jakiś sposób również właśnie z recyklingiem, tak?
5: Tak, dokładnie. Tutaj w naszym projekcie wykorzystujemy dużo materiałów właśnie recyklingowych, które możemy wykorzystać jako pomocy dydaktyczne, które właśnie nie muszą nic kosztować, a z tego możemy stworzyć coś fajnego.
3: Czyli te tak zwane śmieci, tak, to one mają być w ramach tego projektu wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne dla tych dzieci, tak?
4: Dokładnie. Z rolek od papieru na przykład robimy świetne bałwanki do czytania, połączenie sylab. Najlepiej, żeby nie tworzyć typowych wyrazów, tylko zlepki, które nic nie znaczą. Wtedy mamy pewność, że dziecko czyta te sylaby, a nie zgaduje.
3: Czyli ja początkowo myślałem zupełnie, że ten projekt będzie poległ na czymś innym. Czytając te hasło, myślałem, że to będzie taki od małego nauczanie dzieci, że nie należy śmiecić. A tutaj zaskoczenie, że te śmieci po prostu są wykorzystywane, nadaje im się, zostaje nadawany jakby nowy charakter.
5: Tak, dokładnie. Co za tym idzie, jedno drugiego nie wyklucza, bo zawsze też możemy przypominać dzieciom, że te elementy później możemy wykorzystywać na takie pomocy dydaktyczne, jak wcześniej wspominałyśmy.
3: Proszę mi powiedzieć, skąd właśnie pomysł na taki projekt?
4: To ja byłam tym pierwszym, komu zaświeciła żarówka nad głową. Na wykładach z panią profesor omawiałyśmy praktyki i pani wspomniała, że możemy na przykład uczestniczyć w spotkaniach z rodzicami. No i ja już zaczęłam swój tok myślenia i kreatywnie do tego podeszłam i mówię, kurczę, chciałabym zrobić coś swojego, ale sama nie dam rady i stąd właśnie taki duet. Koleżanka jest bardziej doświadczona pedagogicznie, bo jest nauczycielką. nauczycielem, który czynnie działa. I mówię, kurczę, coś z nieśmieceniem, bo często wykorzystujemy w domu po prostu osobiście te recyklingowe materiały, żeby coś fajnego stworzyć. I też chcemy pokazać rodzicom, że mogą wychować geniusza. Naprawdę, kreatywność to jest najbardziej pożądana cecha, którą wszyscy pracodawcy będą cenić. A jeżeli tą kreatywność będziemy wspierać w wieku 3, 6, 7 lat, to potem to owocuje naprawdę fajnymi plonami.
3: Kreatywności można nauczyć dziecka kreatywności, czy to jest raczej coś wrodzonego?
4: Możemy ją pielęgnować. Dziecko jakby rodzi się kreatywne, ale rodzice często podkopują, można powiedzieć, tą kreatywność, bo jesteśmy nauczeni, że w szkole jest takie typowe odtwarzanie. Ta kreatywność jest troszeczkę tłamszona i chcemy pokazać, że właśnie rodzice w domu mogą pielęgnować tą kreatywność i troszeczkę też poczuć się dziećmi, bo my jako dorośli gubimy te wewnętrzne dziecko. Też uczymy się tego odtwarzania, takiego rytmu dobowego, który wyznacza nam szkoła, praca, jakieś inne obowiązki. A fajnie usiąść i po prostu 2 godzinki zapomnieć o tym wszystkim i puścić wodze fantazji i naprawdę super rzeczy wychodzą z tego.
3: To prawda, bo zwłaszcza polska szkoła, ona jakby nie stawia na kreatywność, na indywidualizm, to raczej takie wypośrodkowane zgodnie z jakimś tam modelem, więc tutaj pielęgnacja geniusza w szkole to jest raczej chyba ciężki temat.
5: Tak, to jest rzadki temat, że tak powiem, w edukacji, bo jak dobrze wiemy, jest jakiś ramowy plan, który ma nauczyciel zrealizować, i go realizuje i nie ma tutaj czasu na kreatywność dziecka. Nie oszukujmy się.
3: Nawet jakby nauczyciel chciał, to chyba właśnie te ramy programowe to uniemożliwiają.
5: Dokładnie tak. Przez to, że mamy wyznaczony jakiś czas w edukacji, wyznaczony plan zajęć i wyznaczony czas na te zajęcia przede wszystkim.
3: To wracamy do tego projektu Nie śmiecisz w edukacji. No, jak konkretnie wygląda realizacja tego przedsięwzięcia?
4: Pierwsze warsztaty odbyły się 16 kwietnia w przedszkolu nr 3 w Elblągu. Pierw przedstawiłyśmy prezentację multimedialną, która miała troszeczkę usystematyzować wiedzę, którą dostarczają rodzicom social media, bo tego jest ogrom. Często są to źródła niepotwierdzone pedagogicznie, naukowo, tylko po prostu ktoś sobie coś wrzuca, to leci w świat i ludzie ufają po prostu. Nie weryfikują tych źródeł i chcemy pokazać, że połączenie neurodydaktyki, sensoryki, pedagogiki Montessori i Korczaka może przynieść nam naprawdę super efekt w postaci relacji międzypokoleniowej z dzieckiem, że zbudujemy taką zdrową relację, że to dziecko będzie właśnie kreatywne, nie będzie się bało popełniać błędów, bo tam mamy taki nacisk na to, żeby samokontrolę też wprowadzić, czyli od razu nie pokazujemy dziecku, że popełniło błąd, dajemy mu czas, by samo odkryło i potrafiło potem to zrobić, bo to jest bardzo ważna umiejętność w życiu dorosłego potem, że my odkrywamy, że coś zrobiliśmy źle i próbujemy to naprawić i człowiek uczy się całe życie na własnych błędach, więc jeżeli to zapoczątkujemy w tak wczesnym wieku, potem to będzie przynosić super efekty.
3: Czyli rozumiem, że te warsztaty były skierowane głównie do rodziców.
4: Dokładnie, tak. Rodzice troszeczkę zamienili się z dziećmi rolami, zostali w placówce i po tej części teoretycznej przyszedł czas na warsztaty, czyli część praktyczną. Tworzyliśmy z rolek od papieru właśnie rakiety, które były połączeniem edukacji matematycznej i polonistycznej oraz treningu zdolności manipulacyjnych. Czyli w tych rolkach były otwory, w te otwory trzeba było druciki włożyć i to element właśnie edukacji matematycznej, czyli liczenie, dodawanie, odejmowanie. Na rolkach napisaliśmy jeszcze sylaby, które można potem łączyć, można dorobić sobie więcej tych rakiet, no i lecimy w piękną podróż na jakąś planetę, może być to planeta po prostu z innej galaktyki, gdzie poznamy nowe stworzenia, to może być planeta życzliwości, gdzie poznamy różne emocje i będziemy o nich rozmawiać. I też tutaj ten element edukacji polonistycznej polega na tym, żeby rozmawiać, bo ludzie teraz nie rozmawiają.
3: naprawdę żyjemy w epoce gdzieś tam, gdzie każdy zamknięty jest w obrębie swojego telefonu i tyle.
4: Dokładnie, więc bardzo stawiamy na to, żeby właśnie otworzyć to dziecko, żeby ono było też w tym gronie rodzinnym, czuło się bezpiecznie i mogło powiedzieć o wszystkim, żeby ten zasób słownictwa się rozwijał już od najmłodszych lat. Potem to procentuje, między innymi już wracając do tego aspektu edukacji w Polsce, na egzaminach na przykład. Że ta wypowiedź czy pisemna, czy wypowiedź ustna będzie po prostu łatwiejszym aspektem dla tego dziecka, bo będzie ciągle rozmawiało i poszerzało ten zasób słownictwa.
3: A jakie kolejne działania są zaplanowane w ramach tego projektu?
4: Będziemy teraz, dostałyśmy zaproszenie w ramach tego projektu właśnie na 9 czerwca z przedszkola 23 w Elblągu, żeby rozstawić swoje stanowisko na takim festynie. I troszeczkę musimy zmienić naszą koncepcję tych warsztatów, bo tam była prezentacja przewidziana, której nie będziemy mogły przedstawić, więc stworzymy taką multimedialną broszurę z kodem QR, gdzie będą aspekty właśnie te teoretyczne zawarte, czyli te zasady, podstawy pedagogiki Korczaka, Montessori, neurodydaktyki, która jest jedną z najnowszych dziedzin pedagogiki, jest niezwykle ważna, oraz sensoryki, którą osobiście uwielbiam, po prostu sensoryka jest moim życiem. Wszędzie można włożyć te sensoryczne elementy, a to pobudza nasze, znowu wracając do neurodydaktyki, to pobudza obydwie półkule naszego mózgu do pracy, co daje nam po prostu murowany sukces w zdobywaniu umiejętności i nowej wiedzy. I ta broszura będzie też ogólnie dostępna przez na przykład artykuł w czasopiśmie Życie Szkoły. Więc super, bardzo się cieszę, że ta inicjatywa tak się troszeczkę rozrosła, bo robi nam się trochę ogólnopolska. I właśnie na tych targach w 23 też będzie można z nami po prostu porozmawiać, wykonać z nami jakieś przykładowe prace, zapytać o jakieś aspekty. Więc myślę, że to będzie super takie spotkanie po prostu, no bez tej prezentacji, która była przewidziana, troszeczkę musimy to przeorganizować, ale myślę, że wszystko wyjdzie jak najlepiej.
3: To na pewno jest znakomita rzecz, jeśli chodzi o rozwój dziecka. Natomiast myślę sobie tak rodzicami, którzy gdzieś tam w takim codziennym zaganianiu niekoniecznie znajdują czas, żeby usiąść, pomyśleć, wymyśleć jakieś właśnie te zadania, jakieś te recyklingowe pomoce. Czy mogą rodzice liczyć tutaj na pomoc pań? Czy jakieś takie gotowe rozwiązania gdzieś są już dostępne, z których można korzystać?
4: W najbliższym czasie właśnie jak ta broszura, ona jest w trakcie tworzenia i tam właśnie oprócz tych aspektów teoretycznych, czyli tej wiedzy, będą też przykładowe prace z instrukcją, jak wykonać, jakie to są zalety w aspekcie rozwoju tego dziecka, więc no i zawsze można to modyfikować, bo tutaj stawiamy na tą kreatywność, na te myślenie twórcze i logiczne, czyli jeżeli dziecko powie, słuchaj mama, no nie podoba mi się rakieta, no to zróbmy księżniczkę, binga, magiczny ołówek, możemy zrobić, nie wiem, statek, samochód, samolot i po prostu podróż życia odbyć w ciągu 20 minut. To naprawdę nie musi być 3 godziny dziennie. To wystarczy 10 minut, na przykład pudełko, które ma wysłuchać nasze emocje, czyli wieczorem siadamy sobie, rosujemy jakąś minkę z emocją i pytamy dziecka, słuchaj, dzisiaj tak się czułeś? A co sprawiło, że tak się czułeś? Bo ja dzisiaj też na przykład byłam smutna, bo się przewróciłam, jak szłam do pracy. Co możesz zrobić, żeby tak się nie czuć? I już mamy po prostu i rozwój właśnie słownictwa i tą łatwość mówienia o emocjach, bo ludzie często skrywają w sobie emocje. Ciężko mówić o emocjach. No i znowu wracamy do tego aspektu. Jeżeli to teraz zaszczepimy i to rozwiniemy, potem jako dorosłym osobom, tym dzieciom będzie po prostu łatwiej.
3: No, w teorii brzmi to naprawdę, naprawdę dobrze. Jestem ciekaw, jak to będzie wychodziło dalej w praktyce. A proszę mi powiedzieć, jaki jest harmonogram tego projektu? Czy to jest projekt długofalowy, czy on jest jakby ograniczony jakimiś ramami czasowymi?
4: Nie ograniczamy się. Cały czas wysyłamy zaproszenia do przedszkoli. Czekamy też na kilka informacji. Jesteśmy też otwarte. Jeżeli jakaś placówka chciałaby nas zaprosić, to jak najbardziej możemy zorganizować takie warsztaty w placówce. Myślę, że będzie trwał tyle, ile będzie zapotrzebowania, więc jeżeli ktoś będzie chętny, to naprawdę bardzo prosimy o kontakt mailowy i po prostu super by było, gdyby to się rozrastało. Mamy nadzieję, że po prostu rodzice choć część tej wiedzy i tego, co chcemy przekazać, wykorzystają po prostu w życiu codziennym. Może nie codziennie, może raz w tygodniu, może raz na miesiąc, ale naprawdę przyniesie to super efekty i, no i tego się trzymamy na razie.
3: Na pewno nawet incydentalne, ale taki bliższy, głębszy kontakt z tym dzieckiem niż takie zwyczajowe, co tam u ciebie, tak, no, może przynieść znakomite rezultaty. Jeszcze nawiązując do nazwy tego projektu Nie śmiecisz w edukacji, proszę podpowiedzieć w tej chwili rodzicom, którzy być może nas słuchają, jakie elementy mogą być wykorzystywane do takich kreatywnych zabaw z dziećmi?
4: Rolki od papieru to moje ulubione, ale na przykład dziecko często wycina coś z papieru po prostu kolorowego. Nie wyrzucajmy tych ścinek. Tniemy na mniejsze kawałki, potem przyklejamy. Ja tak robiłam kosmitów do liczenia na przykład. Więc super sprawa. Moje dziewczyny były zachwycone kosmitami. Kosmici to jest po prostu... to jest życie. Co jeszcze? Włóczki na przykład. Jeżeli mama robi jakieś prace ręczne, często rodzice też wykonują jakieś kawałki drewna, kamyki, butelki już teraz nie, ale na przykład nakrętki, albo butelki na przykład, nie wiem, po płynie do płukania, wypłukać dokładnie wszelkie kartony, bo można zrobić, nie wiem, samochód, który będzie liczył. Więc naprawdę... to wszystko zależy od tego myślenia twórczego. Wszystko, co ląduje w śmieciach praktycznie oprócz bio, możemy wykorzystać.
3: Czyli naszym ograniczeniem jest tylko nasza wyobraźnia. Podsumowując, proszę powiedzieć, dlaczego warto sięgnąć po te metody pracy z dziećmi? Jaką przewagę ma stosowanie tych metod pracy z dziećmi nauki poprzez taką zabawę niż te takie standardowe metody, które od dziesięcioleci są stosowane w polskiej szkole?
4: Uwzględniają one właśnie tą neurodydaktykę, o której wspominałam, czyli uaktywnianie obydwu półkul mózgu, które... wtedy mamy murowany sukces jakby w osiągnięciu tych poszczególnych szczebli w edukacji. Poza tym no, nauka przez zabawę, więc no, to już samo przez siebie przemawia. No, dzieci uwielbiają się bawić. Zajęcia sensoryczne, czyli poznawanie świata dogłębnie, wszystkimi zmysłami. To jest naprawdę niezastąpione. Rodzice o tym zapomnieli, ale uwielbiali chodzić po drzewach, wskakać do kałuż, nie wiem, odbijać piłkę, więc my cały czas byliśmy w ruchu jako małe dzieci, a teraz to troszeczkę zostało zapomniane. A gdyby w te właśnie aktywności, zamiast płacić ogromne pieniądze za kursy, za jakieś treningi, gdyby tak usiąść tą godzinę, którą poświęcają rodzice na te dojazdy i to wszystko, po prostu wziąć kawałek rolki, kawałek papieru i stworzyć coś, co będzie wyjątkowe. Tego się nie da kupić, po prostu. Takich pomocy się nie da kupić. Dziecko, jeżeli samo wykona pomoc dydaktyczną, oprócz tego, że się nauczy, ono będzie z siebie dumne. My budujemy wartość siebie, takie poczucie, że jestem ważny, jestem sprawczy, jestem kimś, kto może coś osiągnąć. No i tak się buduje geniusza, po prostu.
3: Gdyby ktoś był zainteresowany, czy to ze szkoły, czy z jakiejś placówki, nawiązaniem współpracy, to w jaki sposób może się z paniami kontaktować?
4: Tak. Prosimy o kontakt mailowy gwiazdowskamagdalena@1@gmail.com i mailowo wtedy też prześlemy ramowy plan warsztatów, omówimy szczegóły, kiedy mogą się odbyć, co placówka musi przygotować. W sumie potrzebujemy tylko sali, za resztę my odpowiadamy. No i osób chętnych, które będą się z nami bawić.
6: Rolki papieru
4: obowiązkowo po prostu, tak. Broszura powstanie i będzie dostępna na pewno. Jeszcze nie wiemy, jak to do końca udostępnimy dalej. Na pewno będzie w życiu szkoły, w czasopiśmie pedagogicznym, z czego jestem ogromnie dumna. I tak mam nadzieję, że to jakoś to się rozejdzie. Może właśnie przedszkola udostępniam na swoich profilach. Jeszcze tak... i jest w wersji roboczej.
3: No sam program jeszcze jest świeży, tak? Bo to jest dopiero drugi miesiąc, odkąd funkcjonuje.
4: Dokładnie. Jeszcze też uczymy się tych wszystkich nowinek technologicznych przede wszystkim, bo my jakby w projekcie odchodzimy od tych nowinek. Też umówmy się, odchodzimy od ekranów, stawiamy na to, żeby to było kreatywne myślenie, twórcze, logiczne, te budowanie więzi, mówienie o emocjach, żeby to wszystko odbudować, co gdzieś się zatrociło przez te media społecznościowe i potem właśnie wkroczymy w te media. Tak myślę, że to dobry tok, żeby ten projekt się rozwinął.
3: To nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć tylko jak największej liczby warsztatów, spotkań z rodzicami i żeby ten pań program był jak najczęściej, jak najszerzej wdrażany.
4: Tak, bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że naprawdę to się rozrośnie i jesteśmy na to gotowe. Mamy ogromną ilość rolek papieru.
3: Dziękuję bardzo za rozmowę.
5: Dziękuję serdecznie.
4: Dziękuję serdecznie.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
7: Dzień dobry, dziś w Radiu SK oddajemy głos seniorom z Braniewa, a to dlatego, że Miejska Rada Seniorów postanowiła poznać tak oficjalnie i usystematyzować potrzeby środowiska seniorów w Braniewie. Z tej okazji i właśnie na potrzeby tego poznawania została opracowana specjalna ankieta. Seniorzy z Braniewa proszeni są o wypełnianie tej ankiety i my właśnie teraz o tej inicjatywie Miejskiej Rady Seniorów porozmawiamy, a moimi rozmówcami są oczywiście członkowie Miejskiej Rady Seniorów z Braniewa na czele z przewodniczącą. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Danuta Gergelewicz.
9: Mirosława Nogal. Dzień dobry.
10: Jarosław Jędrzejewski.
11: Jan Potrac.
12: Dzień dobry. Skubiszewska Marla.
13: Dzień dobry. Maria Wołczuk.
14: Dzień dobry. Jolanta Żurakowska.
7: Witam jeszcze raz wszystkich Was bardzo serdecznie i zanim zaczniemy rozmowę o tej inicjatywie, o której wspomniałam, czyli o ankiecie, powiedzmy kilka słów o Miejskiej Radzie Seniorów. Co to jest za twór, kto do niego należy i czym w ogóle jest Miejska Rada Seniorów?
8: Powołał nas burmistrz miasta Braniewa w celu takim doradczym, jeśli chodzi o społeczność senioralną w Braniewie. My jako tutaj Rada chcemy doradzać, chcemy dawać propozycje, rozwiązania. No i między innymi zorganizowaliśmy właśnie to, że będziemy przede wszystkim na początku dowiadywać się, co potrzebują seniorzy, jakie mają problemy i w miarę naszych możliwości będziemy podpowiadać burmistrzowi, co można by jeszcze w naszym mieście zrobić, żeby poprawić warunki życia seniorów.
7: Duża jest Wasza rada, z ilu składa się członków i czy jesteście przedstawicielami jakichś organizacji, czy reprezentujecie jakieś szczególne środowiska?
9: Rada nasza liczy 9 osób. Oczywiście reprezentujemy poszczególne organizacje, m.in. Uniwersytet Trzeciego Wieku, emerytów i rencistów, Towarzystwo Miłośników Braniewa, również jeszcze harcerstwo. Mamy dosyć duży kontakt z seniorami, natomiast ci, co są zrzeszeni w naszych organizacjach, no to mniej więcej znamy ich upodobania, ich potrzeby, ale zdaję sobie sprawę z tego, że jest bardzo wielu seniorów, osób starszych, które nie należą do żadnej organizacji i są no, prawie że zamknięte w swoich czterech ścianach, w swoich domach. Chcemy zachęcić do tego, żeby uczestniczyli w tym życiu senioralnym, a do tego właśnie potrzebna jest ta diagnoza potrzeb. I dlatego ta nasza ankieta no, jest teraz na czasie.
7: I o co się pytacie seniorów w tej ankiecie?
15: No generalnie nam chodzi o to, żeby seniorzy wypowiadając się na temat swoich, nie tylko swoich potrzeb, ale i znajomych, są na przykład takie właśnie tematy, jak ocenia pani dostęp do opieki zdrowotnej w Braniewie.
7: Temat rzek.
15: No, podejrzewam, że nie tylko w Braniewie, bo to generalnie w Polsce, ale tak samo środowiskowe jakieś miejsca spotkań, których w Braniewie, no niestety, wśród seniorów brakuje. Seniorzy są jak gdyby zamknięci, jak tutaj mówiła pani poprzednio, w swoich własnych domach, mieszkaniach, środowiskach nie wychodzą, a potem mówi się, że w Braniewie nic się nie dzieje. Ale jak się ma coś dziać, skoro się nie wychodzi, skoro się nie uczestniczy w czymś? Bo my, jako uczestnicy różnych kół, stowarzyszeń, związków, umiemy się odnaleźć. Ale gdzie są ludzie, którzy się nie odnajdują, siedzą zamknięci? Co z nimi zrobić? Tutaj jest problem dojścia do nich, wyciągnięcia, wyprowadzenia ich z tych zamkniętych kół, żeby się zrzeszali w jakiś sposób taki, może nieoficjalny, ale no spotkali się z nami gdzieś w jakichś miejscach, które będą dostępne dla ogółu.
7: I w jaki sposób docieracie do tych ludzi, którzy do tej pory nie uczestniczą w takim aktywnym życiu społecznym?
10: W różny sposób możemy do nich docierać, dlatego że możemy z nimi rozmawiać na ulicy. To są nasi sąsiedzi często, to są ludzie, których spotykamy w różnych miejscach, mamy różne kontakty, przebywamy w różnych miejscach, więc możemy też wykorzystać to i rozmawiać z nimi na te tematy. Bardzo często w takich rozmowach indywidualnych ci ludzie więcej nam mogą powiedzieć niż właśnie albo w formie ankiety, albo też oficjalnie. Większość starszych ludzi jest tak zamknięta nie tylko w domach, ale także boi się odezwać, boi się cokolwiek powiedzieć, nie chce się ośmieszyć, więc w takich indywidualnych rozmowach możemy więcej wykorzystać, możemy się więcej rzeczy dowiedzieć. Ja ostatnio, jak miałam dyżur w Radzie, przyszła do mnie pani i powiedziała mi o pewnej propozycji, którą według niej można by było tutaj wykorzystać. Chodzi o właśnie obecek po kino. Zaproponowała, i ten pomysł mi się spodobał, żeby chociaż raz w tygodniu były takie seanse dla dziadków, jak to ona powiedziała, czyli takie seanse, filmy takie ambitniejsze, albo filmy takie wcześniejsze, bo z tego, co widzimy w tej chwili, to te filmy są albo horrory, albo kreskówki.
7: No właśnie.
10: A to niekoniecznie odpowiada nam, seniorom. Tego typu seanse, gdyby się odbywały, powiedzmy, przed południem, raz w tygodniu, na pewno byłoby to z korzyścią dla nas, bo też byłby też taki moment, że ludzie mogliby się spotykać. Oczywiście to nie musiałoby być za darmo, to nie chodzi o to, żeby było za darmo, ale żeby to było na przykład za taką przystępną cenę ulgową dla seniora.
7: Czyli
10: ale
7: już
10: coś
7: jeden,
10: takiego było.
7: Tak, jeden pomysł jest, a rozumiem, że czekacie na kolejne, ale tą ankietą chcecie usystematyzować te wszystkie wiadomości, żeby później je wykorzystać właśnie podpowiadając, tak jak wcześniej wspomnieliśmy tutaj w tej rozmowie, podpowiadając włodarzom, instytucjom i tak dalej, prawda?
5: Dokładnie. Finałem tej ankiety, oczywiście podsumujemy wszystko, będzie mnóstwo wykresów i ma być konferencja. Będzie konferencja, będą zaproszeni tam wszyscy dyrektorzy, prezesi firm, którzy też działają na rzecz seniorów, i tam na tej konferencji wybrzmi, jakie są największe problemy, z czym muszą się zmierzyć instytucje, bo my też chodzimy, sprawdzamy, nie jest to kontrola, my nie kontrolujemy, tylko po prostu oglądamy, co by można było poprawić. I na tej konferencji na pewno wybrzmi to, co można poprawić. To bezwzględnie, bo taki jest cel tej ankiety. I później po tej ankiecie to wybrzmi, czy będziemy mierzyć się z samotnością, czy z chorobami, czy z ubóstwem dokładnie. No i będziemy rozmawiać i pan burmistrz będzie miał duże pole do działania.
7: A tymczasem w takim razie zapraszamy do wypełniania tej ankiety. Gdzie można tą ankietę dostać? W jaki sposób ją dystrybuje? Rozumiem, że na pewno na waszych dyżurach, ale w jaki jeszcze inny sposób?
5: To tak zwaną pocztą pantoflową. Każdy z nas otrzymał pewną pulę ankiet. No tak przypuszczam, że gdzieś będzie około 100. Jest nas 9, to już mamy 90. Te ankiety będą u pani pełnomocnik do spraw społecznych Braniewa. Będą rozłożone w ośrodkach zdrowia, będą w bankach, będą na poczcie. A teraz jak oddać tą ankietę? Można oddać do pań w rejestracji, można oddać do okienka, a
8: równie dobrze można przynieść do nas na dyżur. A równie dobrze, no przedstawiliśmy się tak, nie jesteśmy anonimowi, można w każdej chwili oddać nam którejś z osób. I prosimy tak do końca maja, żeby tak i bardzo, bardzo prosimy, żeby jak najwięcej tych ankiet wróciło, żebyśmy mieli jak największą wykładnię, żeby jak najwięcej osób wzięło udział w tej ankiecie.
15: W różnych organizacjach, powiedzmy, jak my jesteśmy trzeci wiek, niewidomi, jeszcze z innych gdzieś tutaj.
11: Problemu z miejscem dostania i oddania ankiety nie ma.
15: Żebyśmy to tak zorganizowali, żeby jak najwięcej nam ich spłynęło. Nie tylko wśród tych, którzy tutaj działamy, ale wśród tych, którzy nie działają, którzy są, jak tutaj mówi koleżanka, zamknięci. Ale poprzez nas, my mamy to zadanie, żeby do nich dotrzeć, żeby je wypełnili, zobaczyli, co im się ewentualnie podoba lub nie, wypełnili, oddali nam. A wtedy już ankieta ma jakąś wartość, prawda?
11: W takim razie jeszcze raz przypomnę, do końca maja Miejska Rada Seniorów prosi o wypełnianie ankiet, a ankiety, jak Państwo słyszeliście, można dostać w Braniewie prawie wszędzie i oczywiście w siedzibie Miejskiej Rady Seniorów na dyżurze w środę od 10 do 13 w Urzędzie Miejskim w Braniewie.
8: Tak, oczywiście i jeszcze raz serdecznie zapraszam do wypełnienia i po tych ankietach na pewno będziemy wiedzieli, w którą stronę mamy iść, w którą stronę mają biec nasze działania, jeśli chodzi o seniorów.
16: Nasze spojrzenie na problemy może być takie mało jakieś obiektywne, a właśnie głos seniorów, którzy mieszkają tutaj, znają bolączki, mogą nam pokazać właśnie te pomysły, działania, które by pozwoliły nam te potrzeby określić dosyć precyzyjnie.
11: W takim razie dziękuję bardzo, a wszystkich seniorów, którzy nas słuchają z Braniewa, zapraszamy do wypełniania ankiet. Dziękuję.
8: Dziękujemy bardzo.
4: Dziękujemy.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
17: Jestem elblążanką w ciąży. Startuje program, który ma udzielić kompleksowego wsparcia przyszłym mamom z Elbląga. Mówi Monika Kurpanik z Elbląskiego Ratusza.
18: Wychodzimy naprzeciw naszym wspaniałym elblążankom. Wiemy, że okres ciąży to jest bardzo ważny, jeden z najważniejszych momentów w życiu kobiety, ale też bardzo wymagających okresów. Dlatego postaraliśmy się przygotować taki zakres wsparcia, żeby był kompleksowy, żeby uwzględniał nie tylko tą opiekę medyczną, ale też takie działania edukacyjne.

0: Organizowaliśmy przede wszystkim spotkania ze specjalistami, dzień otwarty w oddziale ginekologiczno-położniczym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, zajęcia w MOSIR-ze, zajęcia fitness.
1: Szczegóły programu na stronach miasta.
2: SK Elbląg News.
3: Dzisiaj w studiu jest Małgorzata Samusiew z Forum Animatorów Społecznych, a mówić będziemy o nowej akcji, którą forum przygotowuje i proponuje Elblążan. Pani Małgosiu, co to za akcja?
4: To jest forum, to jest projekt Pogodna jesień w Miejskim Okręgu Funkcjonalnym Elbląg.
3: Co to znaczy?
4: To jest nazwa projektu, a tak naprawdę chodzi o pomoc tym osobom, które są najbardziej, nazwijmy to tak, przez los poszkodowane, albo chore, albo samotne, albo starsze, które po prostu potrzebują wsparcia w codziennym życiu.
3: I ten projekt właśnie to wsparcie zapewnia w jakiś tam sposób?
4: Dokładnie tak zapewnia. I mamy dwie opcje. Jedna to jest usługa, której do tej pory przynajmniej ja się nie spotkałam z nią, a mianowicie wsparcie sąsiedzkie. Jest taka nawet chyba piosenka, jak dobrze mieć sąsiada, prawda? Który pomoże, który wesprze. Za czasami uśmiech, za dobrą kawę, czy po prostu za dzień dziękuję. A my chcemy wesprzeć i odwdzięczyć się temu sąsiadowi już w sposób materialny. Jest taka możliwość.
3: Jak to wygląda?
4: I wygląda to w ten sposób, że jeżeli jest osoba, która mieszka, jest samotna, starsza, bądź ma rodzinę, ale ona jest daleko i nie jest w stanie jakby jej pomagać, a jest sąsiad obok, najlepiej by było gdzieś w tym samym domu, ale jeżeli jest ktoś obok w bloku, to też jest jak najbardziej okej. I ten sąsiad, robiąc sobie zakupy, zrobi zakupy dla tej osoby, podrzuci na przykład. Albo wyjdzie z nią, z taką osobą na spacer. Albo pomoże umyć naczynia, jeżeli ktoś ma na przykład problemy. Albo pójdzie z nią do lekarza. No, jest dużo różnych form pomocy. To wtedy takie osoby przychodzą do nas, składają jeden formularz uczestnictwa i my zawieramy z takim sąsiadem umowę zlecenie. I on ma za tą pracę jest możliwość gratyfikacji. Może nie są to aż tak duże pieniądze, ale to kosztuje daną osobę, czyli podopiecznego, nazwijmy to tak, ₽50 za godzinę. A my sąsiadowi płacimy już znacznie więcej, bo to jest normalna umowa, zlecenie. W zależności od tego, czy ktoś ma pracę, czy nie ma, to się kształtuje między 23 a 30 zł. No bo wiadomo, albo trzeba odprowadzić składki, albo nie. I to jest 20 godzin miesięcznie.
3: Czyli tak, jestem osobą, która szuka takiego wsparcia, ma takiego sąsiada, który mógłby mi tam, nie wiem, na przykład śrubkę dokręcić, albo nie wiem, okna wymyć, bo ja nie mogę, bo mam artretyzm. I wtedy co, zgłaszam się do was?
4: Tak, dokładnie. Przychodzi do nas, nawet wystarczy, że przyjdzie sam sąsiad, bo czasami jest tak, że taka osoba nie może się poruszać. Jak najbardziej może przyjść do nas, dostanie tutaj na Kosynierów Gdyńskich 30, dostanie formularz, dostanie, dla siebie od razu formularz do umowy zlecenie i my już poprowadzimy go przez te wszystkie meandry unijnych papierków, mówiąc kolokwialnie.
3: A potem jakieś kontrole są, albo nie wiem, czy pytacie tę osobę, na rzecz której ten sąsiad pracował, czy praca była wykonana, czy jak to wygląda?
4: Czasami wpadamy na kawę, na pogaduszki, a poza tym podstawą zawsze jest lista obecności, nazwijmy to tak, no bo nie mam innej nazwy, gdzie podpisuje się i sąsiad, i podopieczny, że był, że praca jest wykonana. A poza tym zawsze patrzymy, czy ktoś jest zadowolony, czy nie. Jak się sąsiad i podopieczny śmieją i cieszą, to znaczy, że jest wszystko okej.
3: Okay. Jest jakiś czas, kiedy można się zgłaszać, albo nie wiem, liczba tych godzin do wykonania w tych prac?
4: Nie, godziny sami sobie podopieczni ustalają, to jest 20 godzin w miesiącu. Kiedy to będą, to naprawdę my nie wchodzimy w temat. Nie, to już między sobą ustalają. Owszem, my musimy wiedzieć, bo to wymogi projektowe zmuszają nas do zgłoszenia tego do urzędu, ale jak najbardziej to jest kwestia dobrowolności.
3: I do kiedy mamy czas na to, żeby się do was zgłosić?
4: Jak najszybciej. Jak najszybciej. Dlaczego? Dlatego, że im szybciej się zgłosimy, tym dłużej będzie to trwało, bo projekt trwa do końca grudnia 2027. Ale to jest tylko pierwsza opcja, bo jest jeszcze druga opcja.
3: Jaka to druga opcja?
4: A druga opcja to już jest bardziej skomplikowana dla takich osób, które wymagają już profesjonalnej opieki. Bo w przypadku sąsiadów nie wymagamy żadnych dokumentów, to jest po prostu sąsiad. Dobry człowiek. A w przypadku tym drugim mamy grupę osób, które wymagają bardziej profesjonalnej opieki, taki opiekunek. Tak jak kiedyś, no i teraz zresztą też z MOPS-u przychodzą panie. My również mamy opiekunki i wtedy troszeczkę jest...
5: Więcej formalności.
4: Więcej, troszeczkę formalności, ale godzin jest więcej, bo jest około 30 godzin takiej opieki i tutaj już opiekunka musi mieć nie tylko referencje, ale również wykształcenie odpowiednie, chociażby ten minimalny kurs 80 godziny. My takich osób również poszukujemy, powolutku nam się tu zgłaszają, ale zapraszamy do współpracy. To również się odbywa w oparciu o taki kontrakt trójstronny między podopiecznym, fundacją a opiekunką. Tak jak powiedziałam, to już troszeczkę więcej, 30 godzin. Mamy już 10 osób zgłoszone, mamy jeszcze 26 miejsc.
3: Miejsca, czy tych opiekunów, czy tych, którymi się będziemy opiekowali?
4: Podopiecznych.
5: Podopiecznych.
4: Tak, jest jeszcze 26 miejsc, więc tutaj jest niezbędne zaświadczenie od lekarza. Również dajemy wzór na wszelki wypadek, że gdyby coś, to można pobrać od nas te dokumenty i to lekarz jakby kieruje i pisze, jest potrzebna pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Czy tam dana osoba nie jest zdolna do samodzielnego funkcjonowania. I wtedy również, wtedy ja już idę na wywiad, jakby przyglądam się temu, co się dzieje w mieszkaniu. To również jest odpłatne zarówno przez naszego podopiecznego, tu już są inne stawki. Tak jak powiedziałam, przy pomocy sąsiedzkiej to jest złoty 50 zł za godzinę, no to jest 30 zł miesięcznie by taka w przypadku sąsiada pomoc kosztowała, a tutaj jest troszeczkę inaczej. To się kształtuje w zależności od tego, jaki jest dochód, jaka jest emerytura, ale to jest od 4 do 7 zł za godzinę.
3: Ten podopieczny płaci,
4: a opiekunka dostaje już normalne wynagrodzenie, to jest też umowa zlecenie i znowu to się kształtuje od 30 do 50 paru złotych w zależności od tego, czy ktoś ma pracę minimalne wynagrodzenie, czy nie.
3: To są projekty skierowane do kogo? Do mieszkańców Elbląga, większego obszaru?
4: Tak, więc głównie to są mieszkańcy Elbląga, ale również gmin z Młynary, Pasłęk, Tolkmicko, Markusy.
3: Czyli jak jesteśmy właśnie z tego obszaru, to możemy do was się zgłaszać.
4: Tak.
3: Jak szukać was? Bo na Kostierów Gdyńskich 30 w Elblągu to wiemy, a jakieś inne możliwości znalezienia was gdzieś?
4: Ja mogę nawet mój własny telefon podać, bo to jest taki bardziej służbowy, zresztą są dwa. Do mnie jest telefon 697-848-521. Do koleżanki, która również tu pracuje i odpowiada za realizację tych usług, to jest 516-151-208. To jest pani Dorota Drost. My we dwie się tutaj zajmujemy. Można wejść również na stronę Forum Animatorów Społecznych. Adres to jest www.forumanimatorowspołecznych.org. Oczywiście pisane bez polskich znaków. I tam, jak się kliknie po lewej stronie w aktualności, jest info od razu na stronie, jakby przeskakujemy, jest informacja, tam są również dokumenty do ściągnięcia sobie. Od razu mamy wszystko.
3: Czyli jeszcze raz podsumowując, sąsiedzi, jeżeli mamy sąsiada, który może im pomóc, to dogaduję się z sąsiadem, mówię, drogi sąsiedzie, ty mi pomożesz, organizacja Forum Animatorów Społecznych ci zapłaci, ja tam dołożę parę groszy i będzie robota wykonana.
4: Dokładnie o to chodzi.
3: A w tym drugim projekcie, jeżeli ktoś potrzebuje opieki, kogoś, nie wiem, jest w złym stanie zdrowia, to także wy poszukujecie takich osób oraz szukacie opiekunów i łączycie w parę takie właśnie osoby.
4: tak, tak się dzieje. Przy czym patrząc na to, co już w tej chwili się zadziało, mamy różnych podopiecznych. Są osoby leżące, są osoby bardzo chore, a są osoby po prostu starsze, które z racji wieku, braku sił, potrzebują takiego wsparcia. Ba, to się odbywa nawet na zasadzie takiej, że pan mówi, chciałbym pójść na spacer, ale się boję. Bo mogę. Dokładnie. I to też wchodzi w zakres takiego wsparcia.
3: Ci sąsiedzi to do grudnia 2027, a to opiekuńcze?
4: Tak samo, bo to jest jeden projekt, to są dwie opcje dla różnych ludzi. Jeżeli chodzi o sąsiadów, to mamy sporo miejsc, więc naprawdę zapraszamy do współpracy. Mi osobiście bardzo podoba się ta forma, bo to jest... Tak jak powiedziałam, ja się nie spotkałam do tej pory z taką procedurą, że ruszamy, to jest takie pospolite ruszenie, pomoc sąsiedzka.
3: No dobrze, w grę wchodzą pieniądze. Skąd te pieniądze się wzięły?
4: To jest projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach naszego tutaj regionalnego programu Fundusze Europejskie Warmii i Mazur i to dokładnie dotyczy usług społecznych.
3: Szukajcie w internecie Forum Animatorów Społecznych. Ma dwa fajne projekty, które warto nagłośnić i warto się w nie włączyć. Małgorzata Samusiew, dziękuję bardzo.
4: Ja również dziękuję i zapraszam do kontaktu.
2: SK Elbląg.
5: Dzień dobry, Radio SK pozdrawia z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie. A tutaj w oddziale dla dzieci dziś odbyło się bardzo ciekawe spotkanie z pisarzem Dariuszem Lisem z Braniewa, który to prezentował swoją, można tak powiedzieć, najnowszą książkę dla dzieci pod tytułem Zwierzęta z domu pod Kasztanowcem. I ta książka, tak jak już raz w którejś naszej rozmowie mówiliśmy, niby jest nowa, ale tak nie do końca, o szczegółach za chwilę opowie sam autor. Dzień dobry, panie Darku.
6: Dzień dobry panie, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Rzeczywiście książka jest wydana po raz drugi po 30 latach, ale w troszeczkę zmienionej formie, bo po pierwsze jest inny format, po drugie są nowe ilustracje, a po trzecie troszeczkę język został zmodyfikowany pod potrzeby młodego czytelnika, czyli pojawiają się takie bezpośrednie zwroty do młodych czytelników typu wiecie, znacie, zapoznaliście się już, a czy wiecie, tego takie ułatwiające dzieciom czytanie.
5: Zwierzęta z domu pod Kasztanowcem. Głównymi bohaterami są właśnie tytułowe zwierzęta. Dlaczego pan napisał tą książkę? Co było powodem jej napisania? Dlaczego akurat zwierzęta pan wziął na tak zwaną tapetę?
6: W tym przypadku akurat z doświadczeń w mojej pierwszej pracy nauczycielskiej w szkole wiejskiej, gdzie musiałem być omnibusem niemalże, bo prowadziłem i język polski, i biologię, i wychowanie fizyczne, i przysposobienie obronne, i język rosyjski, i geografię. No ale oprócz biologii to właśnie jeszcze kółko biologiczne i myśmy z młodymi moimi członkami tego koła biologicznego różne zwierzątka hodowali w szkole, w gabinecie biologicznym, ale ja w domu też miałem całe mnóstwo tych zwierząt. No i to one były taką inspiracją do napisania książki.
5: I ta książka bardzo się podobała. Minęło 30 lat i okazało się, że można ją napisać jeszcze raz i będzie miała wzięcie.
6: No trzeba było, bo po pierwsze nakład tamtej książki się stanowczo wyczerpał. Po drugie, książka miała taki format, jaki miała. Dzisiaj to jest bardzo niewygodne do używania, bo nie ma tego gdzie nawet postawić, natomiast...
5: Była taka to duża.
6: Tak, ona była bardzo duża, taka była wtedy moda. Te disneyowskie książki tak były wydawane i wydawnictwo z Olsztyna Etos też tak wymyśliło. Natomiast dzisiaj, po pierwsze, młodzi ludzie kompletnie tej książki nie znają, nie pamiętają. Gdzieś tam dorośli się chwalą, że jeszcze przetrzymują egzemplarze, one są już na ten moment egzemplarzami bibliofilskimi, no ale chciałoby się, żeby młodzi czytelnicy też mogli się zapoznać z tą książką i stąd był pomysł, żeby ją raz jeszcze wydać.
7: Pewnego jesiennego dnia starszy pan wybrał się na spacer ze swoim psem. Gdy doszli na skraj lasu, natknęli się na zbłąkanego, na wpół żywego z zimna i głodu kociaka. Byłoby wprost nie po zwierzęcemu, gdyby rano protestował przeciwko zabraniu malucha do domu.
5: A w związku z tym, że jest to książka skierowana i do dzieci, i do młodzieży, i do dorosłych, to w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie odbyło się spotkanie autorskie z Dariuszem Lisem z udziałem młodzieży właśnie i my rozmawiamy z uczennicami z Szkoły Podstawowej nr 5 w Braniewie, które to uczestniczyły w spotkaniu w bibliotece w Braniewie, a nawet rozmawiały z autorem. Witam Was, dziewczyny, bardzo serdecznie.
8: Dzień dobry, jestem Lena.
9: Dzień dobry, też jestem Lena.
5: Czytałyście książkę Dariusza Lisa?
8: Tak, czytałam. Polecam bardzo.
9: Również czytałam.
5: I co możecie o niej powiedzieć?
8: Myślę, że ta książka jest skierowana do młodszych odbiorców, jak i dorosłych, bo porusza wiele tematów istotnych dla nas. Emocje, relacje międzyludzkie, no i dużo możemy się z niej nauczyć.
5: Relacje międzyludzkie, mimo że głównymi bohaterami są zwierzęta.
8: No, racja. Właśnie to jest w tym najciekawsze, że jednak faktycznie to są zwierzęta. Zwierzęta nie potrafią rozmawiać w ogóle, ale pan Dariusz Lis odwzorował to właśnie i nadał im takie ludzkie cechy, co jest fajne do czytania.
5: A ty co myślisz o tej książce?
9: No, że fajnie bardzo o tych emocjach rozmawiałam w książce.
5: I które emocje najbardziej tak wychodzą tam na prowadzenie?
9: No, takie ludzkie.
8: Na co dzień spotykamy często się z tymi emocjami. Właśnie książka ukazuje też wiele takich codziennych sytuacji. Zwierzęta między sobą się kłócą, jakieś tam sprzeczki są, ale właśnie to jest tak bardzo fajnie odwzorowane.
5: Że jakbyśmy o sobie czytali.
8: Jakbyśmy mogli poczuć się między sobą, tak.
5: A powiedzcie, czy wcześniej wiedziałyście, że w Braniewie autor powieści mieszka i go może mijacie na ulicy?
8: Szczerze, nie wiedziałam o tym, że pan Dariusz Lis jest pisarzem, poetą, aczkolwiek fajnie wiedzieć, że są takie osoby u nas w Braniewie, w tym naszym małym mieście.
5: Czyli fajnie było poznać autora.
8: Tak, dokładnie.
5: To rozumiem, że teraz już będziecie czekały na jego nowe książki i sięgniecie do tych starszych.
8: No oczywiście, trzeba czytać. Zwierzęta bez jego opieki kłóciły się między sobą i niewiele potrafiły przedsięwziąć. Nie tylko jemu było źle, choć miał wrażenie, że cierpi w samotności.
5: Przypomnijmy, że to nie jest pana jedyna książka, bo jest pan pisarzem, poetą, a nawet autorem piosenek.
6: Tak, jeżeli chodzi o książki dla dzieci, to w zasadzie jest to druga, bo pierwsza w dwóch tomach Przyjaciele i wrogowie, a pozostałe to są zbiory wierszy i powieści dla czytelników dorosłych, dla młodzieży. No jest tego już, nie wiem dokładnie nawet ile, ale na pewno ponad 10 tytułów.
5: A wracając do książki Zwierzęta z domu pod Kasztanowcem, niby dla dzieci, ale opowiada o sprawach, które zainteresują również dorosłych, bo opowiada o międzyludzkich relacjach.
6: No tak, pod postaciami zwierząt i ich problemów kryją się postacie ludzkie i problemy, jakie mają też i spotykają na co dzień w życiu ludzie. No i co? Okazuje się, że z każdej sytuacji można wyjść obronną ręką, że trzeba sobie pomagać i wspierać się, a wtedy będzie wszystko układało się dobrze.
5: Jakiś ulubiony bohater z tej książki?
6: Tak, no ulubiony bohater. One niektórzy z tych bohaterów są autentyczni, czyli ja rzeczywiście miałem takiego psa owczarka podhalańskiego, miałem kocicę czarną, także moim ulubionym bohaterem, który przeprowadził się ze mną do Braniewa, był tenże właśnie owczarek podhalański. On jeszcze w Braniewie ze mną jakiś czas mieszkał.
5: Ja też tak sobie myślę, że nazwisko zobowiązuje, stąd te zwierzęta się wzięły w tej książce, prawda?
6: Nie, to jest zbieżność zupełna, przypadkowa.
5: No tak, ale Dariusz Lis napisał książkę o zwierzętach i z tego co wiem, to po tym wznowieniu będzie kolejna część.
6: Tak, bo skoro książka spotkała się z takim życzliwym przyjęciem w wydawnictwie i uzyskała tam tak wysokie noty, no to postanowiłem sobie napisać drugą część. Co prawda akcja drugiej części rozgrywa się już nie w domu, a w ogrodzie, a taki duży ogród to ja mam przy własnym domu.

0: No wtedy nie wyszło, bo w tamtych czasach, jak mi odpowiedziano, w wytwórni tych filmów rysunkowych tylko i wyłącznie na potrzeby telewizji, na zamówienie telewizji się nakręcało seriale dla dzieci, więc za bardzo możliwości nie było.
1: No, czekamy na jakąś niespodziankę, a póki co zapraszamy do lektury Zwierzęta z domu pod Kasztanowcem, a później druga część to będą Zwierzęta z ogrodu pod Kasztanowcem.
0: No i ta druga część oczywiście będzie absolutnie nowa, od A do Z.
1: Dziękuję bardzo i na koniec tylko przypomnę, że Radio SK jest patronem medialnym książki wspólnie ze Świerszczykiem.
0: Tak, zgadza się. Świerszczyk również objął patronatem tę książkę.
1: Świerszczyk wie, co dobre.
0: Świerszczyk jest z typowym, że tak powiem, magazynem dla dzieci, więc raczej wie, co dobre.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.
2: SK Elbląg. Towarzystwo z 60 na karku 13 maja w roku 1966 oficjalnie powstało Elbląskie Towarzystwo Kulturalne. Mówi Teresa Wojcinowicz, prezes ETK.
3: Elblążeni uznali, a przede wszystkim ówczesne władze, uznały, że powinniśmy założyć sobie własne lokalne towarzystwo. Elbląg należał do województwa gdańskiego i Gdańsk bardzo chciał otworzyć swoją tutaj filię Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. Elbląg uznał, że stać nas na własne towarzystwo, władze miasta tak ówczesne uznały i właśnie 17 lutego w sali audytoryjnej Elbląskiego Domu Kultury odbyło się spotkanie założycielskie, uczestniczyło w nim prawie 200 osób, ale byli to dyrektorzy wszelkiego rodzaju firm, szkół, a także ci ludzie, którzy byli tutaj animatorami ówczesnego życia kulturalnego. Taka decyzja zapadła i 13 maja Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, bo taką uzyskało nazwę, zostało wpisane oficjalnie do rejestru stowarzyszeń.
4: To towarzystwo w początkowym okresie swojej działalności czym się zajmowało?
3: Tym samym, co i teraz. Muszę przyznać, że jak się porównuje statut z tamtego okresu ze statutem obecnym, to są niewielkie zmiany. Te zmiany są praktycznie kosmetyczne i dostosowane są do przepisów prawa. Zadaniem było ożywianie życia kulturalnego miasta, organizowanie imprez, koncertów, wystaw i tym samym zajmujemy się dzisiaj. Tyle tylko, że w roku 1966 było mało instytucji, było mało stowarzyszeń, natomiast działalność na rzecz mieszkańców miasta była bardzo bogata, o czym dzisiaj raczej nie pamiętamy. I taką rolę pełniło wówczas Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, czyli Orkiestry Filharmonii Narodowej, Wiosenny Salon, czy chociażby koncerty organowe. Tego typu naprawdę imprez było bardzo dużo. Było to też zachęcanie ludzi do korzystania z tego, co mamy. Czytamy w starych artykułach, jak to elblążanie nie chadzali do teatru. No i Elbląskie Towarzystwo Kulturalne przyjęło na siebie rolę tego zachęcacza, czyli były organizowane konkursy na recenzje, była wystawa z Muzeum Teatralnego z Warszawy ściągnięta. Także tego typu działania były. Teraz promujemy przede wszystkim młodych, utalentowanych ludzi. Promujemy koncerty w Bażantarni, koncerty letnie. Robimy to już 19 rok i mam nadzieję, że będziemy jeszcze trochę robili. Przez 20 lat były organizowane Dni Muzyki Dawnej. I to są tego typu działania. Skupiamy się jednak przede wszystkim na tym, ażeby promować młodych, utalentowanych elblążan w takim wieku młodych do 30 mniej więcej i w różnych dziedzinach życia kulturalnego.
2: Towarzystwo nadal jest jednym z głównych organizatorów wydarzeń kulturalnych w mieście SK Elbląg.
1: Dzień dobry, dziś w Radiu SK gość ojciec Wiesław Dudar, dyrektor referatu misyjnego księży werbistów w Pieniężnie. Dzień dobry, witam ojca bardzo serdecznie.
5: Dzień dobry, szczęść Boże, panie redaktor, cieszę się, że możemy się spotkać.
1: Ponownie zresztą, bardzo mi miło. Ja chciałabym dziś porozmawiać z ojcem o waszych misjach, o misjonarzach i o muzeum misyjno-etnograficznym, w którym prezentujecie swój misyjny, że tak powiem, dorobek i właśnie od tego muzeum byśmy zaczęli, bo okazuje się, że wasze muzeum znane jest nie tylko w powiecie braniewskim, ale i w całej Europie, a nawet i na całym świecie.
5: To bardzo miłe, że jesteśmy rozpoznawalni. Ma pani rację, chociaż z tym całym światem to bym nie przesadzał, ale są takie punkty na ziemskim globie, gdzie ludzie kojarzą Pieniężno z naszym muzeum misyjno-etnograficznym, gdzie co niektórzy nawet byli, gdzieś tam przejazdowali, naprawdę, albo słyszeli. Także jest to naprawdę takie miłe uczucie. A w Polsce powiem tak, że jestem w różnych miejscach.

0: miejscach naszego kraju i nie spotkałem miejscowości, kto by właśnie nie słyszał pieniężnie i o naszym muzeum. Ale przy okazji też również tutaj trzeba oddać sprawiedliwość. Ci Państwo mówią i o Braniewie, i o Fromborku, i o Lidzbarku, bo to piękny kawałek Polski i jest się czym chwalić.
1: No właśnie, a wy jako werbiści jesteście takimi ambasadorami Polski, no, powiatu braniewskiego i Pieniężna przede wszystkim na całym świecie i dzięki wam o Pieniężnie mówi się chociażby w Kongo, w Senegalu i w tak trudno dla nas dostępnych dziś miejscach.
0: To prawda, chcielibyśmy być dobrymi ambasadorami, bo w końcu tutaj żeśmy wzrastali, stąd nasi misjonarze wyjeżdżają. Ja też miałem taki moment, że przez pewien czas pracowałem na misjach i no to zobowiązuje i tym bardziej człowiek zdaje sobie sprawę jednak, że ma swoje miejsce na ziemi, gdzie zawsze może wrócić i to miejsce trzeba kochać, szanować, a wtedy, kiedy szanuje się swoje miejsce, swój kraj, swoją ojczyznę, swoje obyczaje, człowiek potrafi też uszanować kulturę, zwyczaje innych ludzi, starać się zrozumieć.
1: A ilu misjonarzy wyjechało w świat z Pieniężna?
0: Od tych lat powojennych przeszło 500, więc to jest dosyć duża armia i nasi misjonarze pracują, polscy misjonarze, polscy werbiści pracują w przeszło 50 krajach świata, a wszyscy werbiści w przeszło 80 krajach świata.
1: Jest niesamowite, zwłaszcza, że pojawiacie się w miejscach tak nieoczywistych, które wspominałam, prawda?
0: To prawda. Są tutaj wielkie miasta, duże ośrodki i naukowe, bo pewna część księży to są profesorowie różnych uniwersytetów werbistowskich i nie tylko werbistowskich. Również pracują w takich instytucjach, które no, starają się na co dzień zaradzić biedzie ludzkiej. Tam, gdzie mamy się oczywiście kraje misyjne, tam, gdzie lokalne władze czy władze państwowe nie są w stanie temu podołać, tam misjonarze, ale co dużo mówić, też dzięki wsparciu Polaków pomagają tamtejszym ludziom uwierzyć w siebie, stanąć na nogi, bardziej dać wędkę jak rybę, żeby też ci ludzie byli zaradni, nieuzależnieni od środków z Europy czy z Ameryki i mogli po prostu normalnie żyć, normalnie funkcjonować, cieszyć się życiem i mieć ten komfort, że wystarczy im codziennego chleba, a to jest bardzo ważne.
1: A przy okazji pobytu na tych misjach przywozicie czasami niewielkie, symboliczne pamiątki i przywozicie wiedzę na temat różnych kultur i to wszystko, rozumiem, zgromadziliście, gromadzicie nadal w waszym muzeum.
0: To prawda, ale muszę też powiedzieć, że to nie tylko polscy werbiści, bo to są też i niemieccy werbiści, austriaccy werbiści, i słowacy, i werbiści, którzy posługują, pracują na Węgrzech, czy w innych rejonach świata. Zawsze staramy się poprzez te obiekty, eksponaty, które pokazują kulturę duchową i materialną ludów, wśród których werbiści głoszą Ewangelię, pokazać ten sposób patrzenia na świat tych ludzi, ich tęsknoty, nadzieje, to też pokazuje zwyczaje. I kiedy też my poznamy to całe podłoże kulturowe, to wtedy też łatwiej jest oczywiście mówić o tym, do czego jesteśmy stworzeni, czyli głosić Ewangelię.
1: Czyli dlatego powstało to muzeum?
0: Oczywiście, że tak. Ono przede wszystkim jest świadectwem pracy misjonarzy. Ono też ma pokazywać czy przybliżać. Teraz może już nie tak bardzo jak kiedyś, ponieważ jest internet, jest telewizja, jest dużo różnych pism, dużo książek. Świat stał się bardzo mały, ale jeszcze 20 lat temu, prawda, to jednak to świat był o wiele większy.
1: A wy byliście ważnym źródłem informacji o tym świecie.
0: Jakby nie było często jedynym, bo nasi misjonarze też pracowali, czy inni misjonarze z innych zakonów zgromadzeń, w takich miejscach, gdzie na co dzień turyści, podróżnicy, czy nawet różnego rodzaju profesorowie nie docierali z różnych powodów. A misjonarze tam byli i niektórzy dzięki swojej pracy również w jakiś sposób zachowali dla potomnych języki, bo były nagrywane, były spisywane. Wielu misjonarzy było twórcami, pierwszymi twórcami słowników, prawda, czy zapisywali konkretne języki. I dzięki temu to zostało zachowane dla przyszłych pokoleń. Bardzo ważną, że taką rolę spełnia w Papui Nowej Gwinei, w mieście Goroka, Melanesian Institute. To jest naprawdę niesamowita rzecz, gdzie te kultury nowogwinejskie są opisane, spisane, nagrane i to zostanie już na wieki wieków.
1: Tak jak wasze muzeum, miejmy nadzieję, które się rozwija i ma już same długą historię, a w ubiegłym roku odsłoniliście nową formułę waszego muzeum na dodatek.
0: Dosyć długo żeśmy się do tego przygotowywali, ale w końcu udało się i jest nowa ekspozycja powiększona. Tak naprawdę są dwie wystawy stałe. Pierwsza nosi tytuł Być misjonarzem. Tutaj się możemy dowiedzieć, co to są misje, w jaki sposób wyglądają misje werbistowskie, dlaczego werbistowskie, jak zostać misjonarzem, co taki misjonarz powinien robić na misjach, co się zaangażować, ale potem też ta druga część, jakby druga wystawa, Tacy sami w świecie i różnorodności kulturowej. No i tutaj są takie zagadnienia. Kiedyś to było było bardziej taka geograficzna podróż po wisjach werbistowskich, czyli mówiliśmy o kulturze i sztuce duchowej, materialnej ludów Afryki, Azji, jak było więcej eksponatów z innego państwa, jak Indonezji czy Nowej Gwinei, to o konkretnym państwie. Teraz bardziej staramy się mówić zagadnieniami. I właśnie w tej drugiej części mówimy, jak przeżyć, co to znaczy, jak współistnieć, być i wierzyć, tworzyć, chronić i znaczyć.
1: Dla kogo stworzyliście to muzeum?
0: Dla każdego. Każdy jest tam mile widziany, tylko musi sobie dobrze sprawdzić, kiedy muzeum jest otwarte. I myślę, że będzie to taka ciekawa wyprawa, kiedy będziecie Państwo odwiedzali nasz rejon tutaj na Warmii. Oczywiście zachęcam, żeby odwiedzili Zborek Warmiński, bo piękne miasto i niesamowite zabytki, również Braniewo, Frombork oczywiście, ale nie pomijajcie naszego muzeum w Pieniężnie, bo tam mamy świat w pigułce. Tam świat można obejść dookoła w ciągu godziny, może półtorej.
1: I myślę, że to była bardzo fajna zachęta, bo nie tylko palcem można po mapie podróżować, ale przy okazji trochę prawie, że dotknąć tej obcej kultury u Was.
0: Tak, oczywiście spojrzeniem i oczyma. I myślę, że niektóre rzeczy będą zaskakujące dla naszych gości, niektóre będą oczywiste, ale to jest cała historia życia człowieka, niezależnie od kultury, niezależnie od miejsca, gdzie żyje, mieszka i pracuje.
1: W takim razie zapraszamy do Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie, a zapraszaliśmy wspólnie z ojcem Wiesławem Dudarem, dyrektorem referatu misyjnego księży werbistów w Pieniężnie i dyrektorem Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie właśnie. Dziękujemy bardzo.
0: Równie dziękuję i raz jeszcze serdecznie zapraszam.
2: SK Elbląg News.
1: Dzień dobry. Dziś w Radiu SK zaprezentujemy kolejną ciekawą osobę. Tym razem będzie to Wojtek Andrearczyk, dziennikarz i wolontariusz Błękitnego Patrolu WWF Polska. Witam cię, Wojtek, serdecznie.
3: Dzień dobry, witam.
1: Pozwoli, że dziennikarstwo na razie odłożymy na bok, aczkolwiek to będzie się na pewno pojawiało w naszej rozmowie. Ja bym chciała, żebyśmy porozmawiali o tej twojej działalności wolontariackiej w Błękitnym Patrolu WWF Polska. Na początek wyjaśnijmy może, co to jest za organizacja, czym się zajmuje, a później będziemy rozmawiać o tym, jak ty tam trafiłeś, co robiłeś i może jeszcze, co robisz w ramach tej struktury.
3: Błękitny Patrol WWF Polska to jest taka organizacja, która tak naprawdę przy WWF Polska działa już od 15 lat. W zeszłym roku obchodziliśmy 15-lecie, więc mamy już dosyć bogatą historię. Jest to 200 wolontariuszy, którzy działają na całym wybrzeżu Bałtyku. Od Świnoujścia po Piaski, ale też właśnie, co ciekawe, po granicę państwową na Zalewie Wiślanym, gdzie jestem ja.
1: I czym się zajmujecie?
3: Pierwszą taką podstawową rzeczą, a raczej gatunkiem, jakim się zajmowaliśmy i zajmujemy ciągle, to były foki. Jak wiemy, jest to gatunek, który w Bałtyku się odradza. W tej chwili mamy tych fok już znacznie więcej. Natomiast 15 lat temu jeszcze zobaczyć fokę na wybrzeżu Bałtyku, polskiego Bałtyku, to była naprawdę rzadkość. I właśnie rolą wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF Polska było to, aby nie tylko nieść pomoc tym zwierzętom, w jaki sposób, to może powiem za chwilę, ale też, aby propagować w ogóle całą ideę ochrony tego gatunku, powiedzieć, dlaczego jest tak ważne, aby ten drapieżnik był w polskim Bałtyku, obalić też pewne mity, że to nie do końca jest tak, że foki wyjadają nam ryby i tych ryb jest mniej, czyli całe te działania związane właśnie z fokami. Innym takim gatunkiem, który jest troszeczkę tak jak Yeti, to znaczy o nim mówimy, ale go nie widzimy, jest morświn. Nasi wolontariusze również zajmują się morświnami. Niestety jest to gatunek na tyle skryty i na tyle rzadko obserwowany w Bałtyku, że o jego obecności wiemy tak naprawdę tylko z badań naukowych, które były przeprowadzane, zaś ja też wspólnie z innymi wolontariuszami w 2015 roku miałem okazję uczestniczyć w takiej akcji promującej właśnie ten gatunek, aby pokazać czym, kim jest morświn, aby powiedzieć, że nie jest to ryba, tylko ssak i aby w ogóle uzmysłowić, że żyje on w Bałtyku.
1: To prawie delfin, prawda?
3: Nazywamy go kuzynem delfina, bałtyckim kuzynem delfina, niemniej jednak nie są ze sobą aż tak blisko spokrewnione. Od jakiegoś czasu, od kilku lat właściwie tak mocniej, zajmujemy się sieweczkami. Są to małe, sympatyczne ptaszki, których lęgi były bardzo mocno zagrożone i ten gatunek właściwie już istniało ryzyko, że zniknie z tych plaż Bałtyku. Natomiast dzięki właśnie też zaangażowaniu naszych wolontariuszy, dzięki współpracy z innymi organizacjami, z schoolingiem, udaje nam się ten gatunek odrodzić. W jaki sposób, to myślę, że też będę mógł za chwilę więcej powiedzieć.
1: Za chwilę rzeczywiście poopowiadamy o szczegółach tej twojej pracy, tej twojej działalności, ale powiedz, jak to się zaczęło? Jak trafiłeś do WWF i do Błękitnego Patrolu?
3: Tutaj przed tą naszą rozmową powiedziałem coś takiego, że lepiej mi się pracuje ze zwierzętami niż z ludźmi. I rzeczywiście to było coś takiego. Powód był dosyć banalny, a może nie banalny. W pewnym momencie straciłem pracę, znalazłem się na przysłowiowym bruku i dopiero wtedy zdałem sobie sprawę, jak wiele czasu poświęcałem właśnie pracy, że tak naprawdę wiele lat swojej młodości oddałem firmie, nie swojej firmie. I postanowiłem to zmienić. Pomyślałem właśnie więc o wolontariacie, ale właściwie od razu wiedziałem, że no ciężko mi się pracuje z ludźmi, a może raczej chciałbym trochę odpocząć od tych ludzi, bo to była też praca dziennikarska i pomyślałem o zwierzętach. Zupełnie przez przypadek natrafiłem na artykuł właśnie o Błękitnym Patrolu WWF. Zgłosiłem się tam, troszeczkę też nie wierząc w to, że coś z tego będzie. Natomiast odezwał się do mnie tak zwany lokalny lider, a w Wybrzeżu Bałtyku jest w tej chwili 6 takich lokalnych liderów i powiedział, że no wiesz, ty jesteś nad Zalewem Wiślanym, my się zajmujemy fokami, foka w Zalewie Wiślanym to tak nie bardzo, no ale ja zapytam w WWF-ie, co oni na to. Okazało się, że no gdzieś trafiło to tam na podatny grunt. Ówczesna pani prezes WWF Polska wyraziła na to zgodę, aby rzeczywiście był tutaj taki wolontariusz, aby gdzieś spojrzał na ten Zalew Wiślany właśnie też pod kątem takim typowo przyrodniczym, tak, bo nie ma tutaj wiele takich osób. No i w ten sposób znalazłem się w Błękitnym Patrolu WWF.
1: A znalazłeś foki w Zalewie Wiślanym?
3: No i właśnie to jest ciekawe, bo dosłownie w pierwszym roku okazało się, że w Zalewie Wiślanym natrafiłem na 3 foki. Niestety były to foki martwe, ale to też był taki okres i właściwie teraz też bardzo często się tym zajmujemy, że w momencie, kiedy wolontariusze zostaną poinformowani o martwej foce, to nie tylko zabezpieczają to ciało tego zwierzęcia, ale też dokonują takich podstawowych pomiarów, dokonują takiej dokumentacji fotograficznej. Później te wszystkie informacje są przekazywane do stacji morskiej w Helu, gdzie służą no, jako materiał badawczy, tak? Gdzie też lokalizacja tych zwierząt pozwala później stwierdzić, gdzie one właśnie występują. Także okazało się, że jest potrzebna tutaj taka osoba, tak? No właśnie ten lider, który mnie angażował tutaj, który mnie, że tak powiem, wciągnął tego patrolu, właśnie śmiał się tak, że zobacz, nie było ciebie, nie było fok, pojawiłeś się, są foki.
1: I zaczęły się akcje.
3: Tak, zaczęły się akcje. Później jeszcze kilkakrotnie znajdowaliśmy niestety też martwe foki w Zalewie Wiślanym, we Fromborku, w ujściu rzeki Pasłęki, w Nowej Pasłęce. Tutaj w Nowej Pasłęce był taki ciekawy przypadek, że poinformowali mnie o niej strażnicy Straży Granicznej Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Okazało się, że ta foka jest gdzieś tam w Trzcinach, ale też właśnie świetna współpraca ze Strażą Graniczną, bo Błękitny Patrol generalnie współpracuje ze służbami. My tutaj bardzo fajnie współpracujemy. My, mówię w ogóle na Mierzei Wiślanej też, tak, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Współpracujemy właśnie ze Strażą Graniczną. Panowie zabrali mnie na swojego poduszkowca. Podlecieliśmy tam do tej foki, ponieważ ona była w Trzcinach, więc dali mi wodery i mogliśmy też to ciało tam zabezpieczyć, zobaczyć, co to jest, określić, czy jest to samiec, czy jest młody, czy jest stary. No i też, co bardzo ważne przy takich właśnie oględzinach, to jest to, w jaki sposób zginęło to zwierzę, tak? Co mogło być ewentualną przyczyną, czy ono nie ma jakichś ran może celowo zadanych. Tutaj może niektórzy ze słuchaczy pamiętają taką sytuację w Gdyni, gdzie właśnie znaleziono ciała fok z przywiązanymi sznurkami, cegłami jakimiś, tak? Więc no, tam ewidentnie wiedzieliśmy, że człowiek spowodował śmierć tych zwierząt w jakiś sposób.
1: Tutaj tak nie było.
3: Nie, tutaj mi się nie zdarzyło takiego przypadku. Jeden był taki przypadek, gdzie być może foka zginęła od uderzenia śrubą motorówki, jakiejś łodzi, tak? No ale też trzeba pamiętać, że to są zwierzęta dosyć takie ciekawskie i one gdzieś tam, nie jest to nic dziwnego, że one podpływają do kutrów rybackich, tak? Bo wiedzą, że tam są ryby.
1: To mógł być przypadek.
3: I to mógł być zupełny przypadek.
1: Co innego bestialstwo.
3: Dokładnie tak.
1: A ratowałeś kiedyś żywą jakąś foczkę?
3: Ja ciągle skupiam się tutaj na Zalewie Wiślanym, bo bardzo często wyjeżdżając gdzieś nad morze, sporo czasu spędziłem w Helu i w innych miejscowościach i tam jeździliśmy do fok również właśnie z pracownikami stacji morskiej. Natomiast kilka lat temu, 1 kwietnia, dostałem taką informację, że w ujściu Nowej Pasłęki jest młoda foka.
1: To nie był prym, a prym.
3: No właśnie pierwsza moja myśl była taka, że ktoś mnie wkręca, tak? No bo to było nieprawdopodobne. prawdopodobne, tak? Taka informacja przyszła na skrzynkę messengerową Fundacji WWF Polska, no i foka, tak? Poprosiłem o numer telefonu, dostałem ten numer telefonu. Zadzwoniłem, odebrała młoda dziewczyna, sądząc po głosie, później to się potwierdziło, która dokładnie ze szczegółami opisała mi, gdzie jest ta foka. No ja, znając oczywiście ujście rzeki Pasłęki, wiedziałem, że to wszystko się zgadza. No i pojechałem tam. Okazało się, że rzeczywiście jest ta młoda foka, jeszcze z resztkami lanugo, czyli tej sierści takiej, nazwijmy to, niemowlęcej, tak, u foki. Co teraz? No, nasze zasady postępowania w takich przypadkach są jasne. Jeżeli widać, że foka wygląda słabo, a ta wyglądała słabo, leżała, nie podnosiła się, tak, tylko od czasu do czasu gdzieś tam podnosiła głowę. Widać było wyraźnie, że jest wychudzona, że brakuje jej tego takiego tłuszczyku, który mają foki. Zapadła decyzja po konsultacjach ze stacją morską, że zabieramy ją. No ale jak zabieramy? Ja nigdy nie łapałem foki. Jak było organizowane takie szkolenie w stacji morskiej, też w Helu, z łapania fok, to powiedziałem, że no nie ma sensu, żebym tam ja jechał, bo będę komuś tylko blokował miejsce z nadmorza, no bo przecież to nie ma takiej możliwości, żebym ja znalazł, trafił nad Zalewem Wiślanym na młodą, żywą fokę, którą będę musiał pochwycić, wsadzić dziś do jakiegoś kosza i jeszcze transportować.
1: A jednak.
3: Wiem, że dzisiaj wiele osób wiele rzeczy uczy się z YouTube. Ja wtedy nie miałem takiej możliwości, natomiast no rzeczywiście gdzieś tę teorię znałem, bo tę teorię przerabialiśmy wiele razy. Gdzieś tam widziałem na zdjęciach i filmikach, jak moje koleżanki i koledzy z Błękitnego Patrolu pochwytywali te foki. Tutaj też dzięki takiej współpracy z Otos Animals, która wtedy była, dostałem taki kontener, tak, do przewożenia psów, kotów właściwie, tak, więc no nie do końca przystosowany, żeby wsadzić tam fokę, ale złapałem tę fokę, pomogła mi moja żona również przy tym.
1: Ja nawet tego nie widziałam.
3: Tak, to jest bardzo ważne, ponieważ nad morzem jest trochę prościej, bo plaże są dosyć duże. Plaża w ujściu jest malutka, tak, ona ma 2 metry, 3 metry może maksymalnie, więc najważniejsze jest to, żeby ta foka nie uciekła do wody.
1: Współpracowała z wami?
3: No właśnie, to jest tak, że jedna osoba musi gdzieś jej zagrodzić drogę, a druga musi ją w odpowiedni sposób pochwycić, oczywiście, żeby nie robić jej krzywdy, ale też, żeby nie zaryzykować zrobienia krzywdy sobie, ponieważ to, co zawsze podkreślamy, foka gryzie, kiedyś mnie jedna nawet ugryzła i rana taka dosyć brzydko później się goi i nie jest to nic przyjemnego. Ale wracając do naszego malucha, maluch został pochwycony, wsadzony do klatki, foka pojechała do Helu, tam przeszła rehabilitację, została odżywiona, została wypuszczona do morza. Mam nadzieję, że gdzieś jeszcze pływa.
1: Super, i ciebie wspomina. Widać, że bardzo się w to zaangażowałeś i że rzeczywiście ta przyroda, pomaganie to jest coś, co lubisz i co czujesz sercem.
3: Jest to na pewno duża pasja i dlatego ja od dawna, tak, bo wcześniej może tak na to nie patrzyłem, ale od dawna jestem przeciwnikiem cyrków, w których występują zwierzęta. Wiem, że dzisiaj tych cyrków jest generalnie mniej, bo też ta świadomość społeczna jest większa, ale pamiętam, jak właśnie kiedyś z kimś rozmawiałem i mówiłem, po co iść do cyrku, skoro wystarczy, że wyjedziesz tutaj dosłownie kilka kilometrów. Świetnie można obserwować bieliki, wielokrotnie nagrywałem bieliki, robiłem im zdjęcia. Sarny to są, wiadomo, na porządku dziennym, tak, i wiele
1: łosie przy berlince.
3: Łosie przy berlince.
1: Na berlince, niestety.
3: Okazuje się, że gdzieś może i tę fokę można wypatrzeć, czaple wszystkie, tak, jakie są. Wiem, że w tym okresie wiosennym migrują ptaki i w jesiennym, więc można oglądać naprawdę setki, jeśli nie tysiące ptaków tutaj nad Zalewem Wiślanym. Bogactwo zwierząt jest tutaj tak wielkie, że naprawdę można z tego korzystać. Natomiast tak troszeczkę powiem może egoistycznie, nieskromnie, że wówczas foki to było coś takiego, no, bardziej ekstrawaganckiego, tak? Foka była rzadkością, foka była czymś takim dziwnym, czymś takim, co robiło ten efekt
1: egzotycznym, wow. Nawet wręcz egzotycznym
3: i właściwie jeszcze dzisiaj zdarza się tak, że jak się komuś mówi, że foki żyją w Bałtyku, to tak nie do końca w to wierzę. Więc to też z jednej strony pasja, ale z drugiej strony też takie coś, no, czego jednak nie mamy na co dzień.
1: Czyli dziennikarski nos.
3: No chyba tak, chyba też coś w tym jest. Zresztą szczerze mówiąc, no, jako dziennikarz też gdzieś się tam angażowałem w popularyzację nie tylko tego gatunku, ale tak jak właśnie wspomnieliśmy na początku, też jeśli chodzi o morświna, więc gdzieś to się wszystko jedno ze sobą zazębia.
1: To jeszcze kilka słów o tej akcji morświnowej, powiedz, w którą byłeś mocno zaangażowany.
3: Akcja morświnowa 10 lat temu, to był też taki czas, kiedy tak naprawdę zmieniały się rządy w Polsce, jak wiemy. Chodziło nam o to, żeby morświn morświn, żeby został przyjęty taki projekt ochrony morświna. On w części został wdrożony, natomiast nie w całości. Na pewno ustępstwa wtedy udało się pójść. Natomiast no, trzeba pamiętać, że to jest gatunek, który jest ciągle mocno zagrożony. Szacujemy, że gdzieś tam w Bałtyku żyje może około 500 osobników, może nawet mniej. Narażony na wiele takich no, niedogodności, tak, które powodują, że ten gatunek wymiera. Trzeba pamiętać, że to są zwierzęta, które posługują się echolokacją, więc hałas morski, który panuje na Bałtyku, a też trzeba wiedzieć, że Bałtyk jest jednym z najbardziej zatłoczonych mórz, więc ten hałas morski bardzo szkodzi tym zwierzętom. Też przez to, że jest zatłoczony, więc często też te zwierzęta gdzieś tam giną właśnie z tego względu. Niestety też dużym problemem jest przyłów, tak? Oczywiście mówimy tutaj o przypadkowym przyłowie w sieci rybackie, stąd też działania WWF Polska z rybakami, kiedy na sieci też jest stosowane, zakładane są specjalne takie pingery, które wydają dźwięk niesłyszalny dla człowieka, ale słyszalny właśnie dla morświnów i w ten sposób odstraszają te morświny od tych sieci. O tym wszystkim właśnie wtedy opowiadaliśmy. Szalona akcja, miesiąc czasu w drodze, codziennie inne miasto, codziennie spotkania z mediami, z samorządowcami, prośba o to właśnie, aby podpisać petycję o to, aby wdrożyć ten program ochrony morświna. Wiele spotkań, wiele dobrych słów. Trochę się obawialiśmy, jak ta akcja zostanie przyjęta, no bo morświn to już jest zupełnie egzotyczny w Polsce. Natomiast właśnie okazało się, że świadomość coraz bardziej rosła i nawet mieliśmy taką zabawną sytuację na początku akcji, także nie jakoś bardzo późno. Przyjechaliśmy z koleżanką windą na Sky Tower we Wrocławiu i jechaliśmy windą i wsiadła grupka takich starszych pań i pani popatrzyła na nas, a ponieważ gdzieś już się przewijaliśmy w mediach i pani się pyta nas, a gdzie ryba? Więc oczywiście wyjaśniliśmy, że nie ryba, tylko ssak, ale pani się zaśmiała, powiedziała, że tak wie właśnie, że nas widziała w telewizji, więc no na pewno było to sympatyczne, że ludzie rozpoznawali tego morświna. No niestety ciągle walczymy o morświna.
1: Ja myślę, że dzięki tej rozmowie również wiele osób dowiedziało się o fokach w Zalewie Wiślanym, o morświnach i że też być może inaczej spojrzą na przyrodę. Dziękuję bardzo za te wszystkie ciekawostki. Wojtek Andrearczyk, wolontariusz Błękitnego Patrolu WWF Polska, dzielił się z nami tymi informacjami. Oczywiście dziennikarz, czyli kolega po fachu również. Dzięki, Wojtek.
3: To jeszcze na koniec jedna ciekawostka. W 1996 roku zaobserwowano morświna w Zalewie Wiślanym. Informacja ta znajduje się w Domu Morświna w Helu. Proponuję również tam odwiedzić tę placówkę, zobaczyć. Także może kiedyś też zobaczymy go w Zalewie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: A jak ktoś to widział, to oczywiście i ja, i ty jako dziennikarze czekamy na informacje. Chętnie porozmawiamy.
3: Koniecznie. Tak się dowiedziałem o pierwszej żywej foce w Nowej Pasłęce, ale jeszcze wtedy nie byłem w Błękitnym Patrolu. Dziękuję jeszcze raz.
1: Dzięki.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
4: W Eskowym studiu gościmy dzisiaj panią Karolinę Galińską z Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, z którą porozmawiamy o planie ochrony Parku Krajobrazowego. Taki dokument strategiczny, na którym jakby opiera swoją pracę Park Krajobrazowy, ale o szczegóły, o opowiedzenie, co to jest za dokument, co to za plan, to już poproszę właśnie panią Karolinę.
5: Dzień dobry. Co to jest plan ochrony? Plan ochrony akurat tutaj dla nas, dla Parku Krajobrazowego, to jest dokument planistyczny, który obowiązuje przez kolejne 20 lat. Jest on ustanawiany uchwałą przez Sejmik Województwa. Obecny plan ochrony dla Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej traci ważność na początku przyszłego roku i w związku z tym trwają prace nad nowym dokumentem, który wykonuje dla nas firma zewnętrzna wyłoniona w trakcie przetargu. Obowiązek sporządzenia takiego planu ochrony spada na dyrektora parku i wynika z ustawy o ochronie przyrody.
4: Plan jest przygotowywany na bardzo długi okres czasu, na 20 lat. Co taki dokument musi zawierać?
5: Musi uwzględniać wszystkie czynniki środowiskowe czy też społeczne, które mogą mieć wpływ na zachowanie i ochronę tutaj wartości przyrodniczych, kulturowych, historycznych czy też walorów krajobrazowych. Określa na przykład zasoby, przede wszystkim jakie znajdują się na terenie Parku Krajobrazowego i nakreśla kierunek ich ochrony. I tutaj na przykład przy zasobach przyrodniczych może to być zachowanie różnorodności gatunków flory, gatunków zwierząt, ochrona gleb, zachowanie starodrzewów. przy wartościach historycznych i kulturowych. To na przykład zachowanie historycznych układów osadniczych, traktów, założeń dworsko-parkowych czy zabytkowych kapliczek, przydrożnych krzyży, a także tradycję turystyczną, krajoznawczą czy użytkowanie terenów Wysoczyzny Elbląskiej pod względem rekreacji. Natomiast odnośnie walorów krajobrazowych to może być na przykład zachowanie otwartości widokowych, enklaw wokół osad wiejskich, zespołów krajobrazu otwartego oraz charakterystycznych cech rzeźby terenu, zwłaszcza w strefie krawędziowej Wysoczyzny Elbląskiej.
4: Nie jest to łatwe, chociażby dlatego, że zmiany cywilizacyjne, to był poprzedni dokument opracowywany, nikomu się na przykład w głowie nie śniło, że ten teren wokół nas będzie na przykład utkany wiatrakami, które są w tej...
5: No to jest trudny temat, też nie jest to dla nas łatwe. Staramy się jak możemy, żeby te walory krajobrazowe zostały zachowane, czy to poprzez, przed wiatrakami powiedzmy, czy też przed innymi czynnikami, bo bywają różne.
4: Proszę w takim razie powiedzieć, na czym polegają prace nad przygotowaniem tego planu ochrony? Jak to wygląda w praniu?
5: Można tak powiedzieć ogólnie, że prace podzielone są na kilka etapów. I upraszczając, na początku oczywiście jest pozyskiwanie i analiza dostępnych danych, publikacji naukowych. Firma, która realizuje wykonanie planu, bazuje oczywiście na materiałach, obserwacjach, inwentaryzacjach samych pracowników parku, którzy to cały czas trzymają pieczę oczywiście nad tym terenem. Pozyskanie odpowiednich zgód na badanie gatunków chronionych, następnie prace inwentaryzacyjne w terenie, by ocenić zasoby, jakie tutaj mamy, ich stan i w przyszłości zagrożenia. Nad opracowaniem tego dokumentu pracują zespoły przyrodników, specjaliści od hydrologii, geologii, zagospodarowania przestrzennego, specjaliści do spraw krajobrazów, także kulturowych, do spraw turystyki, rekreacji, edukacji oraz geograficznych systemów informacji przestrzennej, czyli tak zwany GIS. Na koniec dokument, mówiąc kolokwialnie, przechodzi przez proces opiniowania, uzgodnień i ostatecznie zostaje przedłożony Sejmikowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako projekt uchwały do uzgodnienia. Oczywiście cały ten proces musi być zgodny z wymogami prawa.
4: Jesteście już Państwo po tym etapie jakby gromadzenia informacji, tak?
5: Plan ochrony, prace nad planem ochrony tutaj dla Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej na szczęście przewidują okres dosyć duży, bo 2 lat. I dzięki temu specjaliści mają czas, żeby przebywać w terenie, zbierać dane w terenie przez okres wiosny, lata, jesieni i zimy, tak? Czyli mają naprawdę bardzo dobre warunki na to, żeby pozyskać jak najwięcej informacji.
4: Zwierzęta, część z nich jest sezonowo na naszym terenie, no i tylko w ten sposób można jakby rzeczywiście zweryfikować, co tam się pojawiło nowego.
5: Oczywiście, jest tak jak Pan mówi, no ale bywa, że jest to zależne od różnych czynników i czasami prace nad planem ochrony trwają dużo krócej, na przykład rok.
4: Ja wiem, że to wszystko jest jeszcze na etapie zbierania, weryfikowania, ale być może już macie Państwo informacje, czy na tych przestrzeni ostatnich lat jakby ta fauna i flora na Wysoczyźnie Elbląskiej się zmieniła, być może pojawiają się jakieś nowe gatunki zwierząt, a może jakieś rośliny, albo zadziało się tak, czego byśmy pewnie nie chcieli, że jakieś tam gatunki są zagrożone bardziej niż były, nie wiem, kilka czy kilkanaście lat temu.
5: Przede wszystkim musimy tu stwierdzić, czy poprzednie formy ochrony były prawidłowe, tak? Przyniosły oczekiwane efekty i faktycznie chroniły odpowiednio te zasoby. Jest podsumowanie gatunków czy też zasobów, które tutaj do tej pory mieliśmy, jeżeli chodzi czy tam o gatunki roślin czy zwierząt, nie zmieniają one się w nie wiadomo jaki sposób. Musimy określić, czy jest ich mniej, czy więcej, czy co na przestrzeni tych 20 lat się wydarzyło.
4: Czy w trakcie prac nad tym planem ochrony, czy w jakiś sposób może mogą włączyć się mieszkańcy naszego regionu?
5: Oczywiście, jak najbardziej, i jest to zresztą wymóg ustawy o ochronie przyrody, czy o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie. Wszystkie osoby i podmioty zainteresowane pracami nad planem ochrony mają możliwość zgłaszania do niego uwag i wniosków. O przystąpieniu do prac zostali powiadomieni wszyscy potencjalni interesariusze. W zeszłym roku odbyły się pierwsze warsztaty, zaraz na początku przystąpienia do prac. Miały one za zadanie wprowadzić, wyjaśnić, dlaczego taki dokument i w jakim celu. W tym roku zostaną zorganizowane kolejne warsztaty, już podsumowujące taki etap diagnozy. Po opracowaniu części strategicznej pod koniec roku odbędą się konsultacje społeczne z gminami i innymi interesariuszami planu ochrony. A w przyszłym roku natomiast zostanie przygotowany już operat generalny i trzecie warsztaty prezentujące koncepcję. Oczywiście wstęp na warsztaty jest otwarty dla wszystkich chętnych. Na stronie Parku Krajobrazowego została utworzona taka zakładka, gdzie można znaleźć m.in. prezentację wprowadzającą z pierwszych warsztatów, która szczegółowo wszystko wyjaśnia, oraz dedykowany temu tematowi adres mailowy do kontaktu.
4: Czyli te konsultacje będą prowadzone w różnych gminach, które leżą na terenie Parku Krajobrazowego Wostoczyzny, czy to będzie jakby w jednym miejscu w określonym czasie?
5: Na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej największy obszar zajmuje gmina Tolkmicko i to na pewno u nich odbędzie się takie spotkanie, konsultacje.
4: To proszę jeszcze powiedzieć, kiedy jest zaplanowany termin zakończenia tych prac nad tym dokumentem?
5: Termin zakończenia prac jest planowany na koniec przyszłego roku.
4: Dziękuję bardzo za rozmowę w takim razie.
5: Dziękuję bardzo.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
4: W gościnnych progach Radia Eska witamy dzisiaj Karolinę Jakiel, elblążankę, autorkę książeczki dla dzieci pod tytułem Bulcze w podróży. Bulcze jest razem z nami w studio i na początek proszę autorkę, by wyjawiła słuchaczom, kto kryje się pod imieniem Bulcze.
6: Bulcze jest małą, odważną suczką rasy bulterier miniaturowy, która podróżuje balonem i zwiedza świat. Przygody swoje rozpoczyna od Afryki, gdzie poznaje zwierzęta, które pokrótce opowiadają o sobie w formie rymowanej. Ciekawostką jest to, iż książkowa Bulcze żyje naprawdę i przechadza się po naszym pięknym mieście i nazywa się Bomba.
4: W tej chwili Bulcze pochrapuje tutaj obok nas. Proszę mi powiedzieć, skąd się wziął pomysł na stworzenie takiej właśnie książeczki?
6: Moim marzeniem od dawna było napisanie książki. Pierwszy pomysł nie był w ogóle związany z dziećmi. Dopiero po zakupie Bomby zaobserwowałam, jak ona rgnie do ludzi, a w szczególności do dzieci. I na jednym ze spacerów Bomba zaczepiła dziecko, które niosło książeczkę w rękach. Pamiętam, nie mogłam jej od tej dziewczynki odciągnąć. I wtedy pomyślałam, zróbmy coś dla dzieci. Napiszmy dla nich książeczkę.
4: Jak wyglądała praca nad tą książką i co ciekawego dzieciaki w niej znajdą?
6: Na pomysł napisania Bulcze w podróży wpadłam we wrześniu ubiegłego roku. Następnie poszukałam profesjonalnego ilustratora, który stworzył rysunki do książeczki, oraz grafika, który podjął się złożenia książki. Samo napisanie jej nie zajęło mi dużo czasu, gdyż rymy przychodzą do mojej głowy praktycznie z marszu. W efekcie końcowym Bulcze w podróży w sposób uproszczony, pomysłowy i zabawny przemyca wiedzę dzieciom do świata zwierząt. Dodatkowo w książeczce zamieszczone zostały prace dydaktyczne, które pobudzą wyobraźnię oraz integrują rodzica z dzieckiem. Książeczka jest dopieszczona naprawdę w każdym aspekcie, merytorycznym i wizualnym. Twarda oprawa, szycie nićmi, pogrubione kartki oraz ilustracje wykonane kredką stanowią piękną lekturę, po którą naprawdę warto sięgnąć.
4: Wiemy, że Bulcze jest podróżniczką. Proszę powiedzieć, jaki region świata zwiedza?
6: Bulcze zwiedza Afrykę. Zaczyna od kontynentu, jakim jest Afryka. Tam poznaje ciekawe zwierzaki, które pokrótce opowiadają fakty o sobie w wersji rymowanej. Bulcze zamierza też zwiedzić inne kontynenty.
4: A do dzieci w jakim wieku jest dedykowana ta książeczka?
6: Dedykowana jest dzieciom od 3 do 8 roku życia, aczkolwiek wiem też, że do gustu przypadła 10-latkom.
4: Bulcze jest bulterierem, wesołym psiakiem, który, jak widzę, lubi się bawić i lgnie do ludzi. Niemniej Wiele osób obawia się tego typu ras. Czy ta książka to również próba odkłamania stereotypów na temat psów silnych, psów ras uznawanych przez niektórych za niebezpieczne?
6: Tak, motywacją do stworzenia tej książki było przede wszystkim ocieplenie wizerunku rasy. Bull Terrier zalicza się do psów klasy średniej wielkości. Sama Bomba jest Bull Terrierem miniaturowym. Ponadto rasa w Polsce nie jest uznawana jako rasa niebezpieczna czy agresywna. Ludzie obawiają się właśnie przez stereotypy, nagłaśnianie pogryzień zdarzających się na co dzień przez różne rasy, a nie tylko te w typie bull. A wystarczy sięgnąć po statystyki pogryzień w Polsce na przełomie lat. Odsetek pogryzień psów w typie bull to 0,5%. Typowa trójka to mieszańce, owczarki niemieckie czy jamniki. Bull Terriery to wspaniałe psy, kochające człowieka ponad wszystko. Uwielbiają spędzać z człowiekiem każdą wolną chwilę. Natomiast trzeba pamiętać, że to rasa bojowa i w niewłaściwych rękach oraz poprzez złą socjalizację, awersyjne szkolenie może stać się niebezpieczna, tak jak każdy inny pies.
4: Ja mogę tylko potwierdzić, że to radosno otwarty psiak, lubiący zabawę i głaskanie, podobnie jak nie jeden kanapowiec. Ale proszę powiedzieć, skąd właśnie takie imię Bomba?
6: W moim życiu były różne psiaki i każdy z nich miał oryginalne imię. Bomba wyróżniała się ze swojego szczenięcego rodzeństwa. Od małego lgnęła do człowieka i wszystkich zwierząt. Była odważna, śmiała, energiczna, po prostu bombowa. I tak już zostało. Aczkolwiek muszę uważać w miejscach publicznych, żeby za głośno nie krzyczeć jej imienia.
4: Tak, to prawda. Chodzą słuchy, że wycieczka do Afryki to pierwsza, ale nie ostatnia podróż Bulci, Bomby, i że czekają na nią kolejne podróże.
6: Tak, obecnie tworzę drugą część Bulci i bardzo chciałabym, aby trafiła do moich najmłodszych odbiorców już na Dzień Dziecka. Wiem, że mocno na nią czekają. A tak naprawdę moim cichym marzeniem jest to, by Bulcia zwiedziła pozostałe kontynenty i żeby ją dzieci kochały.
4: Nie chcemy oczywiście zdradzać zbyt wiele, ale czy można uchylić rąbkę tajemnicy, gdzie teraz Bulcia się wybiera?
6: Bulcia odwiedzi mroźne krainy.
7: Okej, na lodu.
4: Okej, dziękuję bardzo za rozmowę i czekamy więc na kolejne przygody Bulci.
6: Dziękuję również i pozdrawiam serdecznie.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
8: Noc muzeów także w Galerii Elb. W programie oprowadzenie kuratorskie po aktualnych wystawach, kreatywne tworzenie kolaży oraz zakończenie wieczoru mappingiem historycznym. Zapraszamy w sobotę od 18 do 22. Szczegóły na stronie Galerii Elb.
2: Eska Elbląg News.
1: Dzień dobry, dziś Radio SK odwiedza Frombork, a konkretnie we Fromborku klub sportowy Zalew Frombork i już za chwilę porozmawiamy o tym, czym klub Zalew Frombork się zajmuje i kto może korzystać z klubowej oferty. Naszym gościem jest Michał Blumerski, prezes klubu. Dzień dobry.
9: Dzień dobry wszystkim.
1: Jest pan prezesem klubu od 3 lat, a klub istnieje ile?
9: Tak, około 50 lat już można powiedzieć.
1: No to niezły bagaż doświadczeń.
9: Tak jest.
1: Czym się zajmujecie? Bo generalnie mi na przykład kojarzycie się z piłką nożną.
9: Dokładnie, prowadzimy 3 sekcje piłkarskie, zespół seniorów i 2 grupy młodzieżowe. Zespołem seniorów zajmuje się pan trener Paweł Karpowicz, zespołem młodzieżowym Rafał Myszka i trener Tomasz Szpakowski.
1: I gdzie zazwyczaj gracie?
9: We Fromborku na stadionie przy ulicy Młynarskiej 32.
1: A jak jest niesprzyjająca pogoda?
9: Orlik przy Urzędzie Miasta we Fromborku. Ewentualnie hala w Starym Ogólniaku.
1: Czyli korzystacie też z gościnności Braniewa?
9: Dokładnie tak.
1: Ilu macie członków? Jak to wygląda? Jak duża jest ta wasza rodzina?
9: Zespół seniorów liczy około 30 osób, drużyny młodzieżowe, starsza grupa około 20, młodsza tak z 15 myślę. Nie pamiętam dokładnej liczby.
1: Rozumiem, że jest to towarzystwo w większości albo przede wszystkim męskie. Czy macie panie?
9: Mamy jedną dziewczynkę w drużynie młodzieżowej.
1: O, proszę bardzo. I jesteście, mam nadzieję, otwarci na kolejne przedstawicielki płci żeńskiej.
9: Jak najbardziej jesteśmy otwarci. Zapraszamy serdecznie.
1: Czy można do was cały czas się zapisać? Czy jesteście otwarci na co dzień? Czy tylko wymagacie zapisów na przykład we wrześniu, w styczniu?
9: Jesteśmy otwarci cały rok. Wystarczy się odezwać albo do mnie, ewentualnie do któregoś z trenerów. I on powie, kiedy są treningi. Jak najbardziej można przyjść, potrenować, zobaczyć, sprawdzić się.
1: Macie swoją stronę na Facebooku?
9: Tak, mamy stronę, także jak najbardziej można zapytanie na stronie napisać, a my się na pewno odezwiemy.
1: A poza tym we Fromborku każdy na pewno Was zna i wie, jak pokierować.
9: Dokładnie tak, jesteśmy znanymi osobami we Fromborku. Zresztą mała miejscowość, każdy się tam zna.
1: A proszę powiedzieć, jak się Pana przygoda zaczęła z piłką nożną i z klubem Zalew?
9: Moja przygoda z klubem sportowym zaczęła się, powiedzmy, w wieku 6 lat. No i tak się ciągnęła z małymi przerwami. W pewnym momencie klub został zlikwidowany, ale to już jest temat na inny czas. No i
1: Na szczęście to już historia.
9: Tak, historia i występowałem wtedy przez 3 lata w Zatoce Braniewo. Jak Zalew się reaktywował, to po prostu wróciłem do tego klubu i zostałem do teraz.
1: I taka aktywność na pewno jest w takim małym mieście potrzebna.
9: Jak najbardziej, tylko szkoda, że nie ma takiej aktywności teraz, jak ja byłem młody, bo naprawdę nie ma tej młodzieży. Trzeba młodych chłopaków namawiać, żeby przyszli pograć, pobiegać, potrenować. Czasem na mecz trzeba nawet zadzwonić, żeby przyszli, bo nie garną się po prostu. To nie te czasy. Nie wiem, czym to jest spowodowane.
1: A komputery i ta wielka gonitwa. Ale rozumiem, że jesteście otwarci i zapraszacie wszystkich, żeby się ruszyć.
9: Jak najbardziej zapraszamy.
1: Czy będziecie się specjalizowali tylko w piłce nożnej, czy może myślicie o czymś jeszcze?
9: Powiem Pani, że myśleliśmy o różnych sekcjach, ale szczerze nie mamy chyba trenerów takich i osób, które mogłyby się tym zajmować w danym momencie. Myśleliśmy kiedyś o sekcji biegowej, ale jesteśmy skromnym klubem z ograniczonym budżetem i po prostu nie jesteśmy w stanie prowadzić więcej dodatkowych sekcji sportowych.
1: No to ja już wiem, czego Wam życzyć. Takie są Wasze marzenia, żebyście się rozwijali, żebyście mieli więcej uczestników i żebyście cały czas grali.
9: Żeby klub istniał po prostu, bo to jest tak szczerze wizytówka Fromborka, można powiedzieć.
1: To w takim razie trzymam kciuki i życzę powodzenia.
9: Dziękuję, do usłyszenia.
2: SK Elbląg.
10: Dzisiaj w studiu Eski Małgorzata Samusiew z Forum Animatorów Społecznych, a mówić będziemy o nowej akcji, którą forum przygotowuje i proponuje Elblążan. Pani Małgosiu, co to za akcja?
11: To jest forum, to jest projekt Pogodna Jesień w Miejskim Okręgu Funkcjonalnym Elbląg.
10: Co to znaczy?
11: To jest nazwa projektu, a tak naprawdę chodzi o pomoc tym osobom, które są najbardziej, nazwijmy to tak, przez los poszkodowane, albo chore, albo samotne, albo starsze, które po prostu potrzebują wsparcia w codziennym życiu.
10: I ten projekt właśnie to wsparcie zapewnia w jakiś tam sposób?
11: Dokładnie tak zapewnia. I mamy dwie opcje. Jedna to jest usługa, której do tej pory, przynajmniej ja, się nie spotkałam z nią. A mianowicie wsparcie sąsiedzkie. Jest taka nawet chyba piosenka, jak dobrze mieć sąsiada, prawda? Który pomoże, który wesprze za czasami uśmiech, za dobrą kawę, czy po prostu za dzień dziękuję. A my chcemy wesprzeć i odwdzięczyć się temu sąsiadowi już w sposób materialny. Jest taka możliwość.
10: Jak to wygląda?
11: I wygląda to w ten sposób, że jeżeli jest osoba, która mieszka, jest samotna, starsza, bądź ma rodzinę, ale ona jest daleko i nie jest w stanie jakby jej pomagać, a jest sąsiad obok. Najlepiej by było gdzieś w tym samym domu, ale jeżeli jest ktoś obok w bloku, to też jest jak najbardziej okej. I ten sąsiad, robiąc sobie zakupy, zrobi zakupy dla tej osoby, podrzuci na przykład. Albo wyjdzie z nią, z taką osobą na spacer. Albo pomoże umyć naczynia, jeżeli ktoś ma na przykład problemy. Albo pójdzie z nią do lekarza. No, jest dużo różnych form pomocy. To wtedy takie osoby przychodzą do nas, składają jeden formularz uczestnictwa i my zawieramy z takim sąsiadem umowę, zlecenie. I on ma za tą pracę, jest możliwość gratyfikacji. Może nie są to aż tak duże pieniądze, ale to kosztuje daną osobę, czyli podopiecznego, nazwijmy to tak, złoty 50 zł za godzinę. A my sąsiadowi płacimy już znacznie więcej, bo to jest normalna umowa, zlecenie. W zależności od tego, czy ktoś ma pracę, czy nie ma, to się kształtuje między 23 a 30 zł. No bo wiadomo, albo trzeba odprowadzić składki, albo nie. I to jest 20 godzin miesięcznie.
10: Czyli tak, jestem osobą, która szuka takiego wsparcia, ma takiego sąsiada, który mógłby mi tam, nie wiem, na przykład śrubkę dokręcić, albo nie wiem, okna wymyć, bo ja nie mogę, mam artretyzm. I wtedy co, zgłaszam się do Was?
11: Tak, dokładnie. Dokładnie, przychodzi do nas, nawet wystarczy, że przyjdzie sam sąsiad, bo czasami jest tak, że taka osoba nie może się poruszać. Jak najbardziej może przyjść do nas, dostanie tutaj na Kosynierów Gdyńskich 30, dostanie formularz, dostanie dla siebie od razu formularz do umowy zlecenie i my już poprowadzimy go przez te wszystkie meandry unijnych papierków, mówiąc kolokwialnie.
10: A potem jakieś kontrole są, albo nie wiem, czy pytacie tę osobę, na rzecz której ten sąsiad pracował, czy praca była wykonana, czy jak to wygląda?
11: Czasami wpadamy na kawę, na pogaduszki, a poza tym podstawą zawsze jest lista obecności, nazwijmy to tak, no bo nie mam innej nazwy, gdzie podpisuje się i sąsiad, i podopieczny, że był, że praca jest wykonana. A poza tym zawsze patrzymy, czy ktoś jest zadowolony, czy nie. Jak się sąsiad i podopieczny śmieją i cieszą, to znaczy, że jest wszystko okej.
10: Okay. Jest jakiś czas, kiedy można się zgłaszać, albo nie wiem, liczba tych godzin do wykonania w tych prac?
11: Nie, godziny sami sobie podopieczni ustalają, to jest 20 godzin w miesiącu. Kiedy to będą, to naprawdę my nie wchodzimy w temat, nie. To już między sobą ustalają. Owszem, my musimy wiedzieć, bo to wymogi projektowe zmuszają nas do zgłoszenia tego do urzędu, ale jak najbardziej to jest kwestia dobrowolności.
10: I do kiedy mamy czas na to, żeby się do was zgłosić?
11: Jak najszybciej. Jak najszybciej. Dlaczego? Dlatego, że im szybciej się zgłosimy, tym dłużej będzie to trwało, bo projekt trwa do końca grudnia 2027. Ale to jest tylko pierwsza opcja, bo jest jeszcze druga opcja.
10: Jaka to druga opcja?
11: A druga opcja to już jest bardziej skomplikowana dla takich osób, które wymagają już profesjonalnej opieki. Bo w przypadku sąsiadów nie wymagamy żadnych dokumentów, to jest po prostu sąsiad. Dobry człowiek. A w przypadku tym drugim mamy grupę osób, które wymagają bardziej profesjonalnej opieki, taki opiekunek. Tak jak kiedyś, no i teraz zresztą też z MOPS-u przychodzą panie. My również mamy opiekunki i wtedy troszeczkę jest...
10: Więcej formalności.
11: Więcej, troszeczkę formalności, ale godzin jest więcej, bo jest około 30 godzin takiej opieki i tutaj już opiekunka musi mieć nie tylko referencje, ale również wykształcenie odpowiednie, chociażby ten minimalny kurs 80-godzinny. My takich osób również poszukujemy, powolutku nam się tu zgłaszają, ale zapraszamy do współpracy. To również się odbywa w oparciu o taki kontrakt trójstronny między podopiecznym, fundacją a opiekunką. Tak jak powiedziałam, to już troszeczkę więcej, 30 godzin. Mamy już 10 osób zgłoszone, mamy jeszcze 26 miejsc.
10: Miejsca, czy tych opiekunów, czy tych, którymi się będziemy opiekowali?
11: Podopiecznych. Tak, jest jeszcze 26 miejsc, więc tutaj jest niezbędne zaświadczenie od lekarza. Również dajemy wzór na wszelki wypadek, że gdyby coś, to można wziąć, pobrać od nas te dokumenty i to lekarz jakby kieruje i pisze, jest potrzebna pomoc w codziennym funkcjonowaniu, czy tam dana osoba nie jest zdolna do samodzielnego funkcjonowania. I wtedy ja już idę na wywiad, jakby przyglądam się temu, co się dzieje w mieszkaniu. To również jest odpłatne, zarówno przez naszego podopiecznego, tu już są inne stawki. Tak jak powiedziałam, przy pomocy sąsiedzkiej to jest złoty 50 zł za godzinę, no to jest 30 zł miesięcznie by taka w przypadku sąsiada pomoc kosztowała, a tutaj jest troszeczkę inaczej. To się kształtuje w zależności od tego, jaki jest dochód, jaka jest emerytura, ale to jest od 4 do 7 zł za godzinę.
10: Ten podopieczny płaci,
11: a opiekunka dostaje już normalne wynagrodzenie, to jest też umowa zlecenie i znowu to się kształtuje od 30 do 50 paru złotych w zależności od tego, czy ktoś ma pracę minimalne wynagrodzenie, czy nie.
10: To są projekty skierowane do kogo? Do mieszkańców Elbląga, większego obszaru?
11: Tak, więc głównie to są mieszkańcy Elbląga, ale również gmin z Młynary, Pasłęk, Tolkmicko, Markusy.
10: Czyli jak jesteśmy właśnie z tego obszaru, to możemy do was się zgłaszać.
11: Tak.
10: Jak szukać was? Bo na Kosynierów Gdyńskich 30 w Elblągu to wiemy, a jakieś inne możliwości znalezienia was gdzieś?
11: Ja mogę nawet mój własny telefon podać. bo to jest taki bardziej służbowy, zresztą są dwa. Do mnie jest telefon 697-848-521. Do koleżanki, która również tu pracuje i odpowiada za realizację tych usług, to jest 516-151-208. To jest pani Dorota Drost. My we dwie się tutaj zajmujemy. Można wejść również na stronę Forum Animatorów Społecznych. Adres to jest www.forumanimatorówspołecznych.org. Oczywiście pisane bez polskich znaków. I tam, jak się kliknie po lewej stronie w aktualności, jest od razu na stronie, jakby przeskakujemy, jest informacja, ba, tam są również dokumenty do ściągnięcia sobie. Od razu mamy wszystko.
10: Czyli jeszcze raz podsumowując, sąsiedzi, jeżeli mamy sąsiada, który może im pomóc, to dogaduję się z sąsiadem, mówię, drogi sąsiedzie, ty mi pomożesz, organizacja Forum Animatorów Społecznych ci zapłaci, ja tam dołożę parę groszy i będzie robota wykonana.
11: Dokładnie. Dokładnie o to chodzi.
10: A w tym drugim projekcie, jeżeli ktoś potrzebuje opieki, kogoś, nie wiem, jest w złym stanie zdrowia, to także wy poszukujecie takich osób oraz szukacie opiekunów i łączycie w parę takie właśnie osoby.
11: Tak, tak się dzieje. Przy czym patrząc na to, co już w tej chwili się zadziało, mamy różnych podopiecznych. Są osoby leżące, są osoby bardzo chore, a są osoby po prostu starsze, które z racji wieku, braku sił, potrzebują takiego wsparcia. Ba, to się odbywa nawet na zasadzie takiej, że pan mówi, chciałbym pójść na spacer, ale się boję, bo mogę...
12: Przewrócę na przykład.
11: Dokładnie. I to też wchodzi w zakres takiego wsparcia.
10: To ci sąsiedzi to do grudnia 2027, a to opiekuńcze?
11: Tak samo, bo to jest jeden projekt, to są dwie opcje dla różnych ludzi. Jeżeli chodzi o sąsiadów, to mamy sporo miejsc, więc naprawdę zapraszamy do współpracy. Mi osobiście bardzo podoba się ta forma, bo to jest, tak jak powiedziałam, ja się nie spotkałam do tej pory z taką procedurą, że ruszamy, to jest takie pospolite ruszenie, pomoc sąsiedzka.
10: No dobrze, w grę wchodzą pieniądze. Skąd te pieniądze się wzięły?
11: To jest projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach naszego tutaj regionalnego programu Fundusze Europejskie Warmii i Mazur i to dokładnie dotyczy usług społecznych.
10: Szukajcie w internecie Forum Animatorów Społecznych, ma dwa fajne projekty, które warto nagłośnić i warto się w nie włączyć. Małgorzata Samusiew, dziękuję bardzo.
11: Ja również dziękuję i zapraszam do kontaktu.
2: SK Elbląg.
13: A ustawcie może ten trójkąt i zaczniemy od podziału, czyli zaczniemy od kanonu.
9: Schodzimy w dół.
13: 5, 6, 7 i raz, dwa, trzy.
1: Dzień dobry, dziś Radio SK po raz kolejny odwiedza na treningu młodych tancerzy, generalnie tańca nowoczesnego. To młodzi ludzie z Braniewa i okolic, którzy na co dzień trenują taniec pod okiem głównego trenera Piotra Beńko, który prowadził uczniowski klub sportowy Hipnotic. I tak jak powiedziałam na początku, młodzi, zdolni ludzie, a trener na pewno potwierdzi i przedstawi nam tą taneczną rodzinkę.
13: Tak, oczywiście zdolni, pracowici. Tu w Braniewie mamy trzy grupy. Dwie grupy są to już przygotowane grupy do wyjazdu na mistrzowskie turnieje. W kategorii do 11 lat mamy grupę Mini Dance Team. Jest to 27-osobowa grupa, która tańczy hip-hop. Mamy grupę juniorów w kategorii 12-15 lat, Dance Team. To jest grupa 23-osobowa, która już kolejny sezon przygotowuje się do ważnych imprez.
1: No i przed Wami ważne imprezy, o których za chwilę, ale też jesteście po znaczących i ważnych występach, na których odnieśliście sukces.
13: Tak, jesteśmy po takiej pierwszej dużej imprezie w tym sezonie tanecznym. Mieliśmy Mistrzostwa Polski w Płocku, gdzie startowała po raz pierwszy młodsza nasza formacja w kategorii dzieci do 11 lat. Tańczyła też grupa juniorów po raz kolejny Dance Team, młodsza mini Dance Team. No i muszę tutaj powiedzieć, że te mistrzostwa były bardzo udane dla naszych tancerzy, ponieważ młodsza formacja, która brała udział po raz pierwszy, zdobyła tytuł pierwszego wicemistrza Polski w swojej kategorii. Natomiast juniorzy zdobyli tytuł mistrza Polski w takiej grupie już formacji tańczących, ponieważ tam ta grupa to miała silną konkurencję. Tańczyliśmy po raz pierwszy w kategorii Silver.
1: Rozumiem, że to coś ważnego.
13: Tak, w tej kategorii juniorów czy dzieci jest podział na grupy czy formacje tańczące w kategorii brąz, później jest silver, no i na końcu gold. My przeszliśmy w tym roku do kategorii silver, no i udało się zdobyć tytuł mistrza Polski w juniorach.
1: Tytuł mistrza Polski to również przepustka do kolejnych mistrzostw świata, Europy i tak dalej, i tak dalej. I wy przymierzacie się do takich występów.
13: Tak, oczywiście tańczyły nasze formacje w federacji WADF, natomiast starsza formacja jeszcze uczestniczyła w takich kwalifikacjach na turnieju w Sosnowcu, kwalifikacjach, które umożliwiają formacjom tańczyć na mistrzostwach Europy czy świata. No, Dance Team wytańczył tam również pierwsze miejsce, zdobył kwalifikacje na mistrzostwa Europy, jak i również na mistrzostwa świata. Mistrzostwa Europy odbędą się w maju w Niemczech i tutaj przygotowujemy się bardzo mocno do tej imprezy. Natomiast młodsza grupa, dzięki temu, że zdobyła tytuł wicemistrza Polski, też może ubiegać się o prawo startu na mistrzostwach świata, które odbędą się

0: Powiedziała o tańcach.
1: I co, fajnie ci tutaj jest?
0: Podoba mi się, to jedna z moich ulubionych pasji.
1: A jak dużo czasu spędzacie na treningach?
2: Tak z godziny, czasami godzina 15.
1: Dziennie?
2: Nie, w środę i piątki.
1: A co trzeba robić, żeby tak dobrze tańczyć jak wy?
0: Trzeba mieć bardzo dużo treningu i dobrze słuchać.
1: No to teraz mi jeszcze opowiedzcie, dlaczego wy tańczycie, co wam daje taniec?
0: Mi taniec daje bardzo dużo energii.
2: Radości.
3: Szczęścia.
4: Dużo szczęścia.
0: I też w tańcu poznałam nowe osoby.
5: Jest przyjemnie i fajnie.
1: A jak tutaj trafiłaś na te zajęcia?
5: Iga mi opowiadała, jak tu jest fajnie i przyszłam.
1: Potwierdziło się to?
5: Tak.
1: Wiem, że przygotowujecie się teraz do bardzo ważnych zawodów. Co to będzie?
5: Mistrzostwa świata w Kopenhadze.
1: Rozumiem, że chciałybyście tam jechać?
5: Tak.
1: Ale do takich zawodów trzeba ostro potrenować, co?
5: Tak.
1: I co tam zaprezentujecie?
5: Nasz taniec, choreografię.
1: Macie to wszystko wystukane?
5: Tak.
1: Ale jeszcze będziecie trenować. To życzę wam powodzenia, dzięki.
6: Uwaga! Ustawiamy pierwszy rysunek i zaczniemy sobie naliczenie. 4, 5, 6, 7, 8. Raz i dwa, trzy i cztery.
1: Za młodymi, zdolnymi tancerzami, tancerkami i tancerzami stoją oczywiście ich rodzice, którzy wspierają swoje pociechy duchowo i finansowo. I właśnie o tych finansach chciałam porozmawiać, ponieważ zwróciliście się, zorganizowaliście publiczne zbiórki, w których prosicie o wsparcie wyjazdu na mistrzostwa swoich dzieci. Dlaczego zmuszone byłyście zorganizować te zbiórki?
7: To są bardzo duże koszty. Jedziemy prawie na tydzień czasu. 21 maja bierzemy udział w Mistrzostwach Europy w Kalkar w Niemczech. Natomiast 24 maja bierzemy udział w World of Dance w Berlinie. To są bardzo duże koszty zarówno transportu, biletów, wejściówek, noclegów, jak i wyżywienia.
1: I nie każdego stać na pokrycie.
7: Tym bardziej, że w naszej drużynie tańczą rodzeństwa, czyli jak jeszcze jest jedno dziecko, to tak wiadomo, a tutaj są siostry, jest siostra z bratem, to jest duży koszt dla rodziców.
1: Kto wymyślił tą akcję? Kto postanowił zwrócić się do mieszkańców?
7: To podjęliśmy wspólnie decyzję, wszyscy rodzice, żeby zorganizować licytację, pozyskać od naszych lokalnych tutaj przedsiębiorców, makijażystek, kosmetologów, fryzjerów, bony, które licytujemy i cały dochód z tych licytacji będzie wspierał nasz wyjazd. Do tego jest oczywiście uruchomiona zrzutka, do wpłat serdecznie zapraszamy.
1: Gdzie was szukać?
7: Na zrzutka.pl można wejść przez profil Dance Team Braniewo i tam można zobaczyć, jest link udostępniony, gdzie jest zrzutka.
1: I można wspierać. Powiedzcie, bo wspomniałam na początku, że wspieracie swoich tancerzy, swoje dzieciaki finansowo i duchowo także. To duchowe wsparcie jest bardzo ważne. Powiedzcie, jak ważny jest taniec dla waszych dzieci? Jak to wygląda z waszego punktu widzenia? Czy zmieniły się pod wpływem tańca na lepsze, na gorsze? Jak to wygląda?
8: No wiadomo, tańcem żyje cała rodzina. Dostosowujemy się do treningów, do wyjazdów, do kibicowania, wspierania tych dzieciaków. To nie jest tak, że to tylko jedno dziecko żyje tym tańcem, tylko tak jak mówiłam, no wszyscy. Dzieciaki chcą się rozwijać, dla nich najważniejszy jest taniec. W domu, gdzie mogą, tańczą, idziemy na zakupy, tańczą, na mieście tańczą, wszędzie tańczą.
1: Czyli rozumiem, że rozwijają się i zmieniają się na dobre.
8: Tak, dokładnie tak jest.
1: A wy tańczycie?
8: My ich wspieramy. Nasz taniec to jest wiadomo jaki, no ale możemy się uczyć od nich.
1: U pani kto tańczy?
9: Córka.
1: Ile tańczy lat?
9: Przerwę miała 2 lata, ale wróciła tutaj do pana Piotra. No i podoba jej się taniec, rozwija się. Wiadomo, okres buntowniczy trochę przeszkadza, ale chce chodzić.
1: Czyli generalnie rozumiem, że wspiera pani co?
9: Tak, oczywiście. Wspieramy ja z mężem. Kibicujemy zarówno jej, jak i całej drużynie.
1: Dlatego chcielibyście, żeby jednak pojechali na ten...
9: Oczywiście, chcemy, żeby pojechali, żeby zobaczyli, jak wygląda to z innej strony, w większym świecie, w wielkim świecie.
1: Jesteśmy na treningu starszej grupy Dance Team. Przygotowujecie się się do ważnego wydarzenia, do startu w ważnych zawodach. Co to będą za zawody? Przypomnijcie.
3: Mistrzostwa Europy w Niemczech i Świata w Wielkiej Brytanii.
1: I jakie to ma dla Was znaczenie, żeby jechać na tego typu zawody?
3: No, na pewno dla

0: W większości grupy to było duże marzenie, mi się wydaje, że od dawna, żeby pojechać za granicę na takie mistrzostwa. Mimo tego, że już byliśmy w Czechach, to uważam, że dla większości osób było to dość duże marzenie.
1: Czujecie się dobrze przygotowane?
2: Tak, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, tak bynajmniej nam się wydaje. Jesteśmy też zestresowani, ale również podekscytowani.
1: Macie jeszcze trochę czasu, dużo ćwiczycie?
2: Tak, dużo ćwiczymy. Czy mam dużo czasu? Nie wiem, nie do końca, bo w maju są już mistrzostwa, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze.
1: Od jak dawna trenujecie? Jak długo trenujecie? Na przykład ty.
0: Ja trenuję od około 7 lat. Jeszcze wcześniej chodziłam na akrobatykę i od 7 lat trenuję hip-hop.
2: Ja od około 8-9, coś takiego, właśnie była jeszcze gimnastyka, jakieś trampoliny, jakieś zajęcia takie też pozataneczne.
1: To niezłe doświadczenie, a tutaj?
0: No ja też około 8 lat i w sumie to taniec to był taki jeden z pierwszych sportów, który trenowałam.
3: Ja, gdy miałam 8 lat, zaczęłam balet i hip-hop, ale bardziej przemówił do mnie hip-hop.
1: No i czym ten hip-hop do was przemawia?
3: Jest to moim zdaniem o wiele lepszy niż balet. Można siebie wykazać, ale też również jest czasami ciężko, lecz no jest to taki taniec, daje dużo radości, sprawia nam radość właśnie, czujemy się dobrze, gdy tańczymy. No i robimy to.
0: Ja uważam, że hip-hop to jest dość energiczny styl tańca i uważam, że można dużo emocji wykazać przez hip-hop i no wyżyć się tak naprawdę, bo jest to, no jednak potrzeba dużo siły i energii. Wiadomo, że trzeba mieć też no siłę w mięśniach, w rękach i w ogóle, bo to jest najważniejsze. No to jest taka podstawa, że jeśli chce się trenować hip-hop, to trzeba też ćwiczyć mięśnie i siłę, bo bez tego to nie da rady.
1: A tobie co daje taniec? Co czujesz, jak tańczysz?
2: A się czuję dobrze, jak tańczę, bo też hip-hop to jest taki stan, gdzie nie trzeba wszystkiego robić na tip-top, gdzie trzeba wszystko tak od razu spinać coś, tylko też można poczuć się w tym tańcu i też można to tak pokazać na parkiecie.
0: Na pewno daje mi dużo radości. Mogę wyładować swoje emocje po na przykład ciężkim dniu. Lubię to, robię to dlatego, że to lubię. Jest bardzo fajnie.
4: 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okej.
5: SK Elbląg.
6: Wszystkie znajdują się w pobliżu plaży. Nadleśnictwo Elbląg wyłoniło dzierżawców 6 sezonowych parkingów na Mierzei Wiślanej. Mówi Jan Piotrowski z Elbląskiego Nadleśnictwa.
7: Nadleśnictwo Elbląg co roku wydzierżawia grunty leśne z przeznaczeniem na parkingi leśne na Mierzei Wiślanej. Parkingi te organizowane są ze względu na bardzo dużą ilość osób, która przyjeżdża w okresie letnim na Mierzei Wiślaną oraz ze względu na niewystarczającą ilość miejsc do parkowania w tym okresie. Brak miejsc do parkowania powoduje, że ludzie wjeżdżają do lasu, powodując zagrożenie zarówno pożarowe, jak i zostawiają drogi leśne, które służą jako drogi ratunkowe dla różnorodnych służb. Aby uporządkować całą tą sytuację oraz umożliwić ludziom przyjeżdżającym nad morze parkowanie w miarę blisko plaży, nadleśnictwo wydzierżawia grunty ze względu na to, że też nie jest w stanie samodzielnie obsłużyć tych wszystkich parkingów, a dzierżawa pozwala na utrzymanie parkingów i stworzenie takiej możliwości do parkowania. Przychody z tych dzierżaw wydatkowane są na podstawową działalność nadleśnictwa Elbląg, czyli na prowadzenie gospodarki leśnej. Pieniądze te wydatkowane są m.in. na sadzenie młodych drzew, utrzymywanie takich młodych nasadzeń, a więc ich pielęgnowanie, także na utrzymywanie całego zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu, na przykład wież obserwacyjnych czy budowy zbiorników wodnych lub też na przykład pasów przeciwpożarowych czy dróg dojazdowych. Pieniądze te wykorzystywane są także do innych działań nadleśnictwa, jak chociażby monitoring populacji szkodliwych owadów, czy też ochrona lasu, pozyskanie drewna, ale także do budowy różnego rodzaju infrastruktury leśnej, jak drogi i mosty, czy też na przykład różnego rodzaju obiekty edukacyjne, a także obiekty turystyczne, jak chociażby parkingi leśne, wieże widokowe, wiaty czy tablice informacyjne, ale także na przykład również środki te wykorzystywane są do zbierania śmieci w lesie. Grunty te wydzierżawiane są w drodze przetargu nieograniczonego ustnego, w drodze licytacji, w związku z czym kwoty, które powstają w wyniku przeprowadzonej procedury, wynikają bezpośrednio z przeprowadzonej licytacji. Dzierżawcy tych gruntów mają obowiązek nietrwałego oznaczenia placu parkingowego na czas trwania całej umowy. Mają także obowiązek utrzymywania porządku i czystości na wydzierżawionym terenie oraz wywożenie nieczystości stałych z terenu na wysypisko. Mają również zabezpieczyć cały teren w kwestiach przeciwpożarowych i posiadać wszystkie uzgodnienia właściwe z Państwową Strażą Pożarną. Również dzierżawcy mają w obowiązku posiadać toalety na parkingu leśnym, przynajmniej jedną, oraz co najmniej raz w tygodniu ją opróżniać, a także tacy dzierżawcy mają w obowiązku utworzenie dwóch bezpłatnych miejsc do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami. Chciałbym także zwrócić uwagę na fakt, że Nadleśnictwo Elbląg oprócz wydzierżawianych sezonowych parkingów leśnych utrzymuje też przez cały rok miejsca postoju pojazdów na terenie całego Nadleśnictwa, również w kilku lokalizacjach na Mierzei Wiślanej, i obiekty te są przez cały rok utrzymywane, są co roku remontowane i są dostępne przez cały rok za darmo.
6: Sezonowe parkingi pojawią się w Mikoszewie, Junoszynie, Stegnie, Sztutowie, Kątach Rybackich i Krynicy Morskiej. W poprzednim sezonie opłata za dzień parkowania wynosiła 30-40 zł.
8: Znamy zwycięzcę tegorocznej Eurowizji. To Bułgaria. Konkurs wygrała Dara z piosenką Bangaranga. Na miejscu drugim Izrael, na trzecim Rumunia. Polska zajęła miejsce 12. Litwa Szemplińska wykonała utwór Pray i została za to bardzo doceniona przez jury. Dostała 133 punkty. Nieco gorzej nasz występ ocenili widzowie z innych krajów, którzy przyznali nam zaledwie 17 punktów. Nasza reprezentantka uzbierała w sumie 150 punktów. Dla porównania, do zwycięzcy powędrowało aż 516. Dokładną tabelę wyników znajdziecie na sk.pl. Spore kontrowersje wzbudza werdykt polskiego jury, które najwyższą możliwą notę, czyli 12 punktów, przyznało Izraelowi. Przypomnijmy, 5 państw zbojkotowało Eurowizję w ramach protestu przeciwko obecności Izraela w konkursie. Gwiazda prosto z Jamajki. Za kilka dni w Polsce Sean Paul wystąpi w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć hity takie jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. I tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty właśnie na nich. Na koncert zaprasza Radio SK. Sezon na studenckie imprezy w pełni w całym kraju. Wystartowały juwenalia, ale jest dobra informacja, nie trzeba być studentem, żeby się na nich bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielki muzyczny festiwal. To Kortowiada w Olsztynie, przed nami 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Jankigi, Wilki czy Afromental. Dzień później na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci. Radio SK będzie na Kortowiadzie razem z Wami. W przyszły weekend warto nas słuchać, bo będziemy mieli dla Was bardzo dużo zaproszeń na tę imprezę. Festiwalowe lato w końcu zaczyna się w Esce. 12 miejsce po pięknym występie na Licji Szemplińskiej na Eurowizji i dużo punktów od jurorów, więc gratulujemy, ale troszkę też ocieramy łezki. Więc robię to razem z Wami. Let Me Love You, DJ Snake i Justin Bieber. Dwie minuty po dziewiątej w niedzielę. Mati Fuczyło. Cześć!

Avicii i Levels w Radiu SK 18 minut po 19. Nie wiem jak wy, ale ja nie spałem do późna, bo oglądałem Eurowizję. Wiemy już, że wygrała Bułgaria, ich Bangaranga. Zagram wam fragment, w razie gdyby ktoś na przykład spał, nie oglądał i tak dalej, i tak dalej. Uwaga!

motherfucker. No i dokładnie tak to brzmiało, za to Alicja Szemplińska wylądowała na miejscu 12. Wcześniej była na 7 po głosach jurorów, ale od widzów Polska dostała tych punktów zdecydowanie mniej. Dla Alicji wszystkiego pięknego i występ też był piękny oczywiście, ale czy u was dzisiaj pięknie? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Można nagrać cover Bangaranga. Albo można po prostu powiedzieć mi, czy to jest dobry dzień. Radio Albo czy będzie, a ja mam nagrody. PZ, Mata i Kasbałagany. Plan B.

0: Break Your Heart, Tayo Cruz. Zaglądam na zegar 26 minut przed 10 w niedzielę i mam wrażenie, że to jest taka pora kawowa, że część z Was dopiero teraz się rozkręca, powolutku, że ktoś może właśnie teraz z kubkiem kawy śmiga po mieszkaniu i to tak w miarę cicho, bo inni domownicy mogą jeszcze spać, na przykład odsypiać nocne oglądanie Eurowizji. Ale można odsypiać też koncert Harry'ego Stylesa. W czasie, gdy Alicja Szemplińska w Wiedniu walczyła o punkty dla Polski na Eurowizji, to Harry Styles grał swój koncert w Amsterdamie. Radio SK tam było i to z naszymi słuchaczami. Mieliśmy dla Was konkurs, w którym można było zgarnąć wyjazd do Amsterdamu z Kamą Zeskowego Poranka. Na naszym Instagramie jest cała relacja z tego występu. To jest coś pięknego, naprawdę. Więc jeżeli jeszcze jesteście w tej piżamkowej, kawowej porze, to wpadajcie na nasze sociale. Tam można być na koncercie, będąc jednocześnie na kanapie. Radio SK. I to jest koncertowanie w sam raz dla mnie. Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz, to już za chwilę.
1: Reklama.
2: Firma B-Plast poszukuje pracownika do rozpisywania rozkroju płyt meblowych na produkcję. Wymagania: znajomość Excela, operatywność, zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole. Praca tylko na pierwszą zmianę. CV wraz ze zdjęciem proszę składać mailowo na adres praca@b-plast.pl lub osobiście. B-Plast, Kazimierzowo 5E.
3: No a kogo te moje piękne chawciki widzą? Koszulka, czapeczka, kamizelka, bluza. A co to się robi?
4: Siemka Polar. Idziemy do firmy Barwy, bo chcemy nadruk według mojego pomysłu. O, tu duży, tak na piersi.
3: To idę z wami. Zabarwimy się trochę.
5: Barwy, haft i nadruk. Ulica Wiejska 18 w Elblągu. Więcej informacji na barwy.net.pl. Barwy. Barwimy codzienność.
6: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Przedsiębiorco z Pomorza. Skorzystaj z pożyczki rozwojowej oferowanej przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne SA w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Atrakcyjne oprocentowanie i brak ukrytych opłat. Możesz sfinansować rozwój i transformację swojej firmy poprzez inwestycje m.in. w cyfryzację, automatyzację, sztuczną inteligencję i przemysł 4.0. Nie czekaj. Zrób krok w przyszłość swojej firmy już dziś. Więcej informacji na stronie www.rti.dzierzgon.com.pl.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Autokompleks Elbląg, ulica Pułkownika Dąbka 157. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
12: Potrzebujesz części do maszyn rolniczych? Agroczęści Rogalski oferuje oryginalne części i sprawdzone zamienniki do marek John Deere, CNH, Manitou i wielu innych. W ofercie także opony i gąsienice do maszyn rolniczych i budowlanych. Szybka realizacja, fachowe doradztwo i części, którym możesz zaufać. Agroczęści Rogalski. Krosno 6, koło Pasłęka.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.
15: I po reklamie.

Jak on pięknie śpiewa, prawda? To Somber i jego Potential. A to jest Radio SK. 7 minut do 10, gdyby jeszcze było tak ciepło i słonecznie, to byłaby idealna niedziela, prawda? Z potencjałem na przykład na wycieczkę rowerową. Swoją drogą to pamiętajcie, że od czerwca szykują się nowe przepisy. Osoby do 16 roku życia już obowiązkowo będą musiały mieć kaski. A jeżeli wy do tej pory jeździcie bez, to już niedługo Dzień Dziecka. A my z tej okazji będziemy mieli dla was prezenty. Jakie? No to już chyba wiecie. Słuchajcie Eski, bo będzie szansa na kaski dla was i waszych młodszych podopiecznych. I na hity duża szansa też jest Tame Impala zaraz.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet.
9: Elbląg na czasie.
10: Krzysiek Jaworski. W poniedziałek rusza Elbląski Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami. Akcje związane z tonem potrwają w Elblągu do 24 maja. Na zakończenie festyn i koncerty na elbląskiej Starówce. Pełen program tygodnia znajdziecie w sieci. Przed nami majowa scena przy stoliku. Tym razem aktorzy Teatru Sewruka w Elblągu odczytają utwór Mąż i żona Aleksandra Fredry. Sztuka ma 200 lat, a nadal jest aktualna. Poniedziałek duża scena Elbląskiego Teatru. Początek o 17.
8: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet. Ulica Dębowa od strony lotniska.
11: Muzyką się żyje.
12: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetka zgarnęła Daram, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. Otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, Polska. Poza pierwszą dziesiątką Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. Co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na siódmym miejscu. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szemplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
13: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
12: Występ Alicji Szemplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi sporo emocji. Skład polskiego jury mamy na sk.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Dwukrotnie rozgrzał największy stadion w Polsce. Za nami dwa występy Maty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek raper zagrał tam największe hity w karierze, a wczoraj zaprezentował materiał z nowej płyty. Był to finał trasy koncertowej Mata 2040. Oprócz nowości od Maty, fani mogli na żywo usłyszeć diss na raka. Na scenie pojawił się BDOS 2115, a wraz z nim podopieczni Fundacji Cancer Fighters. Razem wykonali kawałek Ciągle tutaj jestem. Przypomnijmy, po wydaniu tego numeru Łatwo Gang odpalił streama na YouTubie i zebrał ponad 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka. Piękne historie za nami, a teraz piękne historie muzyczne, które jeszcze przed nami. Tame Impala i Jenny Dracula. Tak zaczynamy. Będzie też Ed Sheeran i jego Azizam, a do tego fajerwerki od Katy Perry, czyli Fireworks. A ja to Mati Fuczyło. Cześć! Minuta po 10 w niedzielę, a my gramy!

Eska Elblom.

A więc o tym, że Gibbs lubi latać samochodem, już wiemy. To jego winne. A to jest Radio SK, 16 minut po godzinie 10. My tymczasem lecimy w kosmos. NASA pokazała nowe zdjęcia nieba, całego nieba, bo chodzi o takie połączenie różnych zdjęć w jedno i ono tworzy całe wielkie niebo. I na tej fotografii znalazło się, prawie uwaga, 6000 punktów zaznaczonych poza naszym Układem Słonecznym, 679 potwierdzonych egzoplanet, no i ponad 5000 kandydatów, czyli czegoś, co wygląda na planetę, no ale potrzebne jest jeszcze takie głębsze zbadanie i potwierdzenie. Czyli NASA patrzy na miliardy kilometrów w kosmos, a ja nadal czasem szukam telefonu, mając go w ręce. W przyrodzie nic nie ginie. Shawn Mendes i YYY.

0: Ten hit już znacie, co?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Więcej czas na coś zupełnie nowego. Jak zawsze w Radiu Eska gramy dla was najnowsze, najlepsze kawałki od waszych ulubionych artystów. I teraz przenosimy się za granicę Polski. W nocy na Eurowizji dostaliśmy od niemieckich jurorów 12 punktów, czyli najwyższą możliwą liczbę. Za to od Norwegii, jeżeli się nie mylę, chyba nie było żadnego punktu dla nas. Ale słuchajcie, właśnie teraz robimy takie połączenie. Niemcy i Norwegia, Leonie i Markus i Martinus. Oni nagrali kawałek, który nazywa się Moonlight. No i wy powinniście go sprawdzić, bo naszym zdaniem ma duże zadatki na hit.
2: Radio SK.
0: Uwaga, gram!

0: Saw the Heat, The Rasmus in the Shadows. I 29 minut zostało do godziny 11. Przed chwilą dowiedziałem się o planach Hiszpanów. Słuchajcie, oni zaczynają właśnie jedną z największych inwestycji w Europie. Budują most, ale nie taki zwykły. To ma być najwyższy most w Europie. Przęsła zawisną ponad 70 metrów nad wodą. A do tego most będzie bardzo długi, ale mnie bardziej jednak zastanowiła jego wysokość, bo mój lęk wysokości właśnie dostał lęku wysokości.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Zoopuszek. Górny parking Centrum Handlowego Zielone Tarasy przy ulicy Teatralnej.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: I po reklamie.
5: SK.

Mam wrażenie, że to jest taki kawałek, przy którym zawsze ma się dobry humor. U mnie działa. Another 54 Ultra, talk to you. I mam nadzieję, że u was działa to dokładnie tak samo. Radio SK gra, 6 minut zostało do godziny 11, a jeżeli ktoś z was niedługo wybiera się na spacer do lasu na przykład, to leśnicy zdradzili sposób na kleszcze. Gdy już wrócicie do domu, to trzeba wtedy przejechać po ubraniach rolką do czyszczenia ciuchów i to pomaga pozbyć się tych pajęczaków, które nasze ubrania mogły się bardzo spodobać. Taką mam dla was ciekawostkę. O! Ciekawostkę dla ciekawskich. No i nagrody dla was też mamy. Pakiet eskowych gadżetów, tylko musicie mi dać jakąś swoją ciekawostkę. Albo poradę. Czekam na głosówki na eskowym messengerze. No i będę je nagradzał. Radio SK. I będę grał hity. Za chwilę PZ i Hour.

0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
4: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
6: To najlepszy wynik Polski od 2022 roku. Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce na tegorocznej Eurowizji. Są powody do radości, bo nasz występ został doceniony przez jurorów, którzy dali nam 7 miejsce. Konkurs wygrała Bułgaria. Za wykonanie kawałka Bangaranga Dara otrzymała bardzo dużo głosów od widzów. Miejsce drugie zajął Izrael, a trzecie Rumunia. Listę wyników tegorocznej Eurowizji mamy na sk.pl. A jak Polska radziła sobie w poprzednich latach? W zeszłym roku naszą reprezentantką była Justyna Steczkowska, która zajęła 14 miejsce. Dwa lata temu Luna nie awansowała do finału, a w 2023 roku na Eurowizję pojechała Blanka z hitem Solo. Polska zajęła wtedy 19 miejsce. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają odbyć się koncerty gwiazd, a to ma przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód trafi na cele charytatywne. Wesprze edukacyjną fundację FIFA, a ze względu na koncert regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziemy mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to Żywiec, a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na drugie miejsce wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie listy w każdy piątek po 18. Ale teraz nie 18, a 11, a dokładniej 2 minuty po 11. To jest SK, to są hity na czasie i mam ich dla was naprawdę dużo. Będzie Sean Paul, który już niedługo wystąpi w Polsce. Będzie też PZ Jauer i Dom nad Wodą. A do tego na przykład Terry Swims, on też zagra w tym roku w Polsce. Ja jestem za to. O, Mati Fuczyło, cześć, dzień dobry.

0: Ten pan w środę wystąpi w Warszawie, to Sean Paul i Alexis Jordan, Got to Love You w Radiu SK, 17 minut po 11. Dzisiaj szukam waszych życiowych wskazówek i ciekawostek. Gerard nagrał się na eskowym Messengerze.
1: Cześć, moja porada dla każdego kolarza startującego w zawodach. Jeżeli chcesz wygrać, wystarczy, że będziesz szybciej jeździć.
0: No tak, to jest prawda. Jeszcze, że nie wywrócisz się po drodze. Magda też się nagrała.
2: Hejka, Radio SK.
0: Hejka.
2: A tak w ten majowy, piękny, słoneczny dzień, to mam taką nowinkę. Jeszcze 224 dni do Świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam.
0: Magda, ale jeszcze warto dodać jedno. Zostało 39 dni do wakacji i 35 dni do lata. No to brzmi już całkiem nieźle, prawda? Radio SK. I to też brzmi nieźle. Bibi Rexa, Faithless, New Religion.

0: Marshmallow, Ellie Goulding, Avion i Save My Love. 27 minut przed 12 w niedzielę Westę. I dziś będzie się jeszcze dzisiaj, dziś będzie się dzisiaj działo sportowo. W końcu kończy się powoli sezon Ekstraklasy. Przed nami trzy mecze 33 kolejki. Piast Gliwice o 12.15 zagra z Rakowem. GKS Katowice z Jagiellonią Białystok o 14.45. I jeszcze na koniec Lechia i Legia to o 17.30. Ale jedno jest już pewne. Znamy mistrza Polski. Lech Poznań wygrał wczoraj 3-1 z Radomiakiem i zapewnił sobie drugi z rzędu tytuł mistrza Polski. No więc kibice w Poznaniu szczęśliwi, a kibice wszystkich innych klubów, dla was przekaz jest taki.
1: Musisz być twardy.
0: Tak jest. Sanach, melodia to za chwilę.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: I po reklamie.
12: Eska.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

Ten hit w piątek zadebiutował na 15 miejscu gorącej 20. To Jazzy Can't Deny It. Bardzo klubowo można powiedzieć, a jeżeli wy lubicie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie Eskalife Remix. W każdy piątek po godzinie 20 nasza legendarna audycja wróciła i gramy tam najlepsze sety od światowych DJ-ów. Po 20 mix bez gadania naszych najlepszych hitów na czasie, a po 22 już najlepsi DJ-e i producenci świata. Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, oni wszyscy i wielu, wielu innych są do usłyszenia. Jeżeli brakuje wam takiego brzmienia na co dzień, to wpadajcie też do aplikacji Radia SK, bo tam 24/7 mamy też dla was specjalne Radio SK Live Remix, więc kto lubi, niech wpada.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i

0: Tworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Firma B-Plast poszukuje pracownika do rozpisywania rozkroju płyt meblowych na produkcję. Wymagania: znajomość Excela, operatywność, zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole. Praca tylko na pierwszą zmianę. CV wraz ze zdjęciem proszę składać mailowo na adres praca@b-plast.pl lub osobiście. B-Plast, Kazimierzowo 5E.
2: Dzień dobry, sąsiadce.
3: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
2: To do zobaczenia.
3: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
4: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
5: Potrzebujesz części do maszyn rolniczych? Agroczęści Rogalski oferuje oryginalne części i sprawdzone zamienniki do marek John Deere, CNH, Manitou i wielu innych. W ofercie także opony i gąsienice do maszyn rolniczych i budowlanych. Szybka realizacja, fachowe doradztwo i części, którym możesz zaufać. Agroczęści Rogalski. Krosno 6, koło Pasłęka.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet.
10: Elbląg na czasie.
11: Krzysiek Jaworski. Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest podało pierwsze informacje o tegorocznym elbląskim święcie muzyki. Całość odbędzie się 20 i 21 czerwca na Elbląskiej Starówce. 4 sceny, kilkanaście koncertów, kopuła z muzyką elektroniczną i muzyczna platforma na rzece. Dzisiaj w Bibliotece na Starówce w Elblągu drugi dzień kiermaszu książek wycofanych z księgozbioru. Pojawiły się nowe pozycje. 3 złote to jak za darmo. Kiermasz dzisiaj do 15. Biblioteka przy Świętego Ducha w Elblągu.
9: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet. Ulica Dębowa od strony lotniska.
12: Muzyką się żyje.
13: Bangaranga, ten hit od wczoraj zna cała Europa. Zwycięzcą tegorocznej Eurowizji została Dara z Bułgarii. To pierwsze zwycięstwo w historii tego kraju, a tak brzmiał ten finałowy występ. Dara to 27-letnia wokalistka, która swoją karierę zaczynała w bułgarskim X-Faktorze. Potem była m.in. tancerką w tamtejszym Tańcu z Gwiazdami. Teraz podbiła Europę kawałkiem Bangaranga i na Eurowizji zdobyła w sumie 516 punktów. To o 150 więcej niż drugi Izrael. Alicja Szemplińska zajęła miejsce 12, wykonując piosenkę Pray. Wszystko, co powinniście wiedzieć o finale Eurowizji, mamy dla was na sk.pl. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper wczoraj zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej. Na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny Marylą Rodowicz. Na krążku są też kawałki Lorette de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Eski. Przypomnijmy, wczoraj i w piątek Mata zagrał koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Na pierwszym występie wykonał największe hity w karierze. Wczoraj zagrał nowości. Zaglądajcie na Instagram Radia SK. Tam mamy sporo nagrań z piątkowego koncertu. Martin Garrix zrobił sobie prezent na 30 urodziny. Sobie i swoim fanom. Wydał wspólny numer z Edem Sheeranem. Panowie nagrali kawałek Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. Właśnie przeczytałem artykuł o tym, co sprawia, że mięśnie wiotczeją. Podobno to niedobór witaminy B12. I wiecie co? Jak tak sobie patrzę na siebie, to to wszystko wyjaśnia. Już szukam, w czym jest najwięcej witaminy B12. Radio SK. ale wiem, gdzie jest najwięcej hitów na czasie. W Esce. Mati Fuczyło, cześć.

0: to Eminem. I Without Me w Radiu SK, 17 minut po 12, a teraz trochę polatamy. Nasza eskowa ekipa z Kamą na czele jest właśnie teraz w Amsterdamie. Tam wczoraj swój koncert grał Harry Styles. My zabraliśmy słuchaczki, które wygrały w konkursie właśnie na ten występ. I na naszym Instagramie możecie to wszystko zobaczyć, a działo się naprawdę dużo. Ale na własne oczy zobaczyć będziecie mogli niedługo także wnętrze samolotu, a potem jakieś piękne miejsce. Jakie? Tego nie mogę wam powiedzieć, bo chodzi o akcję Odlot Ściśle Tajny, czyli akcja, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Dowiecie się na lotnisku. Pierwsze z zaproszenia już rozdaliśmy.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo dobrze. W takim razie zróbmy to. Michał, zabieramy was na pokład samolotu.
1: Yeah!
2: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę.
3: Emocje wielkie jak na paralotki.
2: Jezu!
0: I wy też tak możecie, zgłoszenia za darmo trwają w aplikacji Radia SK. Tate McRae, Just Keep Watching.

0: To Indila w Radiu SK, 27 minut przed 13. Przed chwilką dowiedziałem się, że Chiny mają coś nowego. A mówię o technologii, a jeszcze dokładniej o akumulatorach. No z nimi bywa różnie i w niektórych urządzeniach, jak sami wiecie, bardzo szybko przypominają o sobie z hasłem: no naładuj mnie już, no. No i właśnie Chiny mają na to nowy sposób. Stworzyli taki nowy rodzaj akumulatorów do dronów, który przy niższej wadze ma pozwolić na dłuższe latanie tych maszyn. No i czytając o tym, chciałbym, aby powstały takie akumulatory dla mnie, żeby mieć niższą wagę i więcej siły. Ale kto by tak nie chciał? Armin van Buuren za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Zoopuszek. Górny parking Centrum Handlowego Zielone Tarasy przy ulicy Teatralnej.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: I po reklamie.

0: To Bauza i Magnetic w Radiu SK. 7 minut zostało do godziny 13, ale teraz muszę zrobić coś, co zasugeruje, co się właśnie dzieje. Uwaga! Jest i on!
1: I wchodzi on!
0: Cały
1: i
0: na niebiesko.
1: I pomarańczowo.
0: Łukasz Zduńczyk!
1: Witam serdecznie. I uwaga, wchodzę i widzę co?
0: Co widzisz?
1: Mati Fuczyło leży na kanapie. Tak jak tydzień temu Mati Fuczyło, tak samo chilluję razem z wami.
0: Ja chilluję razem z wami, bo ja po prostu czekałem na ciebie, na Rokiego. Od dzisiaj masz taką ksywę Roki.
1: Roki.
0: No i przejmujesz popołudnie z Eską.
1: Kanapę i hity na czasie też przejmuję.
0: No i widzę, że są fajne. Będzie między innymi hymn męskiego grania.
1: Czyli numer jeden gorącej dwudziestki, wasz ulubiony hidzior, to już za chwilę na antenie Radia SK. Taki Roki tylko wesce.
0: O, taki Roki tylko wesce i taki Łuki tylko wesce. Taki Mati się żegna. Cześć.

Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: No a kogo te moje piękne chawciki widzą? Koszulka, czapeczka, kamizelka, bluza. A co to się robi?
2: Siemka Polar. Idziemy do firmy Barwy, bo chcemy nadruk według mojego pomysłu. O, tu duży, tak na piersi.
1: To idę z wami. Zabarwimy się trochę. Barwy, haft i nadruk. Ulica Wiejska 18 w Elblągu. Więcej informacji na barwy.net.pl. Barwy. Barwimy codzienność.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitay każdy zestaw hot dog

0: standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetkę zgarnęła Dara, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. I wam jeszcze jedną rzecz powiem. Bangaranga na pewno dzisiaj po południu na antenie Radia SK się pojawi. Za ten występ Dara otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, a Polska poza pierwszą dziesiątką. Alicja Szczęplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. I co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na miejscu siódmym. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy wtedy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szczęplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
8: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
7: I co ciekawe, występ Alicji Szczęplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Polskim występem. A jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi od wielu godzin sporo emocji. Przypomnijmy, 5 państw zrezygnowało z występu na Eurowizji w reakcji na obecność Izraela i działania w strefie Gazy. Skład polskiego jury i dokładne noty dla poszczególnych państw mamy na SK.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Mata 2 razy przejął Stadion Narodowy w Warszawie. W piątek zagrał swoje największe hity w karierze, a wczoraj na finał trasy koncertowej Mata 2040 zaprezentował materiał z nowej płyty. Co się działo na piątkowym koncercie, to możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardeł na Stadionie Narodowym rapuje o gorącej 20 Radia SK. Mata wspomina o SC w hicie Kiskam, a brzmiało to tak. Na koncercie Maty na PGE Narodowym pojawiła się m.in. Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel. Bawili się tam też słuchacze Radia SK i to nie koniec biletowych niespodzianek od nas. Będziemy mieli dla was zaproszenie na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym. Raper zagra tam w piątek i sobotę. Warto słuchać Eski, bo tu się zaczynają najlepsze koncertowe przeżycia. No i warto słuchać, bo z nami po prostu można odpocząć, słuchajcie. Jest niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P, dopiero 2 minuty po godzinie 13. I ja mam wasz ulubiony hicior ostatniego tygodnia, nowy hymn męskiego grania i to dopiero początek. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

from the start. You were a thief, you stole my heart. And I, you

I tak się właśnie odpoczywa z Eską w niedzielne popołudnie. Jest przy czym się bujać. Eileen i Ellie Goulding. To są weekendowe hity na czasie. 18 po 13, a dzisiaj o poranku wydarzyło się, słuchajcie, coś niesamowitego. Po tym, co wam za chwilę powiem, no szczęki po prostu opadną, słuchajcie, ciężko w to uwierzyć. Znany Nepalczyk, Kami Rita Sherpa się nazywa, pobił rekord świata w chodzeniu po górach. Co ciekawe, swój własny rekord świata, który pobił też rok temu. Po raz 32 w życiu wszedł na najwyższą górę świata, na Mount Everest. Sam wszedł po prostu bez pomocy po raz 32. A my na gubołówkę kolejką wjeżdżamy, a on praktycznie co roku wchodzi na Mount Everest. On musi być w tak dobrej formie fizycznej, że jak się winda w bloku zepsuje, a trzeba wejść na szczyt z zakupami, to nawet oddech mu nie przyspiesza.

0: Jest zimny łokieć i tak to można zajeżdżać do teściów na obiad. Tu Chase i Wiz Khalifa z hitem idealnym do samochodu. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie. Szok i niedowierzanie. Słuchajcie, jeszcze tak wracając na chwilę do Eurowizji. Nie wiem, czy słyszeliście, jak nas niespodzianka spotkała, jak nas sąsiedzi docenili. Niemcy dali nam na Eurowizji 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, jaką jury może przyznać. No dziękujemy. Vielen Dank, drodzy Niemcy. Dziękujemy, że nas doceniliście. Nie spodziewaliśmy się. I ja mam do was pytanie w związku z tym, ale nie będę pytał o Niemców i o Eurowizję, tylko o wasze noty. Jaką notę wystawilibyście tej niedzieli? 10 na 10? 12 punktów? A może mniej? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak oceniacie tę niedzielę? Na ile punktów ona zasługuje i dlaczego? Śmiało się nagrywajcie na Messengerze Radia SK, a ja za chwilę zagram bletkę.
1: Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
7: I po reklamie.

0: Jak leci ten numer w Esce, to zawsze kusi, żeby radio pogłośnić. Thomas Gray, to są właśnie niedzielne hity na czasie, a wy wystawiacie noty tej niedzieli. Tak jak na Eurowizji dajecie 12, czy może mniej. No i Tomek pisze na Messengerze Radia Eska, że przed chwilą dawał 5, ale przed chwilą ta nota wzrosła. Dlaczego? Bo żona z kuchni krzyknęła, że się ziemniaki dogotowują. Znamy to uczucie, prawda? Człowiek się czuje, jakby w Totka wygrał. Jeszcze ten piękny zapach. Smacznego wszystkim przed obiadem. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Eski, jaką notę tej niedzieli wystawiacie. 12, może troszkę mniej. Jaka nota i dlaczego? Nagrywajcie się, a za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet.
11: Elbląg na czasie.
12: Krzysiek Jaworski. 22 maja odbędą się elbląskie juwenalia. Organizuje je elbląski samorząd i dwie elbląskie uczelnie. Start o 14:00, tradycyjną paradą studencką. W programie turnieje sportowe, m.in. zawody smoczych łodzi czy wyścigi kajakowe. Od 16:00 koncerty. Gwiazdą wieczoru będzie Grumi. Zapachy i smaki są oszałamiające. Na bulwarze nad rzeką Elbląg trwa festiwal azjatycki oraz festiwal smaków świata. Elbląska Starówka. Dzisiaj do 18:00.
10: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet. Ulica Dębowa od strony lotniska.
13: Minęła 14:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Groźny wypadek w Świeradowie-Zdroju. Paralotniarz spadł z dużej wysokości. Ranny trafił do szpitala w Jeleniej Górze, mówi Piotr Bednarek z pogotowia ratunkowego.
14: Jego życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Oczywiście jakby sama fizyka upadku z wysokości może dać jeszcze późniejsze obrażenia wewnętrzne.
13: Nie wiadomo jeszcze, jak doszło do upadku. Dwie osoby zginęły, a 40 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na Ukrainę. Rosjanie użyli prawie 300 dronów. Ukraińcy odpowiedzieli zmasowanym uderzeniem. Ponad 500 bezzałogowców skierowano m.in. na Moskwę. Jeden z dronów miał uderzyć w pas lotniska Szeremietiewo, co wywołało poważne utrudnienia. Lech Poznań mistrzem polskim. Kolejosz na wyjeździe wygrał z Radomiakiem 3-1. Po końcowym gwizdku kibice ruszyli świętować na ulicach miasta.
15: Lech Poznań zdobył 10. mistrzostwo w historii tego klubu.
16: Mistrz! Kolejosz! Mistrz! Kolejosz!
13: A mistrzowska feta w Poznaniu za tydzień po meczu z Wisłą Płock.
17: A my teraz wystawiamy noty jak na Eurowizji. Oceniamy tę niedzielę. Na ile punktów zasłużyła, Monika?
18: Dzisiejsza niedziela jest 10 na 10, ponieważ mam urodziny.
17: A no to wszystkiego najlepszego. Ale się dobrze urodziny ułożyły, co? Jest niedziela, nie trzeba cukierków do pracy przynosić. Ja zawsze tak najbardziej lubię. Łukasz Duńczyk, polecam się.

0: Aleksandra Stan z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK i niedziela robi się od razu lepsza, prawda?
1: Dzisiejsza niedziela 2 na 10.
0: O, to była Martyna z głosówką na Messengerze Radia SK, bo wy się zamieniliście w jurorów, jak na Eurowizji, wystawiacie noty tej niedzieli. A dlaczego u Martyny 2 na 10? Co się takiego wydarzyło?
1: Wróciłam z urlopu w Polsce na obczyznę. Mam mnóstwo rzeczy do ogarnięcia.
0: Ale to jest 10 na 10, bo pewnie skoro wróciłaś z urlopu w Polsce, urodziny, to pewnie jakieś tam słoiki fajne w walizce są. A poza tym w tej walizce pewnie są jakieś ubrania, których jeszcze nie wykorzystałaś. W sam raz jutro do pracy będą, a walizka to się w tygodniu rozpakuje, więc możesz odpocząć i posłuchać hitów na czasie na poprawę humoru. A jak następnym razem Martyna wrócisz do Polski, do rodziny, to będą na ciebie czekały eskowe gadżety.

0: Damian Dawid i Tyla w Radiu SK. Dzisiaj wieczorem bardzo wzruszający moment. Kibice na całym świecie będą płakać, zwłaszcza kibice Barcelony, zwłaszcza my Polacy, bo dzisiaj wieczorem pożegnanie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Barca o 21.15 zagrał u siebie z Betisem i to będzie ostatni domowy mecz Barcelony z Robertem Lewandowskim w składzie. I szykuje się wielkie, wzruszające pożegnanie. Robert Lewandowski ma wyjść dzisiaj w pierwszym składzie i w czasie meczu trener go zdejmie, żeby kibice mogli go oklaskiwać i go pożegnać. No bardzo dobrze, że go zdejmie, prawda? No bo skoro Lewy jest teraz na wypowiedzeniu, no to musi wykorzystać zaległy urlop.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Zoopuszek. Górny parking Centrum Handlowego Zielone Tarasy przy ulicy Teatralnej.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
8: Sherlock Holmes.
9: James Moriarty.
7: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
10: Wyjdziemy stąd. Razem.
7: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
12: Firma B-Plast poszukuje pracownika do rozpisywania rozkroju płyt meblowych na produkcję. Wymagania: znajomość Excela, operatywność, zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole. Praca tylko na pierwszą zmianę. CV wraz ze zdjęciem proszę składać mailowo na adres praca@b-plast.pl lub osobiście. B-Plast, Kazimierzowo 5E.
11: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
13: Potrzebujesz części do maszyn rolniczych? Agroczęści Rogalski oferuje oryginalne części i sprawdzone zamienniki do marek John Deere, CNH, Manitou i wielu innych. W ofercie także opony i gąsienice do maszyn rolniczych i budowlanych. Szybka realizacja, fachowe doradztwo i części, którym możesz zaufać. Agroczęści Rogalski. Krosno 6, koło Pasłęka.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.
15: I po reklamie.

światło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Niedziela z hitami na czasie jest 10 na 10, bo można wyluzować, odpocząć przed nowym tygodniem. Iben w Radiu SK. A wy oceniacie tę niedzielę, wystawiacie noty jak jury na Eurowizji. Agnieszka pozdrawia z autobusu miejskiego.
1: U mnie niedziela na 6, jako że pracuję dzisiaj 10 godzin, to mam nadzieję, że do wieczora dojdzie do dychy. Za każdą godzinę, w której pasażer mnie nie sprowokuje, nota pójdzie o jedno oczko w górę.
0: Aga, jak wrócisz do domu z automatu, będzie 10 na 10, bo niedziela pracująca oznacza dzień do odbiórki w tygodniu. Dla wszystkich za kółkiem po 15 obiecuję największego fana samochodów wśród artystów. Gips się pojawi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?

0: Kurował?
1: No. Ci panowie z Media Expert.
0: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Przedsiębiorco z Pomorza. Skorzystaj z pożyczki rozwojowej oferowanej przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne SA w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Atrakcyjne oprocentowanie i brak ukrytych opłat. Możesz sfinansować rozwój i transformację swojej firmy poprzez inwestycje m.in. w cyfryzację, automatyzację, sztuczną inteligencję i przemysł 4.0. Nie czekaj, zrób krok w przyszłość swojej firmy już dziś. Więcej informacji na stronie www.rti.dzierzgon.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
8: Jakich ludzi?
7: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Ojciec, nie to okno. To tu.
7: Gdzie?
8: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
7: AI? Ajajaj.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu. I po reklamie.
10: Minęła 15. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa ustalanie przyczyny śmiertelnego wypadku w Turku. Nad ranem na osiedlu Wyzwolenia samochód potrącił 19-latkę. Za kierownicą siedział 29-letni mężczyzna, mówi Karolina Gmach z policji.
11: W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pomimo podjętej pomocy medycznej jej życia nie udało się uratować.
10: Na miejscu został również zabezpieczony monitoring. 3 osoby zginęły, a 5 zostało ciężko rannych. To po tragicznym wypadku w Kalifornii. Kierowca wjechał w grupę pieszych. Policja ustala teraz, kim był i co doprowadziło do tragedii. Chcą rewanżu za zeszłoroczną porażkę. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz drugi z rzędu zagrają dziś w finale Ligi Mistrzów. W Turynie ich rywalem znów będzie włoska Perugia. Emocje przed meczem tonuje jednak przyjmujący Bartosz Kwolek.
12: Myślę, że zagrać trzeba swoje z chłodną głową i wciągnąć bardziej ich w naszą grę niż oni. Niech wciągają nas.
10: Finał Ligi Mistrzów o 20.30, a wcześniej o 17.00 mecz o trzecie miejsce. TGE Projekt Warszawa o brąz zagra z tureckim Ziratem.
13: I tak już teraz jest powód do świętowania, słuchajcie, bo wśród 4 najlepszych drużyn świata są 2 polskie. No, w siatkówce zdecydowanie lepiej nam idzie niż na Eurowizji i tego się trzymajmy. A my gramy dalej hity na czasie. Tak w sam raz na niedzielne popołudnie Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Sky Edlon.

0: Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja powiem coś kontrowersyjnego. Jak to dobrze, że jutro poniedziałek, bo ktoś z was tuż po obudzeniu dostanie taką wiadomość.
1: Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
0: Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Jutro możecie się dowiedzieć, że w ostatni weekend maja lecicie z nami, no właśnie nie wiadomo gdzie. W jakieś tajemnicze miejsce. Cel waszej podróży będzie jasny dopiero na samym lotnisku przed wylotem. To jest odlot ściśle tajny w Radiu SK. Zabieramy was na weekend za granicę. Wiadomo, że to jest ciepłe miejsce, bo trzeba zabrać strój kąpielowy. No i jest jeszcze jedna podpowiedź naszego kapitana.
2: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: Jeśli chcecie odmłodnieć, odebrać sobie parę lat, no to zgłaszajcie się do odlotu ściśle tajnego, bo już jutro ktoś z was dostanie podwójne zaproszenie na lot i na naszą przygodę na cały weekend za granicą. Zgłoszenia są darmowe, przyjmujemy je tylko w eskowej aplikacji na smartfony. Musicie po prostu udowodnić, że potraficie odlecieć razem z Radiem SK. A teraz odpoczywamy dalej w niedzielne popołudnie, to Joe.

0: Junior Caldera i Safiris Baxter z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz trzymajcie się mocno, bo słuchajcie, teraz mam gorącą polityczną informację, bardzo poważną. Prezydent Karol Nawrocki zaadoptował niedźwiedzia. Ostatnio prezydent pojechał z wizytą do Rumunii i tak symbolicznie adoptował niedźwiedzia z rumuńskiego ośrodka i dał mu imię Batyr. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak wyglądały negocjacje przed adopcją takiego misia, prawda? No, jak w typowym polskim domu, gdy trzeba podjąć decyzję o adopcji zwierzęcia, prawda? Dobra, spoko, możemy go wziąć, ale ja po nim sprzątał nie będę i to wy rano z nim wychodzicie na spacery.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
11: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
10: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
12: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
14: Jak tak, to Allegro.
15: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
16: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
18: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
19: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
22: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Estę, to nowy Sombr, a tymczasem wychodzą na jaw szczegóły odejścia Roberta Lewandowskiego z Barcelony. Jak wiecie, wczoraj światem wstrząsnęła informacja, że Lewy nie przedłuży kontraktu z Barceloną i że odchodzi. Na razie nie wiadomo gdzie, ale wiadomo dlaczego. Podobno Barcelona nie była w stanie zagwarantować Lewandowskiemu regularnej gry w pierwszym składzie i Lewandowski się na to nie zgodził, bo on chce grać częściej. Co jest trochę zaskakujące, prawda? No bo wyobraźcie sobie, jakby was szef wezwał na rozmowę i powiedział tak: Robercie, od teraz będziesz pracował mniej i częściej patrzył, jak męczą się inni. On chyba musi kochać swoją pracę.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Niektórzy nie dowierzają.
1: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
0: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
2: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
0: A są tacy, którzy po prostu grożą.
1: No, zabijecie po prostu.
0: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wielosztuki w RTV EuraGD. To się opłaca. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30%.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Kto zwalcza ból?
7: Fundary!
6: Kto?
7: Fundary!
8: Fundary!
9: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
11: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
14: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
13: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
14: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
13: O, pyszna zapiekanka.
14: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
13: To rozumiem.
14: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet.
17: Elbląg na czasie.
18: Rafał Maliszewski. Pływanie i bieganie, czyli elbląski akwatlon na Dolince, odbędzie się 30 maja, właśnie ruszyły zapisy uczestników.
19: Zawody skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 15 lat.
18: Każdy, kto ukończy zawody, otrzyma pamiątkowy medal. Na najlepszych czekają puchary. Zefir i generał Kutrzeba ponownie na służbie. Sezon rejsów do i z Krynicy Morskiej otwarty. Zefir startuje z Tolkmicka i na pokład zabiera ponad 100 osób, a Kutrzeba z Frombolka i oferuje 75 miejsc. Na pokład można wejść także z rowerem.
16: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet. Ulica Dębowa od strony lotniska.
20: Zbliża się 16. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 17. Między Zamościem a Krasnym Stawem w miejscowości Chomęciska Małe dachował samochód. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej pół godziny. Polka ranna w ataku w Modenie jest w stanie krytycznym i przebywa w szpitalu, podają włoskie media. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w centrum miasta. 31-latek wjechał autem w tłum, a potem miał atakować ludzi nożem. 4 z 8 rannych to członkowie polskiej rodziny, przekazały lokalne władze, a wśród poszkodowanych są też ciężko ranni obywatele Niemiec i Włoch. Mężczyzna został aresztowany i odmawia składania wyjaśnień. To mieszkaniec Włoch, który pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek. Tak do kibiców apelował Robert Lewandowski przed ostatnim meczem. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou w barwach Barcelony. Po 4 sezonach napastnik odchodzi z klubu. Hiszpańskie media podają, że Polak zacznie w pierwszym składzie, a potem zostanie zmieniony, tak aby kibice mogli pożegnać go owacją.
21: Naprawdę warto zostać w tej godzinie z Radiem SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. I zagram hit, który od wczoraj nuci cała Europa. Hit, którym Bułgaria wygrała Eurowizję. Dara i Bangaranga. Już w tej godzinie na antenie SK. Obiecuję, że wam też to wejdzie do głowy, bo to naprawdę fajnie buja. Łukasz Zduńczyk, polecam.

Zam się. Ale wcześniej hit, który nuci cały świat po festiwalu Coachella w USA. Justin Bieber i Nicki Minaj. To jest

Teddy Swims w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. Ile? To była moja reakcja na informację, którą przed chwilą trafiłem. Świat zyskał nowych miliarderów, słuchajcie. Są kosmicznie bogate osoby na pokładzie. Były piłkarz David Beckham i jego żona Victoria dołączyli do najbogatszych ludzi świata, bo ich majątek właśnie przekroczył 1 100 000 000 funtów. W ciągu ostatniego roku zarobili 685 milionów. Czyli słuchajcie, David Beckham to prawdopodobnie jeden z niewielu facetów na tym świecie, który nie pyta żony, a po co ci taka sukienka, nie możesz pójść w starej?

0: Rita Ora w Radiu SK. To są hity na czasie. A teraz mam dla was numer, którego aktualnie słucha cała Europa.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Z Radiem SK nie przegapicie żadnej nowości, żadnego hiciora. Dlatego już teraz na naszej antenie numer, z którym Bułgaria wygrała wczoraj Eurowizję. To Dara i Bangaranga. Bangaranga to oznacza, jak sama Dara mówi, moment, w którym wybierasz miłość zamiast strachu. To oznacza po prostu dobry imprezkowy numer, którego się słucha albo głośno, albo wcale. Dara i Bangaranga, już teraz w SC.

0: Sylwia Grzeszczak, tak łagodnie dla ucha na niedzielne popołudnie. Z nią można odpocząć. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a już dzisiaj wielkie siatkarskie emocje. Kibicujemy polskim drużynom, bo już za niecałe pół godziny PGE Projekt Warszawa zagra o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów. O 17:00 zmierzy się z Ziratem Bankas i Ankara, a potem o 20:30 wielka walka Aluronu z IMC Warty Zawiercie z Perugią o złoto siatkarskiej Ligi Mistrzów. Także kibicujemy mocno. I istnieje spora szansa, że poprawi nam się humor po wczorajszej Eurowizji.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Zoo Puszek. Górny parking Centrum Handlowego Zielone Tarasy przy ulicy Teatralnej.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dzień dobry, sąsiadce.
2: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: O, a kogo te moje piękne chawciki widzą? Koszulka, czapeczka, kamizelka, bluza. A co to się robi?
6: Siemka Polar. Idziemy do firmy Barwy, bo chcemy nadruk według mojego pomysłu. O, tu duży, tak na piersi.
5: To idę z wami. Zabarwimy się trochę. Barwy, haft i nadruk. Ulica Wiejska 18 w Elblągu. Więcej informacji na barwy.net.pl. Barwy. Barwimy codzienność.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Co masz?
18: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
17: Chips Lays? Dzięki.
18: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
17: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
18: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
19: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
20: I po reklamie.

0: Wiem, że mózg się regeneruje i pojawiają się nowe komórki mózgowe. Także słuchajcie, mam przesłanie dla wszystkich naszych domowników na niedzielne popołudnie. Uwaga!
1: Cisza! Cisza! Cicho!
0: Radio SK. Ale my w Radiu SK załatwiamy hity, które dobrze do ciszy pasują. Po 17:00 numer 1 gorącej 20 od męskiego grania.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie od 22 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20.
0: I przez cały czas w naszej SK-owej apce. Autopromocja.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.

0: Firma B-Plast poszukuje pracownika do rozpisywania rozkroju płyt meblowych na produkcję. Wymagania: znajomość Excela, operatywność, zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole. Praca tylko na pierwszą zmianę. CV wraz ze zdjęciem proszę składać mailowo na adres praca@b-plast.pl lub osobiście. B-Plast, Kazimierzowo 5E.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: i po reklamie.
1: Minęła 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu. To przez intensywne opady śniegu i deszczu. W regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. O szczegółach Dominika Baraniec.
2: W ciągu minionej doby na Kali Gąsienicowej spadło 60 mm deszczu. Skutkiem intensywnych opadów jest wzrost poziomu wody w potokach. Kiepska sytuacja jest też na rzekach Podhala. Na Białce w Łysej Polanie poziom wody zbliża się do stanu ostrzegawczego.
1: A jak podają synoptycy, dziś w nocy w Tatrach znów ma padać deszcz i śnieg. Przed nami Kopernikus Festival w Krakowie. Będą wieczorne obserwacje nieba i liczne wykłady. Do Krakowa przyjadą naukowcy z całego świata. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A właśnie teraz powinien rozpoczynać się mecz o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa o brązowy medal gra z tureckim Ziratem. Zespoły już spotkały się na parkiecie w sezonie 2021-2022. Wtedy oba mecze wygrał turecki zespół. A przypomnijmy, w jego składzie gra teraz Tomasz Fornal. O 20.30 o złoto z włoską Perugią zagra Aluron CMC Warta Zawiercie.
3: 17 maja w kalendarzu, a w Tatrach śnieg. Słuchajcie, przed chwilą mi się wyświetlił filmik na Facebooku z hali gąsienicowej. Ktoś normalnie bałwana tam ulepił. Ale spokojnie, my w Radiu SK odczarowujemy rzeczywistość, ustalamy kurs na lato. Zaraz będzie letnia bletka. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Pitbull, Neo i Afrojack z hitem zawsze na czasie w Radiu SK, a teraz świetny sportowy news. To jest naprawdę udane niedzielne popołudnie. Polacy właśnie awansowali na Mistrzostwa Świata. W piłce ręcznej. Nasi szczypiorniści po bardzo emocjonującej końcówce zremisowali z Austrią 30-30, wygrali dwumecz i jadą na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej w Niemczech w przyszłym roku. No, słuchajcie, podsumujmy. Szczypiorniści jadą na Mistrzostwa Świata. W siatkówce dwie drużyny z medalem Ligi Mistrzów. To pokazuje ważną prawdę o nas Polakach, słuchajcie. Że mamy troszkę sprawniejsze ręce niż nogi. A już teraz numer jeden gorącej dwudziestki. To męskie granie. Ja się

0: Rudimentali Khalid, to za nami w Radiu SK, a za chwilę PZ Matajka z bałaganem Plan B. Mata, który zagrał dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek wykonał największe hiciory w karierze. Wczoraj na zakończenie trasy koncertowej były nowe materiały z nowej płyty. Nie zabrakło gości. W piątek na przykład Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz, White. Wczoraj BDOS, który wykonał Disneraka. Była też Doda, był też Kizo. Wielu gości, wielkie widowisko. Jeśli przegapiliście, wpadajcie na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania, ale my też nie znosimy próżni. Skoro koncerty Maty na Narodowym przeszły do historii, czas na kolejne fajne wydarzenia. Już w najbliższy piątek i sobotę Taco Hemingway zagra koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Ja wam powiem tylko tyle. Warto słuchać Radia SK, bo tu się zaczynają najlepsze koncerty.
1: Reklama. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: Potrzebujesz części do maszyn rolniczych? Agroczęści Rogalski oferuje oryginalne części i sprawdzone zamienniki do marek John Deere, CNH, Manitou i wielu innych. W ofercie także opony i gąsienice do maszyn rolniczych i budowlanych. Szybka realizacja, fachowe doradztwo i części, którym możesz zaufać. Agroczęści Rogalski. Krosno 6, koło Pasłęka.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.
14: I po reklamie.
15: Eska.

0: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: SK.

0: Jazzy w Radiu SK. Myślę, że ten numer też warto spakować na odlot ściśle tajny. Dobry, imprezkowy. Tak samo jak warto spakować kostium kąpielowy, bo na pewno tam będzie ciepło. Tam, gdzie lecimy. Odlot ściśle tajny na antenie Radia SK powrócił. Zabieramy Was za granicę, na weekend, w ciepłe miejsce. Ale to tajemnica, gdzie lecimy. To jest jedna wielka niespodzianka. Dowiecie się dopiero przed odlotem. Ola już sobie załatwiła zaproszenie.
1: Lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Jeżeli też chcecie drżeć z radości i polecieć z Radiem SK w nieznane, no to się zgłaszajcie. Zgłoszenia są darmowe w naszej eskowej aplikacji na smartfony. Tam musicie nam udowodnić, że potraficie odlecieć i musicie potwierdzić to zdjęciem. Polecam się zgłosić, bo już jutro rano ktoś z Was dostanie podwójne zaproszenie na odlot ściśle tajny. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Sprawdzimy, jak tam PGE Projekt Warszawa radzi sobie w walce o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: taka promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej SK-owej apce. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym

0: 89 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.

0: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
5: Jakich ludzi?
4: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
5: Ojciec, nie to okno. To tu.
4: Gdzie?
5: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
4: I to tu?
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu. I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet.
8: Elbląg na czasie.
9: Rafał Maliszewski. W parku wodnym Dolinka rozpoczęły się przygotowania do nowego sezonu. Dobra wiadomość, o 100 miejsc zwiększy się parking przy basenie. Elbląska Orkiestra Kameralna zaprasza na wyjątkowy koncert, który łączy dwa muzyczne światy, pełną emocji i dramatyzmu twórczość Violety Villas oraz ponadczasową elegancję Franka Sinatry. Kameralistom będą towarzyszyli Joanna Nawrot-Maciejowska, sopran, Jakub Milewski, baryton, orkiestrę poprowadzi Marek Wroniszewski. Koncert 24 maja w Światowidzie, więcej na stronie EOK.
7: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet, ulica Dębowa od strony lotniska.
10: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć w ZUS składkę zdrowotną za ubiegły rok. Jeśli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
11: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot.
10: A o ten zwrot może wystąpić do ZUS-u do 1 czerwca. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki były zamknięte po wykryciu 33 przypadków salmonelli. Źródła zakażenia nadal nie są znane. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Tak o swoim odejściu po 4 latach z Barcelony mówi Robert Lewandowski. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou. W barwach klubu rozegrał 191 meczów, strzelił 119 goli i miał 24 asysty. Według nieoficjalnych informacji Lewandowski może trafić do Arabii Saudyjskiej. Otrzymał też ofertę z USA i Włoch.

Jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
18: Jakich ludzi?
17: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
18: Ojciec, nie to okno. To tu.
17: Gdzie?
18: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
17: AI? Ajajaj.
19: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
20: I po reklamie.

SK. Let's get it started in here. And the bass keeps running.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes,
3: James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Masz Allegro Smart?

0: Netta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.
10: Deep.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, sąsiadce.
2: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet.
7: Elbląg na czasie.
8: Rafał Maliszewski. Rekord frekwencji już padł. Czy będzie także rekord trasy? Do biegu piekarczyka pozostał tylko miesiąc. Liczba miejsc z dnia na dzień maleje. Zostało ostatnich 50 pakietów startowych. Na starcie stanie również 1000 najmłodszych zawodników w mini biegu piekarczyka. Szczegóły na stronie Mosiru. Będzie rodzinnie, kolorowo i twórczo. Mowa o zajęciach w Breniewskiej Bibliotece dla rodziców z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat. Uczestnicy wykonają wspólnie ozdoby na patyku, które mogą być kolorową dekoracją. Zajęcia 19 maja o 16.
6: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet, ulica Dębowa od strony lotniska.

0: it takes.
1: Eska Elbląg.
2: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: Elbląg News.
1: 3 zł za sztukę to uczciwa cena. W weekend w Bibliotece na Starówce w Elblągu odbędzie się kiermasz książek wycofanych z księgozbioru. Czekać będzie kilka tysięcy pozycji.
2: Jak zwykle literatura piękna dla dzieci i dla młodzieży oraz dla dorosłych. Też sporo literatury popularno-naukowej z różnych dziedzin wiedzy.
1: Mówi Ola Buła. Kiermasz w sobotę i niedzielę w sali Świętego Ducha Biblioteki na Elbląskiej Starówce. Sobota 10.15, niedziela 11.15. Książki na stołach będą systematycznie dokładane. Wykłady, oprowadzania, warsztaty, goci, historia Truso, krzyżacy w Elblągu czy nocne wejście na wieżę katedry. To tylko niektóre atrakcje Nocy Muzeów w Elbląskim Muzeum. Przybywajcie całymi rodzinami. Sobota 18.22. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. 82 pianistów z Polski i Litwy bierze udział w 6. elbląskim konkursie pianistycznym. Jego zakończeniem będzie recital jednego z najciekawszych polskich pianistów młodego pokolenia, Krzysztofa Książka. Sobota, 16. Sala koncertowa Elbląskiej Szkoły Muzycznej. Wstęp wolny. Przed nimi zagraniczne starty w Mistrzostwach Świata i Europy. Dance Team i Mini Dance Team to młodzi i zdolni hip-hopowcy z Braniewa, którzy szlifują swoje umiejętności pod czujnym okiem instruktora Piotra Beńko.
3: Teraz szlifujemy, czyścimy, tak w gronie tanecznym to się mówi. 7-8.
1: Starsi tancerze mogą zaprezentować się na Mistrzostwach Europy w Berlinie już 21 maja. Młodsi na Mistrzostwach Świata w czerwcu w Kopenhadze. Największy instrument świata w roli głównej. Startuje 4. Elbląski Festiwal Organowy. W tym roku międzynarodowy skład artystów. Koncerty w 3 lokalizacjach. Katedra w Elblągu, Kościół Świętego Wojciecha w Elblągu i Kościół w Jegłowniku. Pierwszy koncert w niedzielę o 19 w Elbląskim Wojciechu. Wstęp wolny. Wystawy, filmy, eksperci i ciekawostki. W sobotę Noc Muzeów w Kaponierze. Będzie odkrywanie tajemnic miasta, gra rodzinna, zguba kustosza Alojzego, a także ciekawostki i historie, na przykład o Elbląskiej Fabryce Samochodów.
4: Udajemy się na ulicę Królewiecką, klub Pułku Wsparcia, tam gdzie stoi czołg, stoją bunkry, armaty.
1: Sobota 16.30, 19.30. Wstęp wolny. W poniedziałek rusza Elbląski Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami.
5: To jest akcja, która fantastycznie łączy różne środowiska, nie tylko osób z niepełnosprawnościami, ale także osoby zdrowe.
1: Mówi Dominika Lewicka-Klucznik z Elbląskiego Oddziału PSONi. Akcje związane z TONem potrwają w Elblągu do 24 maja. Na zakończenie festyn i koncerty na Elbląskiej Starówce. Pełen program tygodnia znajdziecie w sieci. Największą siłą tej sztuki jest humor. Przed nami majowa scena przy stoliku. Tym razem aktorzy Teatru Sewruka w Elblągu odczytają utwór Mąż i żona Aleksandra Fredry. Sztuka ma 200 lat, a nadal jest aktualna. Poniedziałek duża scena Elbląskiego Teatru, początek o 17. To może być artystyczna przygoda z wodociągami miejskimi w Braniewie. Spółka ogłosiła konkurs plastyczny skierowany do najmłodszych uczniów szkół podstawowych pod hasłem Woda – źródło życia. Prace wykonane techniką dowolną, może być rysunek, malarstwo czy kolaż w formacie A3 i A4. Uczniowie mogą składać je w swoich szkołach do 18 maja. Wyniki poznamy 29. Planujecie spędzić weekend na motocyklu albo na rowerze? Zadbajcie o to, by być bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego. Apelują policjanci z braniewskiej drogówki. Przypominają o trwającej akcji pod hasłem Jednośladem bezpiecznie do celu. Rowerzyści, motocykliści i użytkownicy hulajnóg elektrycznych należą do grupy szczególnie narażonej na skutki wypadków. Piłkarze Zatoki Braniewo ponownie wyjdą na murawę stadionu przy Botanicznej 4 w Braniewie. W sobotę zmierzą się z Polonią Pasłęk. Mecz rozpocznie się o 14. Przypomnijmy, Zatoka utrzymuje pozycję lidera w swojej grupie w rozgrywkach klasy okręgowej i walczy o wejście do 4. ligi. 3 zł za sztukę to uczciwa cena. W weekend w Bibliotece na Starówce w Elblągu odbędzie się kiermasz książek wycofanych z księgozbioru. Czekać będzie kilka tysięcy pozycji.
2: Jak zwykle literatura piękna dla dzieci i dla młodzieży oraz dla dorosłych. Też sporo literatury popularno-naukowej z różnych dziedzin wiedzy.
1: Mówi Ola Buła. Kiermasz w sobotę i niedzielę w sali Świętego Ducha Biblioteki na Elbląskiej Starówce. Sobota 10.15, niedziela 11.15. Książki na stołach będą systematycznie dokładane. Dance Team i Mini Dance Team to taneczne talenty z Braniewa, które mają szansę zaprezentować się na Mistrzostwach Europy i Świata. Ich specjalizacją jest hip-hop.
0: Dla większości grupy to było duże marzenie. Mi się wydaje, że od dawna, żeby pojechać za granicę.
1: Maraton taneczny zaczyna się 21 maja i potrwa do końca czerwca. Tancerze szlifują kroki, a ich rodzice organizują licytacje w internecie, by wspomóc zagraniczne starty w Niemczech i Danii. Wykłady, oprowadzania, warsztaty, goci, historia Truso, krzyżacy w Elblągu czy nocne wejście na wieżę katedry. To tylko niektóre atrakcje Nocy Muzeów w Elbląskim Muzeum. Przybywajcie całymi rodzinami. Sobota 18.22. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przed nimi zagraniczne starty w Mistrzostwach Świata i Europy. Dance Team i Mini Dance Team to młodzi i zdolni hip-hopowcy z Braniewa, którzy szlifują swoje umiejętności pod czujnym okiem instruktora Piotra Beńko.
3: Teraz szlifujemy, czyścimy tak w gronie tanecznym, to się mówi 7-8.
1: Starsi tancerze mogą zaprezentować się na Mistrzostwach Europy w Berlinie już 21 maja. Młodsi na Mistrzostwach Świata w czerwcu w Kopenhadze. Artyści Wielkopolski i Wielkopolska Artists we Fromborku. Pracę artystów można podziwiać w Wozowni Sztuk do 6 czerwca. Jest to doskonała okazja do spotkania ze współczesną sztuką oraz twórczością uznanych artystów związanych z Uniwersytetem Artystycznym imienia Magdalena Bakanowicz w Poznaniu i środowiskiem artystycznym Wielkopolski. 22 maja odbędą się elbląskie juwenalia. Organizuje je elbląski samorząd i dwie elbląskie uczelnie. Start o 14:00, tradycyjną paradą studencką. W programie turnieje sportowe, m.in. zawody smoczych łodzi czy wyścigi kajakowe. Od 16:00 koncerty. Gwiazdą wieczoru będzie Grumi. To będzie wyjątkowe święto. Harcerze z Braniewa już wkrótce obchodzić będą 80. rocznicę powstania swojej komendy Chówca ZHP. Harcerski zlot z tej okazji odbędzie się od 22 do 24 maja, a miejsce zlotu będzie szczególne, mówi Katarzyna Pawliska, komendantka braniewskich harcerzy.
6: Chcemy 3 dni spędzić w centrum miasta, rozbić tam nasz obóz harcerski.
1: Harcerze zameldują się na placu przed Bazyliką Mniejszą i każdy będzie mógł zobaczyć na żywo harcerskie obozowisko. Będzie rodzinnie, kolorowo i bardzo twórczo. Mowa o kolejnych zajęciach w Braniewskiej Bibliotece skierowanych do rodziców z dziećmi w wieku od lat 3 do 6. Podczas majowego spotkania jego uczestnicy wykonają wspólnie ozdoby na patyku, które mogą być kolorową dekoracją np. domowych doniczek. Zajęcia odbędą się 19 maja o 16:00 w oddziale dla dzieci. 10 lat minęło jak jeden dzień. Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli Warmiaczek, działające przy Szkole Podstawowej nr 5 w Braniewie, zaprasza na festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka i jubileuszu swojego 10-lecia. Będzie to druga edycja festynu z zaplanowanymi atrakcjami. W programie m.in. koncert uczniów braniewskiej piątki, dmuchańce, loteria fantowa czy pokazy służb mundurowych. Festyn 1 czerwca na boisku szkolnym przy Moniuszki. Zabawa startuje o 9:00. Krynica Morska ułatwia życie swoim mieszkańcom. Można już otrzymać specjalny abonament, który uprawnia do bezpłatnego postoju samochodu do godziny w dowolnym miejscu w strefie płatnego parkowania na terenie Krynicy. Abonament ważny jest od 1 czerwca do 30 września. Szczegóły na stronach Krynicy Morskiej.
7: SK Elbląg.
8: 433 elblążanki w wieku od 25 do 44 lat przejdą w tym roku darmowe badania USG piersi.
9: W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości mogą liczyć także na rozmowę ze specjalistą.
8: Mówi Beata Kulesza, dyrektor Elbląskiego Centrum Usług Społecznych w Elblągu. Program wystartuje 25 maja. Oszczędności popłynęły. 72-letnia mieszkanka powiatu nowodworskiego straciła blisko 140 tysięcy. W internecie poznała mężczyznę podającego się za włoskiego marynarza. Oszust przez kilka miesięcy budował z nią relacje. Opowiadał, że przewozi kontenery do Sydney. Statek doznał awarii, potrzebował pieniędzy. Seniorka wysyłała mu gotówkę pocztą. Celują w mistrzostwa. Dance Team i Mini Dance Team, hip-hopowcy z Braniewa szlifują swoje umiejętności pod okiem Piotra Beńko.
0: Dla większości grupy to było duże marzenie, mi się wydaje, że od dawna, żeby pojechać za granicę.
8: Starsi tancerze chcą zaprezentować się na Mistrzostwach Europy w Berlinie 21 maja. Młodsi w czerwcu w Mistrzostwach Świata w Kopenhadze. 3 zł za sztukę, czyli jak za darmo, w najbliższy weekend kiermasz książek wycofanych z księgozbioru Biblioteki Elbląskiej. Literatura piękna dla dzieci, popularno-naukowa, łącznie kilka tysięcy tytułów. Kiermasz w sobotę od 10:00 i w niedzielę od 11:00. To wyjątkowe miasto. Ma więcej honorowych obywateli niż mieszkańców. Ci obywatele to głównie harcerze, którzy przez co najmniej 3 sezony brali udział w akcji Fromborg 1001, czyli w odbudowie miasta.
10: Taką nagrodą dla nich właśnie był tytuł honorowego obywatela Fromborga.
8: Mówi Damian Kraśniński, burmistrz Fromborga. 7 sierpnia, w 60. rocznicę rozpoczęcia tej akcji, odbędzie się zlot honorowych obywateli Fromborga. Szczegóły w sieci. Tragiczny wypadek pod Malborkiem. Dzisiaj około 6.30 19-latka kierująca Seatem na łuku drogi prawdopodobnie straciła panowanie nad pojazdem. Uderzyła bokiem od strony kierowcy w drzewo. Poniosła śmierć na miejscu. Woda źródło życia to hasło konkursu plastycznego dla uczniów ogłoszonego przez Berniewskie Wodociągi. Technika dowolna, format A3 lub A4. Uczniowie mogą składać pracę w swoich szkołach do 18 maja. Nakręcenie na bezpieczeństwo to z kolei konkurs filmowy dla uczniów szkół podstawowych z Elbląga. Polega na nagraniu krótkiego filmu promującego bezpieczeństwo użytkowników rowerów i hulajnóg elektrycznych.
11: Konkursowy film ma zawierać odniesienie do co najmniej 3 zasad bezpieczeństwa dotyczących jednośladów w ruchu drogowym.
8: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Konkurs potrwa do 21 maja. Szczegóły w sieci. Elbląg nadaje ton, czyli tydzień osób z niepełnosprawnościami. Startuje w poniedziałek o 10 pod ratuszem przy Łączności. Tam prezydent przekaże symboliczne klucze do bramy miasta, a uczestnicy ruszą w barwny przemarsz. O tym, jakie atrakcje czekają na nas w ramach Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami, mówi Agnieszka Makarenko i Beata Węcel z ERKON-u, czyli Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych.
12: Przed nami kolejny tydzień osób niepełnosprawnych. Proszę powiedzieć, jakie atrakcje czekają na mieszkańców tym razem.
13: Już od poniedziałku, czyli 18 maja, rozpoczynamy tydzień osób z niepełnosprawnościami. W poniedziałek zapraszamy wszystkich na godzinę 10 na uroczyste przekazanie kluczy do bram miasta pod Urzędem Miejskim. Będziemy maszerować ulicami pod Ratusz Staromiejski. Będzie głośno, kolorowo, wesoło, więc zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Następne takie bardzo duże wydarzenie to jest nasz piknik, który odbędzie się w środę od godziny 10 do godziny 13, tak jak w tamtym roku na dziedzińcu Galerii L. Tutaj wspólnie ze spółdzielnią mieszkaniową Sielanka zapewniamy oczywiście jak zawsze pyszny poczęstunek, kiełbasa, kiszka, żurek od elbląskich szefów kuchni, bigos, leczo, szaszłyki, wata cukrowa, ciasta, między innymi raszczyk, wiarus. Bardzo dziękujemy za wsparcie. Gry, konkursy, przewidziane również nagrody, więc zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście zapraszamy wszystkich elblążan. Jest to tydzień osób z niepełnosprawnościami, więc tutaj głównie liczymy na ich obecność, na obecność ich rodzin, opiekunów, ale bardzo ważne jest to, żebyśmy po prostu wszyscy razem mogli się zintegrować, wspólnie bawić, żebyśmy też bliżej poznali te osoby z niepełnosprawnościami i dali im troszeczkę ciepła i nadziei na kolejny rok.
12: Najpierw przemarsz, odebranie kluczy, w środę piknik, a co dalej?
14: Podsumowanie będzie w niedzielę, będzie koncert w godzinach od 10 do od 13 do godziny 17. Będą występowały przedszkola integracyjne, dzieci ze szkół specjalnych oraz mamy kilka takich elbląskich smaczków jak Sołat, zespołu Sołat, tak.
13: Black Card Division Gracjana Kalandyka. W tym roku wystąpi również nowo powstała Akademia Musicalowa Metro w Elblągu oraz Łukasz Gesek, Czas na Disco.
12: Pomyślę, że w Elblągu doczekamy się Metra.
13: Z tego co wiemy, to będzie ich drugi albo trzeci występ dopiero. Ale byłam na pierwszym, naprawdę zachęcam, polecam, dają radę.
12: W ubiegłych latach, w ramach tego tygodnia, była również możliwość odwiedzania instytucji, ośrodków zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami. Czy w tym roku również będzie taka opcja?
13: Oczywiście, bardzo się cieszymy, że w ten tydzień osób z niepełnosprawnościami włącza się bardzo dużo organizacji działających na co dzień z osobami z niepełnosprawnościami, jak również instytucji pomocowych. I tak w poniedziałek po przemarszu o godzinie 13 w ECUS-ie jest organizowane spotkanie na wydarzenie Co nam daje siłę. We wtorek swoje dni otwiera WTZ Saperów, jak również SDS-ie ulica Zamkowa, Trauguta i Podgórna. We wtorek również jest festyn niezapominajkowy w Niezapominajce, czyli na Toruńskiej. Dodatkowo Psoni organizuje dzień otwarty siódmej pracowni 18-20 maja od godziny 10 do 15, a także od 22 maja i 24 maja od godziny 12 do 18.
12: Dlaczego warto wziąć udział, skorzystać z atrakcji, które będą się odbywały w ramach tego tygodnia?
14: Serdecznie zapraszamy wszystkich elblążan, rodziny, znajomych, opiekunów, jak już koleżanka wspomniała. Będzie się działo, będzie głośno, będzie radośnie. Będziemy wszyscy razem, tak, się bawić.
13: Tegoroczny Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami już kolejny rok nosi nazwę Elbląg nadaje ton. Organizowany jest przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych, jak również prezydenta miasta doktora Michała Missana, a patronat honorowy objął starosta elbląski pan Maciej Romanowski.
8: Niebywała okazja. Markowy odkurzacz za 1/3 ceny. Dlaczego nie korzystać z aż tak dobrych ofert, przekonał się pewien elblążanin. Znalazł w internecie sklep oferujący wyjątkowo tanio sprzęt AGD. Zamówił, zapłacił, towaru nie dostał.
7: SK Elbląg News.
15: Dzień dobry, dziś Radio SK odwiedza Frombork, a konkretnie we Fromborku klub sportowy Zalew Frombork i już za chwilę porozmawiamy o tym, czym klub Zalew Frombork się zajmuje i kto może korzystać z klubowej oferty. Naszym gościem jest Michał Blumerski, prezes klubu. Dzień dobry.
16: Dzień dobry wszystkim.
15: Jest pan prezesem klubu od 3 lat, a klub istnieje ile?
16: Tak, około 50 lat już można powiedzieć.
15: No to niezły bagaż doświadczeń.
16: Tak jest.
15: Czym się zajmujecie? Bo generalnie mi na przykład kojarzycie się z piłką nożną.
16: Dokładnie, prowadzimy 3 sekcje piłkarskie, zespół seniorów i 2 grupy młodzieżowe. Zespołem seniorów zajmuje się pan trener Paweł Karpowicz, zespołem młodzieżowym Rafał Myszka i trener Tomasz Szpakowski.
15: I gdzie zazwyczaj gracie?
16: We Fromborku na stadionie przy ulicy Młynarskiej 32.
15: A jak jest niesprzyjająca pogoda?
16: Orlik przy Urzędzie Miasta we Fromborku. Ewentualnie hala w Starym Ogólniaku.
15: Czyli korzystacie też z gościnności Braniewa?
16: Dokładnie tak.
15: Ilu macie członków? Jak to wygląda? Jak duża jest ta wasza rodzina?
16: Zespół seniorów liczy około 30 osób, drużyny młodzieżowe, starsza grupa około 20, młodsza tak z 15 myślę. Nie pamiętam dokładnej liczby.
15: Rozumiem, że jest to towarzystwo większości albo przede wszystkim męskie. Czy macie panie?
16: Mamy jedną dziewczynkę w drużynie młodzieżowej.
15: O, proszę bardzo. I jesteście, mam nadzieję, otwarci na kolejne przedstawicielki płci żeńskiej.
16: Jak najbardziej jesteśmy otwarci. Zapraszamy serdecznie.
15: Czy można do was cały czas się zapisać? Czy jesteście otwarci na co dzień? Czy tylko wymagacie zapisów na przykład we wrześniu, w styczniu?
16: Jesteśmy otwarci cały rok. Wystarczy się odezwać albo do mnie, ewentualnie do któregoś z trenerów. I on powie, kiedy są treningi. Jak najbardziej można przyjść, potrenować, zobaczyć, sprawdzić się.
15: Macie swoją stronę na Facebooku?
16: Tak, mamy stronę, także jak najbardziej można zapytanie na stronie napisać, a my się na pewno odezwiemy.
15: A poza tym we Fromborku każdy na pewno was zna i wie, jak pokierować.
16: Dokładnie tak, jesteśmy znanymi osobami we Fromborku. Zresztą mała miejscowość, każdy się tam zna.
15: A proszę powiedzieć, jak się pana przygoda zaczęła z piłką nożną i z klubem Zalew?
16: Moja przygoda z klubem sportowym zaczęła się, powiedzmy, w wieku 6 lat. No i tak się ciągnęła z małymi przerwami. W pewnym momencie klub został zlikwidowany, ale to już jest temat na inny czas. No i
15: Na szczęście to już historia.
16: Tak, historia i występowałem wtedy przez 3 lata w Zatoce Braniewo. Jak Zalew się reaktywował, to po prostu wróciłem do tego klubu i zostałem do teraz.
15: I taka aktywność na pewno jest w takim małym mieście potrzebna.
16: Jak najbardziej, tylko szkoda, że nie ma takiej aktywności teraz, jak ja byłem młody, bo naprawdę nie mam tej młodzieży. Trzeba młodych chłopaków namawiać, żeby przyszli pograć, pobiegać, potrenować. Czasem na mecz trzeba nawet zadzwonić, żeby przyszli, bo nie garną się po prostu. To nie te czasy. Nie wiem, czym to jest spowodowane.
15: A komputery i ta wielka gonitwa. Ale rozumiem, że jesteście otwarci i zapraszacie wszystkich, żeby się ruszyć.
16: Jak najbardziej zapraszamy.
15: Czy będziecie się specjalizowali tylko w piłce nożnej, czy może myślicie o czymś jeszcze?
16: Powiem pani, że myśleliśmy o różnych sekcjach, ale szczerze nie mamy chyba trenerów takich i osób, które mogłyby się tym zajmować w danym momencie. Myśleliśmy kiedyś o sekcji biegowej, ale jesteśmy skromnym klubem z ograniczonym budżetem i po prostu nie jesteśmy w stanie prowadzić więcej dodatkowych sekcji sportowych.
15: No to ja już wiem, czego wam życzyć. Takie są wasze marzenia, żebyście się rozwijali, żebyście mieli więcej uczestników i żebyście cały czas grali.
16: Żeby klub istniał po prostu, bo to jest tak szczerze wizytówka Fromborka, można powiedzieć.
15: To w takim razie trzymam kciuki i życzę powodzenia.
16: Dziękuję. Do usłyszenia.
7: SK Elbląg.
1: Dzisiaj w studiu jest Małgorzata Samusiew z Forum Animatorów Społecznych, a mówić będziemy o nowej akcji, którą forum przygotowuje i proponuje Elblążan. Pani Małgosiu, co to za akcja?
17: To jest forum, to jest projekt. To jest projekt Pogodna jesień w Miejskim Okręgu Funkcjonalnym Elbląg.
1: Co to znaczy?
17: To jest nazwa projektu, a tak naprawdę chodzi o pomoc tym osobom, które są najbardziej, nazwijmy to tak, przez los poszkodowane, albo chore, albo samotne, albo starsze, które po prostu potrzebują wsparcia w codziennym życiu.
1: I ten projekt właśnie to wsparcie zapewnia w jakiś tam sposób?
17: Dokładnie tak zapewnia. I mamy dwie opcje. Jedna to jest usługa, której do tej pory, przynajmniej ja, się nie spotkałam z nią. A mianowicie wsparcie sąsiedzkie. Jest taka nawet chyba piosenka, jak dobrze mieć sąsiada, prawda? Który pomoże, który wesprze za czasami uśmiech, za dobrą kawę, czy po prostu za dzień dziękuję. A my chcemy wesprzeć i odwdzięczyć się temu sąsiadowi już w sposób materialny. Jest taka możliwość.
1: Jak to wygląda?
17: I wygląda to w ten sposób, że jeżeli jest osoba, która mieszka, jest samotna, starsza, bądź ma rodzinę, ale ona jest daleko i nie jest w stanie jakby jej pomagać, a jest sąsiad obok, najlepiej by było gdzieś w tym samym domu, ale jeżeli jest ktoś obok w bloku, to też jest jak najbardziej okej. I ten sąsiad, robiąc sobie zakupy, zrobi zakupy dla tej osoby, podrzuci na przykład. Albo wyjdzie z nią, z taką osobą na spacer. Albo pomoże umyć naczynia, jeżeli ktoś ma na przykład problemy. Albo pójdzie z nią do lekarza. No, jest dużo różnych form pomocy. To wtedy takie osoby przychodzą do nas, składają jeden formularz uczestnictwa i my zawieramy z takim sąsiadem umowę, zlecenie. I on ma za tą pracę, jest możliwość gratyfikacji. Może nie są to aż tak duże pieniądze, ale to kosztuje daną osobę, czyli podopiecznego, nazwijmy to tak, złoty 50 zł za godzinę. A my sąsiadowi płacimy już znacznie więcej, bo to jest normalna umowa, zlecenie. W zależności od tego, czy ktoś ma pracę, czy nie ma, to się kształtuje między 23 a 30 zł. No bo wiadomo, albo trzeba odprowadzić składki, albo nie. I to jest 20 godzin miesięcznie.
1: Czyli tak, jestem osobą, która szuka takiego wsparcia, ma takiego sąsiada, który mógłby mi tam, nie wiem, na przykład śrubkę dokręcić, albo nie wiem, okna wymyć, bo ja nie mogę, mam artretyzm. I wtedy co, zgłaszam się do was?
17: Tak, tak, dokładnie. Przychodzi do nas, nawet wystarczy, że przyjdzie sam sąsiad, bo czasami jest tak, że taka osoba nie może się poruszać. Jak najbardziej może przyjść do nas, dostanie tutaj na Kosynierów Gdyńskich 30, dostanie formularz, dla siebie od razu formularz do umowy zlecenie i my już poprowadzimy go przez te wszystkie meandry unijnych papiórków, mówiąc kolokwialnie.
1: A potem jakieś kontrole są, albo nie wiem, czy pytacie tę osobę, na rzecz której ten sąsiad pracował, czy praca była wykonana, czy jak to wygląda?
17: Czasami wpadamy na kawę, na pogaduszki, a poza tym podstawą zawsze jest lista obecności, nazwijmy to tak, no bo nie mam innej nazwy, gdzie podpisuje się i sąsiad, i podopieczny, że był, że praca jest wykonana. A poza tym zawsze patrzymy, czy ktoś jest zadowolony, czy nie. Jak się sąsiad i podopieczny śmieją i cieszą, to znaczy, że jest wszystko okej.
1: Okay. Jest jakiś czas, kiedy można się zgłaszać, albo nie wiem, liczba tych godzin do wykonania w tych prac?
17: Nie, godziny sami sobie podopieczni ustalają. To jest 20 godzin w miesiącu. Kiedy to będą, to naprawdę my nie wchodzimy w temat. Nie. To już między sobą ustalają. Owszem, my musimy wiedzieć, bo to wymogi projektowe zmuszają nas do zgłoszenia tego do urzędu, ale jak najbardziej to jest kwestia dobrowolności.
1: I do kiedy mamy czas na to, żeby się do was zgłosić?
17: Jak najszybciej. Jak najszybciej. Dlaczego? Dlatego, że im szybciej się zgłosimy, tym dłużej będzie to trwało, bo projekt trwa do końca grudnia 2027. Ale to jest tylko pierwsza opcja, bo jest jeszcze druga opcja.
1: Jaka to druga opcja?
17: A druga opcja to już jest bardziej skomplikowana dla takich osób, które wymagają już profesjonalnej opieki. bo w przypadku sąsiadów nie wymagamy żadnych dokumentów, to jest po prostu sąsiad, dobry człowiek. A w przypadku tym drugim mamy grupę osób, które wymagają bardziej profesjonalnej opieki, taki opiekunek. Tak jak kiedyś, no i teraz zresztą też z MOPS-u przychodzą panie. My również mamy opiekunki i wtedy troszeczkę jest...
18: Więcej formalności.
17: Więcej, troszeczkę formalności, ale godzin jest więcej, bo jest około 30 godzin takiej opieki i tutaj już opiekunka musi mieć nie tylko referencje, ale również wykształcenie odpowiednie, chociażby ten minimalny kurs 80-godzinny. My takich osób również poszukujemy, powolutku nam się tu zgłaszają, ale zapraszamy do współpracy. To również się odbywa w oparciu o taki kontrakt trójstronny między podopiecznym, fundacją, a opiekunką. Tak jak powiedziałam, to już troszeczkę więcej, 30 godzin. Mamy już 10 osób zgłoszone, mamy jeszcze 26 miejsc.
19: Miejsca czy tych opiekunów, czy tych, którymi się będziemy opiekowali?
17: Podopiecznych. Tak, jest jeszcze 26 miejsc, więc tutaj jest niezbędne zaświadczenie od lekarza. Również dajemy wzór na wszelki wypadek, że gdyby coś, to można pobrać od nas te dokumenty i to lekarz jakby kieruje i pisze, jest potrzebna pomoc w codziennym funkcjonowaniu, czy tam dana osoba nie jest zdolna do samodzielnego funkcjonowania. I wtedy ja już idę na wywiad, jakby przyglądam się temu, co się dzieje w mieszkaniu. To również jest odpłatne, zarówno przez naszego podopiecznego, tu już są inne stawki. Tak jak powiedziałam, przy pomocy sąsiedzkiej to jest 50 zł za godzinę, no to jest 30 zł miesięcznie by taka w przypadku sąsiada pomoc kosztowała, a tutaj jest troszeczkę inaczej. To się kształtuje w zależności od tego, jaki jest dochód, jaka jest emerytura, ale to jest od 4 do 7 zł za godzinę.
19: Ten podopieczny płaci,
17: a opiekunka dostaje już normalne wynagrodzenie, to jest też umowa zlecenie i znowu to się kształtuje od 30 do 50 paru złotych w zależności od tego, czy ktoś ma pracę minimalne wynagrodzenie, czy nie.
19: To są projekty skierowane do kogo? Do mieszkańców Elbląga, większego obszaru?
17: Tak, więc głównie to są mieszkańcy Elbląga, ale również gmin z Młynary, Pasłęk, Tolkmicko, Markusy.
19: Czyli jak jesteśmy właśnie z tego obszaru, to możemy do was się zgłaszać.
17: Tak.
19: Jak szukać was? Bo na Kostnieru Gdyńskich 30 w Elblągu to wiemy, a jakieś inne możliwości znalezienia was gdzieś?
17: Ja mogę nawet mój własny telefon podać, bo to jest taki bardziej służbowy, zresztą są dwa. Do mnie jest telefon 697-848-521. Do koleżanki, która również tu pracuje i odpowiada za realizację tych usług, to jest 516-151-208. To jest pani Dorota Drost. My we dwie się tutaj zajmujemy. Można wejść również na stronę Forum Animatorów Społecznych. Adres to jest www.forumanimatorówspołecznych.org. Oczywiście pisane bez polskich znaków. I tam jak się kliknie po lewej stronie w aktualności, jest od razu na stronie, jakby przeskakujemy, jest informacja, tam są również dokumenty do ściągnięcia sobie. Od razu mamy wszystko.
19: Czyli jeszcze raz podsumowując, sąsiedzi, jeżeli mamy sąsiada, który może im pomóc, to dogaduję się z sąsiadem, mówię, drogi sąsiedzie, ty mi pomożesz, organizacja Forum Animatorów Społecznych ci zapłaci, ja tam dołożę parę groszy i będzie robota wykonana.
17: Dokładnie o to chodzi.
19: A w tym drugim projekcie, jeżeli ktoś potrzebuje opieki, kogoś, nie wiem, jest w złym stanie zdrowia, to także wy poszukujecie takich osób oraz szukacie opiekunów i łączycie w parę takie właśnie osoby.
17: Tak, tak się dzieje. Przy czym patrząc na to, co już w tej chwili się zadziało, mamy różnych podopiecznych. Są osoby leżące, są osoby bardzo chore, a są osoby po prostu starsze, które z racji wieku, braku sił potrzebują takiego wsparcia. Ba, to się odbywa nawet na zasadzie takiej, że pan mówi, chciałbym pójść na spacer, ale się boję. Bo mogę. Dokładnie. I to też wchodzi w zakres takiego wsparcia.
19: To ci sąsiedzi to do grudnia 2027, a to opiekuńcze?
17: Tak samo, bo to jest jeden projekt, to są dwie opcje dla różnych ludzi. Jeżeli chodzi o sąsiadów, to mamy sporo miejsc, więc naprawdę zapraszamy do współpracy. Mi osobiście bardzo podoba się ta forma, bo to jest, tak jak powiedziałam, ja się nie spotkałam do tej pory z taką procedurą, że ruszamy, to jest takie pospolite ruszenie, pomoc sąsiedzka.
19: No dobrze, to w grę wchodzą pieniądze. Skąd te pieniądze się wzięły?
17: To jest projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach naszego tutaj regionalnego programu Fundusze Europejskie Warmii i Mazur i to dokładnie dotyczy usług społecznych.
19: Szukajcie w internecie. Forum Animatorów Społecznych ma dwa fajne projekty, które warto nagłośnić i warto się w nie włączyć. Małgorzata Samusiew, dziękuję bardzo.
17: Ja również dziękuję i zapraszam do kontaktu.
7: SK Elbląg.
18: A ustawcie może ten trójkąt i zaczniemy od podziału, czyli zaczniemy od kanonu. Schodzimy w dół. 5, 6, 7 i raz, dwa, trzy.
15: Dzień dobry, dziś Radio SK po raz kolejny odwiedza na treningu młodych tancerzy, generalnie tańca nowoczesnego. To młodzi ludzie z Braniewa i okolic, którzy na co dzień trenują taniec pod okiem głównego trenera Piotra Beńko, który prowadzi uczniowski klub sportowy Hipnotic. I tak jak powiedziałam na początku, młodzi, zdolni ludzie, a trener na pewno potwierdzi i przedstawi nam tą taneczną rodzinkę.
20: Tak, oczywiście zdolni, pracowici. Tu w Braniewie mamy trzy grupy. Dwie grupy są to już przygotowane grupy do wyjazdu na mistrzowskie turnieje. W kategorii do 11 lat mamy grupę Mini Dance Team. Jest to 27-osobowa grupa, która tańczy hip-hop. Mamy grupę juniorów w kategorii 12-15 lat, Dance Team. To jest grupa 23-osobowa, która już kolejny sezon przygotowuje się do ważnych imprez.
15: No i przed Wami ważne imprezy, o których za chwilę, ale też jesteście po znaczących i ważnych występach, na których odnieśliście sukces.
20: Tak, jesteśmy po takiej pierwszej dużej imprezie w tym sezonie tanecznym. Mieliśmy Mistrzostwa Polski w Płocku, gdzie startowała po raz pierwszy młodsza formacja w kategorii dzieci do 11 lat. Tańczyła też grupa juniorów po raz kolejny Dance Team, młodsza Mini Dance Team. No i muszę tutaj powiedzieć, że te mistrzostwa były bardzo udane dla naszych tancerzy, ponieważ młodsza formacja, która brała udział po raz pierwszy, zdobyła tytuł pierwszego wicemistrza Polski w swojej kategorii. Natomiast juniorzy zdobyli tytuł mistrza Polski w takiej grupie już formacji tańczących, ponieważ tam ta grupa to miała silną konkurencję. Tańczyliśmy po raz pierwszy w kategorii Silver.
15: Rozumiem, że to coś ważnego.
20: Tak, w tej kategorii juniorów czy dzieci jest podział na grupy czy formacje tańczące w kategorii brąz, później silver, no i na końcu gold. My przeszliśmy w tym roku do kategorii silver, no i udało się zdobyć tytuł mistrza Polski w juniorach.
15: Tytuł mistrza Polski to również przepustka do kolejnych mistrzostw świata, Europy i tak dalej, i tak dalej. I wy przymierzacie się do takich występów.
20: Tak, oczywiście tańczyły nasze formacje w federacji WADF, natomiast starsza formacja jeszcze uczestniczyła w takich kwalifikacjach na turnieju w Sosnowcu, kwalifikacjach, które umożliwiają formacjom tańczyć na mistrzostwach Europy czy świata. No, Dance Team wytańczył tam również pierwsze miejsce, zdobył kwalifikacje na mistrzostwa Europy, jak i również na mistrzostwa świata. Mistrzostwa Europy odbędą się w maju w Niemczech i tutaj przygotowujemy się bardzo bardzo mocno do tej imprezy. Natomiast młodsza grupa, dzięki temu, że zdobyła tytuł wicemistrza Polski, też może ubiegać się o prawo startu na Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Kopenhadze w czerwcu i też przymierzamy się reprezentować nasz kraj na tych właśnie imprezach.
15: Rozumiem, że już teraz trenujecie układy?
20: Tak, układy skończyliśmy choreografię na początku kalendarzowego roku, czyli w styczniu. Teraz szlifujemy, czyścimy tak w gronie tanecznym, to się mówi, także przygotowujemy się z treningu na trening do kolejnych imprez, bo oprócz tych mistrzowskich imprez mamy również ogólnopolskie turnieje, także praktycznie co drugi tydzień tańczymy na jakichś turniejach.
15: Rozmawialiśmy już z trenerem, a teraz rozmawiamy z młodymi tancerkami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Nasza grupa nazywa się Mini Dance Team.
15: Co tańczycie?
4: Hip-hop.
15: A dlaczego tańczycie?
4: Nasza pasja to jest.
15: Co cię namówił do tego? Jak tu trafiłaś?
4: Trafiłam poznając Tosię, bo ona mi opowiedziała o tańcach.
15: I co, fajnie ci tutaj jest?
4: Podoba mi się, to jedna z moich ulubionych pasji.
15: A jak dużo czasu spędzacie na treningach?
21: Tak z godziny, czasami godzina 15.
15: Dziennie?
21: Nie, w środę i piątki.
15: A co trzeba robić, żeby tak dobrze tańczyć jak wy?
4: Trzeba mieć bardzo dużo treningu i dobrze słuchać.
15: No to teraz mi jeszcze opowiedzcie, dlaczego wy tańczycie, co wam daje taniec?
4: Mi taniec daje bardzo dużo energii.
21: Radości.
4: Szczęścia.
22: Dużo szczęścia.
4: I też w tańcu poznałam nowe osoby.
23: Jest przyjemnie i fajnie.
15: A jak tutaj trafiłaś na te zajęcia?
23: Iga mi opowiadała, jak tu jest fajnie i przyszłam.
15: Potwierdziło się to?
23: Tak.
15: Wiem, że przygotowujecie się teraz do bardzo ważnych zawodów. Co to będzie?
23: Mistrzostwa Świata w Kopenhadze.
15: Rozumiem, że chciałybyście tam jechać?
23: Tak.
15: Ale do takich zawodów trzeba ostro potrenować, co?
23: Tak.
15: I co tam zaprezentujecie?
23: Nasz taniec, choreografię.
15: Macie to wszystko wystukane?
23: Tak.
15: Ale jeszcze będziecie trenować. To życzę wam powodzenia, dzięki.
24: Uwaga! Ustawiamy pierwszy rysunek i zaczniemy sobie naliczenie. 4, 5, 6, 7, 8. Raz i dwa, 3 i 4.
15: Za młodymi, zdolnymi tancerzami, tancerkami i tancerzami stoją oczywiście ich rodzice, którzy wspierają swoje pociechy duchowo i finansowo. I właśnie o tych finansach chciałam porozmawiać, ponieważ zwróciliście się, zorganizowaliście publiczne zbiórki, w których prosicie o wsparcie wyjazdu na mistrzostwa swoich dzieci. Dlaczego zmuszone byłyście zorganizować te zbiórki?
25: To są bardzo duże koszty. Jedziemy prawie na tydzień czasu. 21 maja bierzemy udział w Mistrzostwach Europy w Kalkar w Niemczech. Natomiast 24 maja bierzemy udział w World of Dance w Berlinie. To są bardzo duże koszty zarówno transportu, biletów, wejściówek, noclegów, jak i wyżywienia.
15: I nie każdego stać na pokrycie.
25: Tym bardziej, że w naszej drużynie tańczą rodzeństwa, czyli no, jak jeszcze jest jedno dziecko, to tak wiadomo, a tutaj są siostry, jest siostra z bratem, to jest duży koszt dla rodziców.
15: Kto wymyślił tą akcję? Kto postanowił zwrócić się do mieszkańców?
25: To podjęliśmy wspólnie decyzję, wszyscy rodzice, żeby zorganizować licytację, pozyskać od naszych lokalnych tutaj przedsiębiorców, makijażystek, kosmetologów, fryzjerów, bony, które licytujemy i cały dochód z tych licytacji będzie wspierał nasz wyjazd. Do tego jest oczywiście uruchomiona zrzutka, do wpłat serdecznie zapraszamy.
15: Gdzie was szukać?
25: Na zrzutka.pl, można wejść przez profil Dance Team Braniewo i tam można zobaczyć, jest link udostępniony, gdzie jest zrzutka.
15: I można wspierać. Powiedzcie, bo wspomniałam na początku, że wspieracie swoich tancerzy, swoje dzieciaki finansowo i duchowo także. To duchowe wsparcie jest bardzo ważne. Powiedzcie, jak ważny jest taniec dla waszych dzieci? Jak to wygląda z waszego punktu widzenia? Czy zmieniły się pod wpływem tańca na lepsze, na gorsze? Jak to wygląda?
26: No wiadomo, tańcem żyje cała rodzina. Dostosowujemy się do treningów, do wyjazdów.
0: rodziców, do kibicowania, wspierania tych dzieciaków. To nie jest tak, że to tylko jedno dziecko żyje tym tańcem, tylko tak jak mówiłam, no wszyscy. Dzieciaki chcą się rozwijać, dla nich najważniejszy jest taniec. W domu, gdzie mogą, tańczą, idziemy na zakupy, tańczą, na mieście tańczą, wszędzie tańczą.
15: Czyli rozumiem, że rozwijają się i zmieniają się na dobre.
0: Tak, dokładnie tak jest.
15: A wy tańczycie?
0: My ich wspieramy. Nasz taniec to jest wiadomo jaki, no ale możemy się uczyć od nich.
15: U pani kto tańczy?
2: Córka.
15: Ile tańczy lat?
2: Przerwę miała 2 lata, ale wróciła tutaj do pana Piotra. No i podoba jej się taniec, rozwija się. Wiadomo, okres buntowniczy trochę przeszkadza, ale chce chodzić.
15: Czyli generalnie rozumiem, że wspiera pani co?
2: Tak, oczywiście wspieramy ja z mężem. Kibicujemy zarówno jej, jak i całej drużynie.
15: Dlatego chcielibyście, żeby jednak pojechali na ten... No,
2: oczywiście, chcemy, żeby pojechali, żeby zobaczyli, jak wygląda to z innej strony, w większym świecie, w wielkim świecie.
15: Jesteśmy na treningu starszej grupy Dance Team. Przygotowujecie się do ważnego wydarzenia, do startu w ważnych zawodach. Co to będą za zawody? Przypomnijcie.
3: Mistrzostwa Europy w Niemczech i świata w Wielkiej Brytanii.
15: I jakie to ma dla was znaczenie, żeby jechać na tego typu zawody?
3: No na pewno dla większości grupy to było duże marzenie. Mi się wydaje, że od dawna, żeby pojechać za granicę na takie mistrzostwa. Mimo tego, że już byliśmy w Czechach, to uważam, że dla większości osób było to dość duże marzenie.
15: Czujecie się dobrze przygotowane?
3: Tak, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, tak bynajmniej nam się wydaje. Jesteśmy też zestresowani, ale również podekscytowani.
15: Macie jeszcze trochę czasu? Dużo ćwiczycie?
3: Tak, dużo ćwiczymy. Czy mam dużo czasu? Nie wiem, nie do końca, bo w maju są już mistrzostwa, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze.
15: Od jak dawna trenujecie? Jak długo trenujecie? Na przykład ty.
3: Ja trenuję od około 7 lat. Jeszcze wcześniej chodziłam na akrobatykę i od... No z 7 lat trenuję hip-hop.
5: Ja od około 8-9 coś takiego, bo przecież nie była jeszcze gimnastyka, jakiś trampolin, jakieś zajęcia takie też pozataneczne.
15: To niezłe doświadczenie, a tutaj?
3: No ja też około 8 lat i w sumie to taniec to był taki jeden z pierwszych sportów, który trenowałam. Ja, gdy miałam 8 lat, zaczęłam balet i hip-hop, ale bardziej przemówił do mnie hip-hop.
15: No i czym ten hip-hop do was przemawia?
5: Jest to moim zdaniem o wiele lepszy niż balet. Można siebie wykazać, ale też również jest czasami ciężko, lecz no jest to taki taniec, daje dużo radości, sprawia nam radość właśnie, czujemy się dobrze, gdy tańczymy, no i robimy to.
3: Ja uważam, że hip-hop to jest dość energiczny styl tańca i uważam, że można dużo emocji wykazać przez hip-hop i no wyżyć się tak naprawdę, bo jest to, no jednak potrzeba dużo siły i energii. Wiadomo, że trzeba mieć też no siłę w mięśniach, w rękach i w ogóle, bo to jest najważniejsze. No to jest taka podstawa, że jeśli chce się trenować hip-hop, to trzeba też ćwiczyć mięśnie i siłę, bo bez tego to nie da rady.
15: A tobie co daje taniec? Co czujesz, jak tańczysz?
5: A się czuję dobrze, jak tańczę, bo też hip-hop to jest taki stan, gdzie nie trzeba wszystkiego robić na tip-top, gdzie trzeba wszystko tak od razu spinać, tylko też można poczuć się w tym tańcu i też można to tak pokazać na parkiecie.
3: Na pewno daje mi dużo radości. Mogę wyładować swoje emocje po na przykład ciężkim dniu. Lubię to, robię to dlatego, że to lubię. Jest bardzo fajnie.
6: 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okej.
7: SK Elbląg.
1: Wszystkie znajdują się w pobliżu plaży. Nadleśnictwo Elbląg wyłoniło dzierżawców 6 sezonowych parkingów na Mierzei Wiślanej. Mówi Jan Piotrowski z Elbląskiego Nadleśnictwa.
9: Nadleśnictwo Elbląg co roku wydzierżawia grunty leśne z przeznaczeniem na parkingi leśne na Mierzei Wiślanej. Parkingi te organizowane są ze względu na bardzo dużą ilość osób, która przyjeżdża w okresie letnim na Mierzeję Wiślaną oraz ze względu na niewystarczającą ilość miejsc do parkowania w tym okresie. Brak miejsc do parkowania powoduje, że ludzie wjeżdżają do lasu, powodując zagrożenie zarówno pożarowe, jak i zostawiają drogi leśne, które służą jako drogi ratunkowe dla różnorodnych służb. Aby uporządkować całą tą sytuację oraz umożliwić ludziom przyjeżdżającym nad morze parkowanie w miarę blisko plaży, nadleśnictwo wydzierżawia grunty ze względu na to, że też nie jest w stanie samodzielnie obsłużyć tych wszystkich parkingów, a dzierżawa pozwala na utrzymanie parkingów i stworzenie takiej możliwości do parkowania. Przychody z tych dzierżaw wydatkowane są na podstawową działalność nadleśnictwa.

0: różnego rodzaju infrastruktury leśnej, jak drogi i mosty, czy też na przykład różnego rodzaju obiekty edukacyjne, a także obiekty turystyczne, jak chociażby parkingi leśne, wieże widokowe, wiaty czy tablice informacyjne, ale także na przykład również środki te wykorzystywane są do zbierania śmieci w lesie. Grunty te wydzierżawiane są w drodze przetargu nieograniczonego ustnego, w drodze licytacji, w związku z czym kwoty, które powstają w wyniku przeprowadzonej procedury, wynikają bezpośrednio z przeprowadzonej licytacji. Dzierżawcy tych gruntów mają obowiązek nietrwałego oznaczenia placu parkingowego na czas trwania całej umowy. Mają także obowiązek utrzymywania porządku i czystości na wydzierżawionym terenie oraz wywożenie nieczystości stałych z terenu na wysypisko. Mają również zabezpieczyć cały teren w kwestiach przeciwpożarowych i posiadać wszystkie uzgodnienia właściwe z Państwową Strażą Pożarną. Również dzierżawcy mają w obowiązku posiadać toalety na parkingu leśnym, przynajmniej jedną, oraz co najmniej raz w tygodniu ją opróżniać, a także tacy dzierżawcy mają w obowiązku utworzenie dwóch bezpłatnych miejsc do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami. Chciałbym także zwrócić uwagę na fakt, że Nadleśnictwo Elbląg oprócz wydzierżawianych sezonowych parkingów leśnych utrzymuje też przez cały rok miejsca postoju pojazdów na terenie całego Nadleśnictwa, również w kilku lokalizacjach na Mierzei Wiślanej, i obiekty te są przez cały rok utrzymywane, są co roku remontowane i są dostępne przez cały rok za darmo.
1: Sezonowe parkingi pojawią się w Mikoszewie, Junoszynie, Stegnie, Sztutowie, Kątach Rybackich i Krynicy Morskiej. W poprzednim sezonie opłata za dzień parkowania wynosiła 30-40 zł.
2: SK Elbląg News.
3: Dzień dobry. Dziś w Radiu SK zaprezentujemy kolejną ciekawą osobę. Tym razem będzie to Wojtek Andrearczyk, dziennikarz i wolontariusz Błękitnego Patrolu WWF Polska. Witam Cię, Wojtek, serdecznie.
4: Dzień dobry, witam.
3: Pozwoli, że dziennikarstwo na razie odłożymy na bok, aczkolwiek to będzie się na pewno pojawiało w naszej rozmowie. Ja bym chciała, żebyśmy porozmawiali o tej Twojej działalności wolontariackiej w Błękitnym Patrolu WWF Polska. Na początek wyjaśnijmy może, co to jest za organizacja, czym się zajmuje, a później będziemy rozmawiać o tym, jak Ty tam trafiłeś, co robiłeś i może jeszcze co robisz w ramach tej struktury.
4: Błękitny Patrol WWF Polska to jest taka organizacja, która tak naprawdę przy WWF Polska działa już od 15 lat. W zeszłym roku obchodziliśmy 15-lecie, więc mamy już dosyć bogatą historię. Jest to 200 wolontariuszy, którzy działają na całym wybrzeżu Bałtyku. Od Świnoujścia po Piaski, ale też właśnie, co ciekawe, po granicę państwową na Zalewie Wiślanym, gdzie jestem ja.
3: I czym się zajmujecie?
4: Pierwszą taką podstawową rzeczą, a raczej gatunkiem, jakim się zajmowaliśmy i zajmujemy ciągle, to były foki. Jak wiemy, jest to gatunek, który w Bałtyku się odradza. W tej chwili mamy tych fok już znacznie więcej. Natomiast 15 lat temu jeszcze zobaczyć fokę na wybrzeżu Bałtyku, polskiego Bałtyku, to była naprawdę rzadkość. I właśnie rolą wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF Polska było to, aby nie tylko nieść pomoc tym zwierzętom, w jaki sposób, to może powiem za chwilę, ale też, aby propagować w ogóle całą ideę ochrony tego gatunku, powiedzieć, dlaczego jest tak ważne, aby ten drapieżnik był w polskim Bałtyku, obalić też pewne mity, że to nie do końca jest tak, że foki wyjadają nam ryby i tych ryb jest mniej, czyli całe te działania związane właśnie z fokami. Innym takim gatunkiem, który jest troszeczkę tak jak Yeti, to znaczy o nim mówimy, ale go nie widzimy, jest morświn. Nasi wolontariusze również zajmują się morświnami. Niestety jest to gatunek na tyle skryty i na tyle rzadko obserwowany w Bałtyku, że o jego obecności wiemy tak naprawdę tylko z badań naukowych, które były przeprowadzane, zaś ja też wspólnie z innymi wolontariuszami w 2015 roku miałem okazję uczestniczyć w takiej akcji promującej właśnie ten gatunek, aby pokazać czym, kim jest morświn, aby powiedzieć, że nie jest to ryba, tylko ssak i aby w ogóle uzmysłowić, że żyje on w Bałtyku.
3: Prawie delfin, prawda?
4: Nazywamy go kuzynem delfina, bałtyckim kuzynem delfina, niemniej jednak nie są ze sobą aż tak blisko spokrewnione. Od jakiegoś czasu czasu, od kilku lat właściwie tak mocniej, zajmujemy się sieweczkami. Są to małe, sympatyczne ptaszki, których lęgi były bardzo mocno zagrożone i ten gatunek właściwie już istniało ryzyko, że zniknie z tych plaż Bałtyku. Natomiast dzięki właśnie też zaangażowaniu naszych wolontariuszy, dzięki współpracy z innymi organizacjami,

0: mutacjami, z coolingiem udaje nam się ten gatunek odrodzić. W jaki sposób, to myślę, że też będę mógł za chwilę więcej powiedzieć.
1: Za chwilę rzeczywiście poopowiadamy o szczegółach tej twojej pracy, tej twojej działalności, ale powiedz, jak to się zaczęło? Jak trafiłeś do WWF i do Błękitnego Patrolu?
0: Tutaj przed tą naszą rozmową powiedziałem coś takiego, że lepiej mi się pracuje ze zwierzętami niż z ludźmi. I rzeczywiście to było coś takiego. Powód był dosyć banalny, a może nie banalny. W pewnym momencie straciłem pracę, znalazłem się na przysłowiowym bruku i dopiero wtedy zdałem sobie sprawę, jak wiele czasu poświęcałem właśnie pracy, że tak naprawdę wiele lat swojej młodości oddałem firmie, nie swojej firmie, i postanowiłem to zmienić. Pomyślałem właśnie więc o wolontariacie, ale właściwie od razu wiedziałem, że no ciężko mi się pracuje z ludźmi, a może raczej chciałbym trochę odpocząć od tych ludzi, bo to była też praca dziennikarska, i pomyślałem o zwierzętach. Zupełnie przez przypadek natrafiłem na artykuł właśnie o Błękitnym Patrolu WWF, zgłosiłem się tam, troszeczkę też nie wierząc w to, że coś z tego będzie. Natomiast odezwał się do mnie tak zwany lokalny lider, a w Wybrzeżu Bałtyku jest w tej chwili 6 takich lokalnych liderów, i powiedział, że no wiesz, ty jesteś nad Zalewem Wiślanym, my się zajmujemy fokami, foka w Zalewie Wiślanym to tak nie bardzo, no ale ja zapytam w WWF-ie, co oni na to. Okazało się, że no gdzieś trafiło to tam na podatny grunt. Ówczesna pani prezes WWF Polska wyraziła na to zgodę, aby rzeczywiście był tutaj taki wolontariusz, aby gdzieś spojrzał na ten Zalew Wiślany właśnie też pod kątem takim typowo przyrodniczym, tak, bo nie ma tutaj wiele takich osób. No i w ten sposób znalazłem się w Błękitnym Patrolu WWF.
1: A znalazłeś foki w Zalewie Wiślanym?
0: No i właśnie to jest ciekawe, bo dosłownie w pierwszym roku okazało się, że w Zalewie Wiślanym natrafiłem na 3 foki. Niestety były to foki martwe, ale to też był taki okres, i właściwie teraz też bardzo często się tym zajmujemy, że w momencie, kiedy wolontariusze zostaną poinformowani o martwej foce, to nie tylko zabezpieczają to ciało, ciało tego zwierzęcia, ale też dokonują takich podstawowych pomiarów, dokonują takiej dokumentacji fotograficznej, graficznej. Później te wszystkie informacje są przekazywane do stacji morskiej w Helu, gdzie służą no, jako materiał badawczy, tak? Gdzie też lokalizacja tych zwierząt pozwala później stwierdzić, gdzie one właśnie występują. Także okazało się, że jest potrzebna tutaj taka osoba, tak? I no właśnie ten lider, który mnie angażował tutaj, który mnie, że tak powiem, wciągnął tego patrolu, właśnie śmiał się tak, że zobacz, nie było ciebie, nie było fok, pojawiłeś się, są foki.
1: I zaczęły się akcje.
0: Tak, zaczęły się akcje. Później jeszcze kilkakrotnie znajdowaliśmy niestety też martwe foki w Zalewie Wiślanym, we Fromborku, w ujściu rzeki Pasłęki, w Nowej Pasłęce. Tutaj w Nowej Pasłęce był taki ciekawy przypadek, że poinformowali mnie o niej strażnicy Straży Granicznej, Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Okazało się, że ta foka jest gdzieś tam w Trzcinach, ale też właśnie świetna współpraca ze Strażą Graniczną, bo Błękitny Patrol generalnie współpracuje ze służbami. My tutaj bardzo fajnie współpracujemy. My, mówię w ogóle na Mierzei Wiślanej też, tak, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Współpracujemy właśnie ze Strażą Graniczną. Panowie zabrali mnie na swojego poduszkowca. Podlecieliśmy tam do tej foki, ponieważ ona była w Trzcinach, więc dali mi wodery i mogliśmy też to ciało tam zabezpieczyć, zobaczyć, co to jest, określić, czy jest to samiec, czy jest młody, czy jest stary. No i też, co bardzo ważne przy takich właśnie oględzinach, to jest to, w jaki sposób zginęło to zwierzę, tak? Co mogło być ewentualną przyczyną, czy ono nie ma jakichś ran może celowo zadanych. Tutaj może niektórzy ze słuchaczy pamiętają taką sytuację w Gdyni, gdzie właśnie znaleziono ciała fok z przywiązanymi sznurkami, cegłami jakimiś, tak? Więc no, tam ewidentnie wiedzieliśmy, że człowiek spowodował śmierć tych zwierząt w jakiś sposób.
1: Tutaj tak nie było.
0: Nie, tutaj mi się nie zdarzyło takiego przypadku. Jeden był taki przypadek, gdzie być może foka zginęła od uderzenia śrubą motorówki jakiejś łodzi, tak? No ale też trzeba pamiętać, że to są zwierzęta dosyć takie ciekawskie, i one gdzieś tam, nie jest to nic dziwnego, że one podpływają do kutrów rybackich, tak? Bo wiedzą, że tam są ryby.
1: To mógł być przypadek.
0: To mógł być zupełny przypadek.
1: Co innego bestialstwo.
0: Dokładnie tak.
1: A ratowałeś kiedyś żywą jakąś foczkę?
0: Ja ciągle skupiam się tutaj na Zalewie Wiślanym, bo bardzo często wyjeżdżając gdzieś nad morze, sporo czasu spędziłem w Helu i w innych miejscowościach, i tam jeździliśmy do fok również właśnie z pracownikami stacji morskiej. Natomiast kilka lat temu, 1 kwietnia, dostałem taką informację, że w ujściu Nowej Pasłęki jest młoda foka.
1: To nie był prymaprys.
0: No właśnie pierwsza moja myśl była taka, że ktoś mnie wkręca, tak? No bo to było nieprawdopodobne. prawdopodobne, tak? Taka informacja przyszła na skrzynkę messengerową Fundacji WWF Polska, no i foka, tak? Poprosiłem o numer telefonu, dostałem ten numer telefonu. Zadzwoniłem, odebrała młoda dziewczyna, sądząc po głosie, później to się potwierdziło, która dokładnie ze szczegółami opisała mi, gdzie jest ta foka. No ja znając oczywiście ujście rzeki Pasłęki, wiedziałem, że to wszystko się zgadza. No i pojechałem tam. Okazało się, że rzeczywiście jest ta młoda foka, jeszcze z resztkami lanugo, czyli tej sierści takiej, nazwijmy to niemowlęcej, tak, u foki. Co teraz? No, nasze zasady postępowania w takich przypadkach są jasne. Jeżeli widać, że foka wygląda słabo, a ta wyglądała słabo, leżała, nie podnosiła się, tak, tylko od czasu do czasu gdzieś tam podnosiła głowę. Widać było wyraźnie, że jest wychudzona, że brakuje jej tego takiego tłuszczyku, który mają foki. Zapadła decyzja po konsultacjach ze stacją morską, że zabieramy ją. No ale jak zabieramy? Ja nigdy nie łapałem foki. Jak było organizowane takie szkolenie w stacji morskiej, też w Helu, z łapania fok, to powiedziałem, że no nie ma sensu, żebym tam ja jechał, bo będę komuś tylko blokował miejsce z nadmorza, no bo przecież to nie ma takiej możliwości, żebym ja trafił nad Zalewem Wiślanym na młodą, żywą fokę, którą będę musiał pochwycić, wsadzić dziś do jakiegoś kosza i jeszcze transportować.
1: A jednak.
0: Wiem, że dzisiaj wiele osób wiele rzeczy uczy się z YouTube i ja wtedy nie miałem takiej możliwości, natomiast no rzeczywiście gdzieś tę teorię znałem, bo tę teorię przerabialiśmy wiele razy. Gdzieś tam widziałem na zdjęciach i filmikach, jak moje koleżanki i koledzy z Błękitnego Patrolu pochwytywali te foki. Tutaj też dzięki takiej współpracy z Otos Animals, która wtedy była, dostałem taki kontener, tak, do przewożenia psów, kotów właściwie, tak, więc no nie do końca przystosowany, żeby wsadzić tam fokę, ale złapałem tę fokę, pomogła mi moja żona również przy tym.
1: Ale tego nie widziałam.
0: Tak, to jest bardzo ważne, ponieważ nad morzem jest trochę prościej, bo plaże są dosyć duże. Plaża w ujście jest malutka, tak, ona ma 2 metry, 3 metry może maksymalnie, więc najważniejsze jest to, żeby ta foka nie uciekła do wody.
1: Współpracowała z wami?
0: No właśnie, to jest tak, że jedna osoba musi gdzieś jej zagrodzić drogę, a druga musi ją w odpowiedni sposób pochwycić, oczywiście, żeby nie robić jej krzywdy, ale też, żeby nie zaryzykować zrobienia krzywdy sobie, ponieważ to, co zawsze podkreślamy, foka gryzie, kiedyś mnie jedna nawet ugryzła i rana taka dosyć brzydko później się goi i nie jest to nic przyjemnego. Ale wracając do naszego malucha, maluch został pochwycony, wsadzony do klatki, foka pojechała do Helu, tam przeszła rehabilitację, została odżywiona, została wypuszczona do morza. Mam nadzieję, że gdzieś jeszcze pływa.
1: Super, i ciebie wspomina. Widać, że bardzo się w to zaangażowałeś i że rzeczywiście ta przyroda, pomaganie to jest coś, co lubisz i co czujesz sercem.
0: Jest to na pewno duża pasja i dlatego ja od dawna, tak, bo wcześniej może tak na to nie patrzyłem, ale od dawna jestem przeciwnikiem cyrków, w których występują zwierzęta. Wiem, że dzisiaj tych cyrków jest generalnie mniej, bo też ta świadomość społeczna jest większa, ale pamiętam, jak właśnie kiedyś z kimś rozmawiałem i mówiłem, po co iść do cyrku, skoro wystarczy, że wyjedziesz tutaj dosłownie kilka kilometrów. Świetnie można obserwować bieliki, wielokrotnie nagrywałem bieliki, robiłem im zdjęcia. Sarny to są, wiadomo, na porządku dziennym, tak, i wiele
1: łosie przy berlince.
0: Łosie przy berlince.
1: Na berlince, niestety.
0: Okazuje się, że gdzieś może i tę fokę można wypatrzyć, czaple wszystkie, tak, jakie są. Wiem, że w tym okresie wiosennym migrują ptaki i w jesiennym, więc można oglądać naprawdę setki, jeśli nie tysiące ptaków tutaj nad Zalewem Wiślanym. Bogactwo zwierząt jest tutaj tak wielkie, że naprawdę można z tego korzystać. Natomiast tak troszeczkę powiem może egoistycznie, nieskromnie, że wówczas foki to było coś takiego, no, bardziej ekstrawaganckiego, tak? Foka była rzadkością, foka była czymś takim dziwnym, czymś takim, co robiło ten efekt
1: egzotycznym, wow. Nawet wręcz egzotycznym
0: i właściwie jeszcze dzisiaj zdarza się tak, że jak się komuś mówi, że foki żyją w Bałtyku, to tak nie do końca w to wierzę. Więc to też z jednej strony pasja, ale z drugiej strony też takie coś, no, czego jednak nie mamy na co dzień.
1: Czyli dziennikarski nos.
0: No chyba tak, chyba też coś w tym jest. Zresztą szczerze mówiąc, no jako dziennikarz też gdzieś się tam angażowałem w popularyzację nie tylko tego gatunku, ale tak jak właśnie wspomnieliśmy na początku, też jeśli chodzi o morświna, więc gdzieś to się wszystko jedno ze sobą zazębia.
1: To jeszcze kilka słów o tej akcji morświnowej, powiedz, w którą byłeś mocno zaangażowany.
0: Akcja morświnowa 10 lat temu, to był też taki czas, kiedy tak naprawdę zmieniały się rządy w Polsce, jak wiemy. Chodziło nam o to, żeby został przyjęty taki projekt ochrony morświna. On w części został wdrożony, natomiast nie w całości. Na pewno ustępstwa wtedy udało się pójść. Natomiast no, trzeba pamiętać, że to jest gatunek, który jest ciągle mocno zagrożony. Szacujemy, że gdzieś tam w Bałtyku żyje może około 500 osobników, może nawet mniej. Narażony na wiele takich, no, niedogodności, tak, które powodują, że ten gatunek wymiera. Trzeba pamiętać, że to są zwierzęta, które posługują się echolokacją, więc hałas morski, który panuje na Bałtyku, a też trzeba wiedzieć, że Bałtyk jest jednym z najbardziej zatłoczonych mórz, więc ten hałas morski bardzo szkodzi tym zwierzętom. Też przez to, że jest zatłoczony, więc często też te zwierzęta gdzieś tam giną właśnie z tego względu. Niestety też dużym problemem jest przyłów, tak? Oczywiście mówimy tutaj o przypadkowym przyłowie w sieci rybackie, stąd też działania WWF Polska z rybakami, kiedy na sieci też jest stosowane, zakładane są specjalne takie pingery, które wydają dźwięk niesłyszalny dla człowieka, ale słyszalny właśnie dla morświnów i w ten sposób odstraszają te morświny od tych sieci. O tym wszystkim właśnie wtedy opowiadaliśmy. Szalona akcja, miesiąc czasu w drodze, codziennie inne miasto, codziennie spotkania z mediami, z samorządowcami, prośba o to właśnie, aby podpisać petycję o to, aby wdrożyć ten program ochrony morświna. Wiele spotkań, wiele dobrych słów. Trochę się obawialiśmy, jak ta akcja zostanie przyjęta, no bo morświn to już jest zupełnie egzotyczny w Polsce. Natomiast właśnie okazało się, że świadomość coraz bardziej rosła i nawet mieliśmy taką zabawną sytuację na początku akcji, także nie jakoś bardzo późno. Przyjechaliśmy z koleżanką windą na Sky Tower we Wrocławiu i jechaliśmy windą i wsiadła grupka takich starszych pań i pani popatrzyła na nas, a ponieważ gdzieś już się przewijaliśmy w mediach i pani się pyta nas, a gdzie ryba? Więc oczywiście wyjaśniliśmy, że nie ryba, tylko ssak, ale pani się zaśmiała, powiedziała, że tak wie właśnie, że nas widziała w telewizji, więc no na pewno było to sympatyczne, że ludzie rozpoznawali tego morświna. No niestety ciągle walczymy o morświna.
1: Ja myślę, że dzięki tej rozmowie również wiele osób dowiedziało się o fokach w Zalewie Wiślanym, o morświnach i że też być może inaczej spojrzą na przyrodę. Dziękuję bardzo za te wszystkie ciekawostki. Wojtek Andrearczyk, wolontariusz Błękitnego Patrolu WWF Polska, dzielił się z nami tymi informacjami. Oczywiście dziennikarz, czyli kolega po fachu również. Dzięki, Wojtek.
0: To jeszcze na koniec jedna ciekawostka. W 1996 roku zaobserwowano morświna w Zalewie Wiślanym. Informacja ta znajduje się w Domu Morświna w Helu. Proponuję również tam odwiedzić tę placówkę, zobaczyć. Także może kiedyś też zobaczymy go w Zalewie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: A jak ktoś to widział, to oczywiście i ja, i ty jako dziennikarze czekamy na informacje. Chętnie porozmawiamy.
0: Koniecznie. Tak się dowiedziałem o pierwszej żywej foce w Nowej Pasłęce, ale jeszcze wtedy nie byłem w Błękitnym Patrolu. Dziękuję jeszcze raz.
1: Dzięki.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
3: W Weskowym studiu gościmy dzisiaj panią Karolinę Galińską z Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, z którą porozmawiamy o planie ochrony Parku Krajobrazowego. Taki dokument strategiczny, na którym jakby opiera swoją pracę Park Krajobrazowy, ale o szczegóły, o opowiedzenie, co to jest za dokument, co to za plan, to już poproszę właśnie panią Karolinę.
4: Dzień dobry. Co to jest plan ochrony? Plan ochrony akurat tutaj dla nas, dla Parku Krajobrazowego, to jest dokument planistyczny, który obowiązuje przez kolejne 20 lat. Jest on ustanawiany uchwałą przez Sejmik Województwa. Obecny plan ochrony dla Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej traci ważność na początku przyszłego roku i w związku z tym trwają prace nad nowym dokumentem, który wykonuje dla nas firma zewnętrzna wyłoniona w trakcie przetargu. Obowiązek sporządzenia takiego planu ochrony spada na dyrektora parku i wynika z ustawy o ochronie przyrody.
3: Plan jest przygotowywany na bardzo długi okres czasu, na 20 lat. Co taki dokument musi zawierać?
4: Musi uwzględniać wszystkie czynniki środowiskowe czy też społeczne, które mogą mieć wpływ na zachowanie i ochronę tutaj wartości przyrodniczych, kulturowych, historycznych czy też walorów krajobrazowych. Określa na przykład zasoby, przede wszystkim jakie znajdują się na terenie Parku Krajobrazowego, i nakreśla kierunek ich ochrony. I tutaj na przykład przy zasobach przyrodniczych może to być zachowanie różnorodności gatunków flory, gatunków zwierząt, ochrona gleb, zachowanie starodrzewów. Przy wartościach historycznych i kulturowych to na przykład zachowanie historycznych układów osadniczych, traktów, założeń dworsko-parkowych, czy czy zabytkowych kapliczek, przydrożnych krzyży, a także tradycję turystyczną, krajoznawczą, czy użytkowanie terenów Wysoczyzny Elbląskiej pod względem rekreacji. Natomiast odnośnie walorów krajobrazowych to może być na przykład zachowanie otwarć widokowych, enklaw wokół osad wiejskich, zespołów krajobrazu otwartego oraz charakterystycznych cech rzeźby terenu, zwłaszcza w strefie krawędziowej Wysoczyzny Elbląskiej.
3: Nie jest to łatwe, chociażby dlatego, że zmiany cywilizacyjne, to był poprzedni dokument opracowywany, nikomu się na przykład w głowie nie śniło, że ten teren wokół nas będzie na przykład utkany wiatrakami, które są w tej...
4: No to jest trudny temat, też nie jest to dla nas łatwe. Staramy się jak możemy, żeby te walory krajobrazowe zostały zachowane, czy to poprzez, przed wiatrakami powiedzmy, czy też przed innymi czynnikami, bo bywają różne.
3: Proszę w takim razie powiedzieć, na czym polegają prace nad przygotowaniem tego planu ochrony? Jak to wygląda w praniu?
4: Można tak powiedzieć ogólnie, że prace podzielone są na kilka etapów. I upraszczając, na początku oczywiście jest pozyskiwanie i analiza dostępnych danych, publikacji naukowych. Firma, która realizuje wykonanie planu, bazuje oczywiście na materiałach, obserwacjach, inwentaryzacjach samych pracowników parku, którzy to cały czas trzymają pieczę oczywiście nad tym terenem. Pozyskanie odpowiednich zgód na badanie gatunków chronionych, następnie prace inwentaryzacyjne w terenie, by ocenić zasoby, jakie tutaj mamy, ich stan i w przyszłości zagrożenia. Nad opracowaniem tego dokumentu pracują zespoły przyrodników, specjaliści od hydrologii, geologii, zagospodarowania przestrzennego, specjaliści do spraw krajobrazów, także kulturowych, do spraw turystyki, rekreacji, edukacji oraz geograficznych systemów informacji przestrzennej, czyli tak zwany GIS. Na koniec dokument, mówiąc kolokwialnie, przechodzi przez proces opiniowania, uzgodnień i ostatecznie zostaje przedłożony Sejmikowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako projekt uchwały do uzgodnienia. Oczywiście cały ten proces musi być zgodny z wymogami prawa.
3: Jesteście już Państwo po tym etapie jakby gromadzenia informacji, tak?
4: Plan ochrony, prace nad planem ochrony tutaj dla Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej na szczęście przewidują okres dosyć duży, bo 2 lat. I dzięki temu specjaliści mają czas, żeby przebywać w terenie, zbierać dane w terenie przez okres wiosny, lata, jesieni i zimy, tak? Czyli mają naprawdę bardzo dobre warunki na to, żeby pozyskać jak najwięcej informacji.
3: Zwierzęta, część z nich jest sezonowo na naszym terenie, no i tylko w ten sposób można jakby rzeczywiście zweryfikować, co tam się pojawiło nowego.
4: Oczywiście, jest tak jak Pan mówi, no ale bywa, że jest to zależne od różnych czynników i czasami prace nad planem ochrony trwają dużo krócej, na przykład rok.
3: Ja wiem, że to wszystko jest jeszcze na etapie zbierania, weryfikowania, ale być może już macie Państwo informacje, czy na tych przestrzeni ostatnich lat jakby ta fauna i flora na Wysoczyźnie Elbląskiej się zmieniła. Być może pojawiają się jakieś nowe gatunki zwierząt, a może jakieś rośliny, albo zadziało się tak, czego byśmy pewnie nie chcieli, że jakieś tam gatunki są zagrożone bardziej niż były, nie wiem, kilka czy kilkanaście lat temu.
4: Przede wszystkim musimy tu stwierdzić, czy poprzednie formy ochrony były prawidłowe, tak? Przyniosły oczekiwane efekty i faktycznie chroniły odpowiednio te zasoby. Jest podsumowanie gatunków czy też zasobów, które tutaj do tej pory mieliśmy, jeżeli chodzi czy tam o gatunki roślin czy zwierząt, nie zmieniają one się w nie wiadomo jaki sposób. Musimy określić, czy jest ich mniej, czy więcej, czy co na przestrzeni tych 20 lat się wydarzyło.
3: Czy w trakcie prac nad tym planem ochrony, czy w jakiś sposób mogą włączać się mieszkańcy naszego regionu?
4: Oczywiście, jak najbardziej, i jest to zresztą wymóg ustawy o ochronie przyrody czy o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie. Wszystkie osoby i podmioty zainteresowane pracami nad planem ochrony mają możliwość zgłaszania do niego uwag i wniosków. O przystąpieniu do prac zostali powiadomieni wszyscy potencjalni interesariusze. W zeszłym roku odbyły się pierwsze warsztaty, zaraz na początku przystąpienia do prac. Miały one za zadanie wprowadzić, wyjaśnić, dlaczego taki dokument i w jakim celu. W tym roku zostaną zorganizowane kolejne warsztaty, już podsumowujące taki etap diagnozy. Po opracowaniu części strategicznej pod koniec roku odbędą się konsultacje społeczne z gminami i innymi interesariuszami planu ochrony. A w przyszłym roku natomiast zostanie przygotowany już operat generalny i trzecie warsztaty prezentujące koncepcję. Oczywiście wstęp na warsztaty jest otwarty dla wszystkich chętnych. Na stronie Parku Krajobrazowego została utworzona taka zakładka, gdzie można znaleźć m.in. prezentację wprowadzającą z pierwszych warsztatów, która szczegółowo wszystko wyjaśnia, oraz dedykowany temu tematowi adres mailowy do kontaktu.
3: Czyli te konsultacje będą prowadzone w różnych gminach, które leżą na terenie Parku Krajobrazowego w Ostrowcu, czy to będzie jakby w jednym miejscu w określonym czasie?
4: Na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej największy obszar zajmuje gmina Tolkmicko i to na pewno u nich odbędzie się takie spotkanie, konsultacje.
3: To proszę jeszcze powiedzieć, kiedy jest zaplanowany termin zakończenia tych prac nad tym dokumentem?
4: Termin zakończenia prac jest planowany na koniec przyszłego roku.
3: Dziękuję bardzo za rozmowę w takim razie.
4: Dziękuję bardzo.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
3: W gościnnych progach Radia SK witamy dzisiaj Karolinę Jakiel, elblążankę, autorkę książeczki dla dzieci pod tytułem Bulcze w podróże. Bulcze jest razem z nami w studio i na początek proszę autorkę, by wyjawiła słuchaczom, kto kryje się pod imieniem Bulcze.
5: Bulcia jest małą, odważną suczką rasy bull terrier miniaturowy, która podróżuje balonem i zwiedza świat. Przygody swoje rozpoczyna od Afryki, gdzie poznaje zwierzęta, które pokrótce opowiadają o sobie w formie rymowanej. Ciekawostką jest to, iż książkowa Bulcia żyje naprawdę i przechadza się po naszym pięknym mieście i nazywa się Bomba.
3: W tej chwili Bulcia pochrapuje tutaj obok nas. Proszę mi powiedzieć, skąd się wziął pomysł na stworzenie takiej właśnie książeczki?
5: Moim marzeniem od dawna było napisanie książki. Pierwszy pomysł nie był w ogóle związany z dziećmi. Dopiero po zakupie Bomby zaobserwowałam, jak ona rgnie do ludzi, a w szczególności do dzieci. I na jednym ze spacerów Bomba zaczepiła dziecko, które niosło książeczkę w rękach. Pamiętam, nie mogłam jej od tej dziewczynki odciągnąć. I wtedy pomyślałam, zróbmy coś dla dzieci. Napiszmy dla nich książeczkę.
3: Jak wyglądała praca nad tą książką i co ciekawego dzieciaki w niej znajdą?
5: Na pomysł napisania Bulci w podróży wpadłam we wrześniu ubiegłego roku. Następnie poszukałam profesjonalnego ilustratora, który stworzył rysunki do książeczki, oraz grafika, który podjął się złożenia książki. Samo napisanie jej nie zajęło mi dużo czasu, gdyż rymy przychodzą do mojej głowy praktycznie z marszu. W efekcie końcowym Bulcia w podróży w sposób uproszczony, pomysłowy i zabawny przemyca wiedzę dzieciom do świata zwierząt. Dodatkowo w książeczce zamieszczone zostały prace dydaktyczne, które pobudzą wyobraźnię oraz integrują rodzica z dzieckiem. Książeczka jest dopieszczona naprawdę w każdym aspekcie, merytorycznym i wizualnym. Twarda oprawa, szycie nićmi, pogrubione kartki oraz ilustracje wykonane kredką stanowią piękną lekturę, po którą naprawdę warto sięgnąć.
3: Wiemy, że Bulcia jest podróżniczką. Proszę powiedzieć, jaki region świata zwiedza?
5: Bulcia zwiedza Afrykę. Zaczyna od kontynentu, jakim jest Afryka. Tam poznaje ciekawe zwierzaki, które pokrótce opowiadają fakty o sobie w wersji rymowanej. Bulcia zamierza też zwiedzić inne kontynenty.
3: A do dzieci w jakim wieku jest dedykowana ta książeczka?
5: Dedykowana jest dzieciom od 3 do 8 roku życia, aczkolwiek wiem też, że do gustu przypadła 10-latkom.
3: Bulcia jest bull terrierem, wesołym psiakiem, który jak widzę lubi się bawić i lgnie do ludzi. Niemniej Wiele osób obawia się tego typu ras. Czy ta książka to również próba odkłamania stereotypów na temat psów silnych, psów ras uznawanych przez niektórych za niebezpieczne?
5: Tak, motywacją do stworzenia tej książki było przede wszystkim ocieplenie wizerunku rasy. Bull Terrier zalicza się do psów klasy średniej wielkości. Sama Bomba jest Bull Terrierem miniaturowym. Ponadto rasa w Polsce nie jest uznawana jako rasa niebezpieczna czy agresywna. Ludzie obawiają się właśnie przez stereotypy, nagłaśnianie pogryzień zdarzających się na co dzień przez różne rasy, a nie tylko te w typie bull. A wystarczy sięgnąć po statystyki pogryzień w Polsce na przełomie lat. Odsetek pogryzień psów w typie bull to 0,5%. Typowa trójka to mieszańce, owczarki niemieckie czy jamniki. Bull Terriery to wspaniałe psy, kochające człowieka ponad wszystko. Uwielbiają spędzać z człowiekiem każdą wolną chwilę. Natomiast trzeba pamiętać, że to rasa bojowa i w niewłaściwych rękach oraz poprzez złą socjalizację, awersyjne szkolenie może stać się niebezpieczna, tak jak każdy inny pies.
3: Ja mogę tylko potwierdzić, że to radosno otwarty psiak, lubiący zabawę i głaskanie, podobnie jak nie jeden kanapowiec. Ale proszę powiedzieć, skąd właśnie takie imię Bomba?
5: W moim życiu były różne psiaki i każdy z nich miał oryginalne imię. Bomba wyróżniała się ze swojego szczenięcego rodzeństwa. Od małego lgnęła do człowieka i wszystkich zwierząt. Była odważna, śmiała, energiczna, po prostu bombowa. I tak już zostało. Aczkolwiek muszę uważać w miejscach publicznych, żeby za głośno nie krzyczeć jej imienia.
3: Tak, to prawda. Chodzą słuchy, że wycieczka do Afryki to pierwsza, ale nie ostatnia podróż Bulci, Bomby, i że czekają na nią kolejne podróże.
5: Tak, obecnie tworzę drugą część Bulci i bardzo chciałabym, aby trafiła do moich najmłodszych odbiorców już na Dzień Dziecka. Wiem, że mocno na nią czekają. A tak naprawdę moim cichym marzeniem jest to, by Bulcia zwiedziła pozostałe kontynenty i żeby ją dzieci kochały.
3: Nie chcemy oczywiście zdradzać zbyt wiele, ale czy można uchylić rąbkę tajemnicy, gdzie teraz Bulcia się wybiera?
5: Bulcia odwiedzi mroźne krainy.
3: Kraina lodu. Okej, dziękuję bardzo za rozmowę i czekamy więc na kolejne przygody Bulci.
5: Dziękuję również i pozdrawiam serdecznie.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
6: Noc muzeów także w Galerii Elb. W programie oprowadzenie kuratorskie po aktualnych wystawach, kreatywne tworzenie kolaży oraz zakończenie wieczoru mappingiem historycznym. Zapraszamy w sobotę od 18 do 22. Szczegóły na stronie Galerii Elb.
2: SK Elbląg News.
7: Dzisiaj w studiu Eski Małgorzata Samusiew z Forum Animatorów Społecznych, a mówić będziemy o nowej akcji, którą forum przygotowuje i proponuje Elblążan. Pani Małgosiu, co to za akcja?
8: To jest forum, to jest projekt. To jest projekt Pogodna jesień w Miejskim Okręgu Funkcjonalnym Elbląg.
7: Co to znaczy?
8: To jest nazwa projektu, a tak naprawdę chodzi o pomoc tym osobom, które są najbardziej, nazwijmy to tak, przez los poszkodowane, albo chore, albo samotne, albo starsze, które po prostu potrzebują wsparcia w codziennym życiu.
7: I ten projekt właśnie to wsparcie zapewnia w jakiś tam sposób?
8: Dokładnie tak zapewnia. I mamy dwie opcje. Jedna to jest usługa, której do tej pory, przynajmniej ja, się nie spotkałam z nią. A mianowicie wsparcie sąsiedzkie. Jest taka nawet chyba piosenka, jak dobrze mieć sąsiada, prawda? Który pomoże, który wesprze za czasami uśmiech, za dobrą kawę, czy po prostu za dzień dziękuję. A my chcemy wesprzeć i odwdzięczyć się temu sąsiadowi już w sposób materialny. Jest taka możliwość.
7: Jak to wygląda?
8: I wygląda to w ten sposób, że jeżeli jest osoba, która mieszka, jest samotna, starsza, bądź ma rodzinę, ale ona jest daleko i nie jest w stanie jakby jej pomagać, a jest sąsiad obok, najlepiej by było gdzieś w tym samym domu, ale jeżeli jest ktoś obok w bloku, to też jest jak najbardziej okej. I ten sąsiad, robiąc sobie zakupy, zrobi zakupy dla tej osoby, podrzuci na przykład, albo wyjdzie z nią, z taką osobą na spacer, albo pomoże umyć naczynia, jeżeli ktoś ma na przykład problemy, albo pójdzie z nią do lekarza. No, jest dużo różnych form pomocy. To wtedy takie osoby przychodzą do nas, składają jeden formularz uczestnictwa i my zawieramy z takim sąsiadem umowę zlecenie. I on ma za tą pracę jest możliwość gratyfikacji. Może nie są to aż tak duże pieniądze, ale to kosztuje daną osobę, czyli podopiecznego nazwijmy to tak, złoty 50 zł za godzinę. A my sąsiadowi płacimy już znacznie więcej, bo to jest normalna umowa, zlecenie. W zależności od tego, czy ktoś ma pracę, czy nie ma, to się kształtuje między 23 a 30 zł. No bo wiadomo, albo trzeba odprowadzić składki, albo nie. I to jest 20 godzin miesięcznie.
7: Czyli tak, jestem osobą, która szuka takiego wsparcia, ma takiego sąsiada, który mógłby mi tam, nie wiem, na przykład śrubkę dokręcić, albo nie wiem, okna wymyć, bo ja nie mogę, bo mam artretyzm. I wtedy co, zgłaszam się do was?
8: Tak, tak, dokładnie. Przychodzi do nas, nawet wystarczy, że przyjdzie sam sąsiad, bo czasami jest tak, że taka osoba nie może się poruszać. Jak najbardziej może przyjść do nas, dostanie tutaj na Kosyniów Gdyńskich 30, dostanie formularz, dostanie, dla siebie od razu formularz do umowy zlecenie i my już poprowadzimy go przez te wszystkie meandry unijnych papiórków, mówiąc kolokwialnie.
7: A potem jakieś kontrole są, albo nie wiem, czy pytacie tę osobę, na rzecz której ten sąsiad pracował, czy praca była wykonana, czy jak to wygląda?
8: Czasami wpadamy na kawę, na pogaduszki, a poza tym podstawą zawsze jest lista obecności, nazwijmy to tak, no bo nie mam innej nazwy, gdzie podpisuje się i sąsiad, i podopieczny, że był, że praca jest wykonana. A poza tym zawsze patrzymy, czy ktoś jest zadowolony, czy nie. Jak się sąsiad i podopieczny śmieją i cieszą, to znaczy, że jest wszystko okej.
7: Okay. Jest jakiś czas, kiedy można się zgłaszać, albo nie wiem, liczba tych godzin do wykonania w tych prac?
8: Nie, godziny sami sobie podopieczni ustalają, to jest 20 godzin w miesiącu. Kiedy to będą, to naprawdę my nie wchodzimy w temat, nie. To już między sobą ustalają. Owszem, my musimy wiedzieć, bo to wymogi projektowe zmuszają nas do zgłoszenia tego do urzędu, ale jak najbardziej to jest kwestia dobrowolności.
7: I do kiedy mamy czas na to, żeby się do was zgłosić?
8: Jak najszybciej. Jak najszybciej. Dlaczego? Dlatego, że im szybciej się zgłosimy, tym dłużej będzie to trwało, bo projekt trwa do końca grudnia 2027. Ale to jest tylko pierwsza opcja, bo jest jeszcze druga opcja.
7: Jaka ta druga opcja?
8: A druga opcja to już jest bardziej skomplikowana dla takich osób, które wymagają już profesjonalnej opieki. Bo w przypadku sąsiadów nie wymagamy żadnych dokumentów, to jest po prostu sąsiad. Dobry człowiek. A w przypadku tym drugim mamy grupę osób, które wymagają bardziej profesjonalnej opieki, taki opiekunek. Tak jak kiedyś, no i teraz zresztą też z MOPS-u przychodzą panie. My również mamy opiekunki i wtedy troszeczkę jest...
7: Więcej formalności,
8: ale godzin jest więcej, bo jest 30, około 30 godzin takiej opieki i tutaj już opiekunka musi mieć nie tylko referencje, ale również wykształcenie odpowiednie, chociażby ten minimalny kurs 80-godzinny. My takich osób również poszukujemy, powolutku nam się tu zgłaszają, ale zapraszamy do współpracy. To również się odbywa w oparciu o taki kontrakt trójstronny między podopiecznym, fundacją a opiekunką. Tak jak powiedziałam, to już troszeczkę więcej, 30 godzin. Mamy już 10 osób zgłoszone, mamy jeszcze 26 miejsc.
7: Miejsca, czy tych opiekunów, czy tych, którymi się będziemy opiekowali?
8: Podopiecznych. Tak, jest jeszcze 26 miejsc, więc tutaj jest niezbędne zaświadczenie od lekarza. Również dajemy wzór na wszelki wypadek, że gdyby coś, to można wziąć, pobrać od nas te dokumenty i to lekarz jakby kieruje i pisze, jest potrzebna pomoc w codziennym funkcjonowaniu, czy tam dana osoba nie jest zdolna do samodzielnego funkcjonowania. I wtedy również, wtedy ja już idę na wywiad, jakby przyglądam się temu, co się dzieje w mieszkaniu. To również jest odpłatne zarówno przez naszego podopiecznego, tu już są inne stawki. Tak jak powiedziałam, przy pomocy sąsiedzkiej to jest złoty 50 za godzinę, no to jest 30 zł miesięcznie by taka w przypadku sąsiada pomoc kosztowała, a tutaj jest troszeczkę inaczej. To się kształtuje w zależności od tego, jaki jest dochód, jaka jest emerytura, ale to jest od 4 do 7 zł za godzinę.
7: Ten podopieczny płaci,
8: a opiekunka dostaje już normalne wynagrodzenie, to jest też umowa zlecenie i znowu to się kształtuje od 30 do 50 paru złotych w zależności od tego, czy ktoś ma pracę minimalne wynagrodzenie, czy nie.
7: To są projekty skierowane do kogo? Do mieszkańców Elbląga, większego obszaru?
8: Tak, więc głównie to są mieszkańcy Elbląga, ale również gmin z Młynary, Pasłęk, Tolkmicko, Markusy.
7: Czyli jak jesteśmy właśnie z tego obszaru, to możemy do was się zgłaszać.
8: Tak.
7: Jak szukać was? Bo na Kostierów Gdyńskich 30 w Elblągu to wiemy, a jakieś inne możliwości znalezienia was gdzieś?
8: Ja mogę nawet mój własny telefon podać, bo to jest taki bardziej służbowy, zresztą są dwa. Do mnie jest telefon 697-848-521. Do koleżanki, która również tu pracuje i odpowiada za realizację tych usług, to jest 516-151-208. To jest pani Dorota Drost. My we dwie się tutaj zajmujemy. Można wejść również na stronę Forum Animatorów Społecznych. Adres to jest www.forumanimatorowspołecznych.org. Oczywiście pisane bez polskich znaków. I tam, jak się kliknie po lewej stronie w aktualności, jest od razu na stronie, jakby przeskakujemy, jest informacja, tam są również dokumenty do ściągnięcia sobie. Od razu mamy wszystko.
7: Czyli jeszcze raz podsumowując, sąsiedzi, jeżeli mamy sąsiada, który może im pomóc, to dogaduję się z sąsiadem, mówię, drogi sąsiedzie, ty mi pomożesz, organizacja Forum Animatorów Społecznych ci zapłaci, ja tam dołożę parę groszy i będzie robota wykonana.
8: Dokładnie, dokładnie o to chodzi.
7: A w tym drugim projekcie, jeżeli ktoś potrzebuje opieki, kogoś, nie wiem, jest w złym stanie zdrowia, to także wy poszukujecie takich osób oraz szukacie opiekunów i łączycie w parę takie właśnie osoby.
8: Tak, tak się dzieje. Przy czym patrząc na to, co już w tej chwili się zadziało, mamy różnych podopiecznych. Są osoby leżące, są osoby bardzo chore, a są osoby po prostu starsze, które z racji wieku, braku sił, potrzebują takiego wsparcia. Ba, to się odbywa nawet na zasadzie takiej, że pan mówi, chciałbym pójść na spacer, ale się boję. Bo mogę. Dokładnie. I to też wchodzi w zakres takiego wsparcia.
7: Ci sąsiedzi to do grudnia 2027, a to opiekuńcze?
8: Tak samo, bo to jest jeden projekt, to są dwie opcje dla różnych ludzi. Jeżeli chodzi o sąsiadów, to mamy sporo miejsc, więc naprawdę zapraszamy do współpracy. Mi osobiście bardzo podoba się ta forma, bo to jest, tak jak powiedziałam, ja się nie spotkałam do tej pory z taką procedurą, że ruszamy, to jest takie pospolite ruszenie, pomoc sąsiedzka.
7: No dobrze, w grę wchodzą pieniądze. Skąd te pieniądze się wzięły?
8: To jest projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach naszego tutaj regionalnego programu Fundusze Europejskie Warmii i Mazur i to dokładnie dotyczy usług społecznych.
7: Szukajcie w internecie, Forum Animatorów Społecznych ma dwa fajne projekty, które warto nagłośnić i warto się w nie włączyć. Małgorzata Samusiew, dziękuję bardzo.
8: Ja również dziękuję i zapraszam do kontaktu.
2: SK Elbląg.
1: Dzień dobry, Radio SK pozdrawia z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie, a tutaj w oddziale dla dzieci dziś odbyło się bardzo ciekawe spotkanie z pisarzem Dariuszem Lisem z Braniewa, który to prezentował swoją, można tak powiedzieć, najnowszą książkę dla dzieci pod tytułem Zwierzęta z domu pod Kasztanowcem. I ta książka, tak jak już raz w którejś naszej rozmowie mówiliśmy, niby jest nowa, ale tak nie do końca, o szczegółach za chwilę opowie sam autor. Dzień dobry, panie Darku.
9: Dzień dobry panie, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Rzeczywiście książka jest wydana po raz drugi po 30 latach, ale w troszeczkę zmienionej formie, bo po pierwsze jest inny format, po drugie są nowe ilustracje, a po trzecie troszeczkę język został zmodyfikowany pod potrzeby młodego czytelnika, czyli pojawiają się takie bezpośrednie zwroty do młodych czytelników typu wiecie, znacie, zapoznaliście się już, a czy wiecie, takie ułatwiające dzieciom czytanie.
1: Zwierzęta z domu pod Kasztanowcem. Głównymi bohaterami są właśnie tytułowe zwierzęta. Dlaczego pan napisał tą książkę? Co było powodem jej napisania? Dlaczego akurat zwierzęta pan wziął na tak zwaną tapetę?
9: W tym przypadku akurat z doświadczeń w mojej pierwszej pracy nauczycielskiej w szkole wiejskiej, gdzie musiałem być omnibusem niemalże, bo prowadziłem i język polski, i biologię, i wychowanie fizyczne, i przysposobienie obronne, i język rosyjski, i geografię. No ale oprócz biologii to właśnie jeszcze kółko biologiczne. I myśmy z młodymi moimi członkami tego koła biologicznego różne zwierzątka hodowali w szkole, w gabinecie biologicznym, ale ja w domu też miałem całe mnóstwo tych zwierząt. No i to one były taką inspiracją do napisania książki.
1: I ta książka bardzo się podobała. Minęło 30 lat i okazało się, że można ją napisać jeszcze raz i będzie miała wzięcie.
9: No trzeba było, bo po pierwsze nakład tamtej książki się stanowczo wyczerpał. Po drugie, no książka miała taki format, jaki miała. Dzisiaj to jest bardzo niewygodne do używania, bo nie ma tego gdzie nawet postawić, natomiast
1: była taka to duża.
9: Ona była bardzo duża, taka była wtedy moda, te disneyowskie książki.

0: Tak były wydawane i wydawnictwo z Olsztyna Etos też tak wymyśliło. Natomiast dzisiaj, po pierwsze, młodzi ludzie kompletnie tej książki nie znają, nie pamiętają. Gdzieś tam dorośli się chwalą, że jeszcze przetrzymują egzemplarze. One są już na ten moment egzemplarzami bibliofilskimi. No ale chciałoby się, żeby młodzi czytelnicy też mogli się zapoznać z tą książką i stąd był pomysł, żeby ją raz jeszcze wydać.
1: Pewnego jesiennego dnia starszy pan wybrał się na spacer ze swoim psem. Gdy doszli na skraj lasu, natknęli się na zbłąkanego, na wpół żywego z zimna i głodu kociaka. Byłoby wprost nie po zwierzęcemu, gdyby rano protestował przeciwko zabraniu malucha do domu.
2: A w związku z tym, że jest to książka skierowana i do dzieci, i do młodzieży, i do dorosłych, to w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie odbyło się spotkanie autorskie z Dariuszem Lisem z udziałem młodzieży właśnie. I my rozmawiamy z uczennicami z Szkoły Podstawowej nr 5 w Braniewie, które to uczestniczyły w spotkaniu w Bibliotece w Braniewie, a nawet rozmawiały z autorem. Witam was, dziewczyny, bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry, jestem Lena.
4: Dzień dobry, też jestem Lena.
2: Czytałyście książkę Dariusza Lisa?
3: Tak, czytałam. Polecam bardzo.
4: Również czytałam.
2: I co możecie o niej powiedzieć?
3: Myślę, że ta książka jest skierowana do młodszych odbiorców, jak i dorosłych, bo porusza wiele tematów istotnych dla nas. Emocje, relacje międzyludzkie, no i dużo możemy się z niej nauczyć.
2: Relacje międzyludzkie, mimo że głównymi bohaterami są zwierzęta.
3: No, racja. Właśnie to jest w tym najciekawsze, że jednak faktycznie to są zwierzęta. Zwierzęta nie potrafią rozmawiać w ogóle, ale pan Dariusz Lis odwzorował to właśnie i nadał im takie ludzkie cechy, co jest fajne do czytania.
2: A ty co myślisz o tej książce?
4: No, że fajnie bardzo o tych emocjach rozmawiają w książce.
2: I które emocje najbardziej tak wychodzą tam na prowadzenie?
4: No, takie ludzkie.
3: Na co dzień spotykamy często się z tymi emocjami. Właśnie książka ukazuje też wiele takich codziennych sytuacji. Zwierzęta między sobą się kłócą, jakieś tam sprzeczki są, ale właśnie to jest tak bardzo fajnie odwzorowane.
2: Jakbyśmy o sobie czytali.
3: Jakbyśmy mogli poczuć się między sobą, tak.
2: A powiedzcie, czy wcześniej wiedziałyście, że w Braniewie autor powieści mieszka i go może mijacie na ulicy?
3: Szczerze, nie wiedziałam o tym, że pan Dariusz Lis jest pisarzem, poetą, aczkolwiek fajnie wiedzieć, że są takie osoby u nas w Braniewie, w tym naszym małym mieście.
2: Czyli fajnie było poznać autora.
3: Tak, dokładnie.
2: To rozumiem, że teraz już będziecie czekały na jego nowe książki i sięgniecie do tych starszych.
3: No oczywiście, trzeba czytać. Zwierzęta bez jego opieki kłóciły się między sobą i niewiele potrafiły przedsięwziąć. Nie tylko jemu było źle, choć miał wrażenie, że cierpi w samotności.
2: Przypomnijmy, że to nie jest pana jedyna książka, bo jest pan pisarzem, poetą, a nawet autorem piosenek.
0: Tak, jeżeli chodzi o książki dla dzieci, to w zasadzie jest to druga, bo pierwsza w dwóch tomach Przyjaciele i wrogowie, a pozostałe to są zbiory wierszy i powieści dla czytelników dorosłych, dla młodzieży. No jest tego już, nie wiem dokładnie nawet ile, ale na pewno ponad 10 tytułów.
2: A wracając do książki Zwierzęta z domu pod Kasztanowcem, niby dla dzieci, ale opowiada o sprawach, które zainteresują również dorosłych, bo opowiada o międzyludzkich relacjach.
0: No tak, pod postaciami zwierząt i ich problemów kryją się postacie ludzkie i problemy, jakie mają też i na pewno spotykają na co dzień w życiu ludzie. No i co? Okazuje się, że z każdej sytuacji można wyjść obronną ręką, że trzeba sobie pomagać i wspierać się, a wtedy będzie wszystko układało się dobrze.
2: Jakiś ulubiony bohater z tej książki?
0: Tak, no ulubiony bohater. One, niektórzy z tych bohaterów są autentyczni, czyli ja rzeczywiście miałem takiego psa owczarka podhalańskiego, miałem kocicę czarną, także moim ulubionym bohaterem, który przeprowadził się ze mną do Braniewa, był tenże właśnie owczarek podhalański. On jeszcze w Braniewie ze mną jakiś czas mieszkał.
2: Ja też tak sobie myślę, że nazwisko zobowiązuje, stąd te zwierzęta się wzięły w tej książce, prawda?
0: Nie, to jest zbieżność zupełna, przypadkowa.
2: No tak, ale Dariusz Lis napisał książkę o zwierzętach i z tego co wiem, to po tym wznowieniu będzie kolejna część.
0: Tak, bo skoro książka spotkała się z takim życzliwym przyjęciem w wydawnictwie i uzyskała tam tak wysokie noty, no to postanowiłem sobie napisać drugą część. Co prawda akcja drugiej części rozgrywa się już nie w domu, a w ogrodzie, a taki duży ogród to ja mam przy własnym domu w Braniewie. To tu szukałem właśnie tych nowych inspiracji i druga część poświęcona będzie życiu mieszkańców ogrodu, aczkolwiek tamci bohaterowie przecież w domu non-stop nie siedzą, więc będą się pojawiali również w tej nowej części.
2: i też będzie się działo.
0: No będzie się działo, będą różne ciekawe, zaskakujące sytuacje. Książka jest już napisana, ale wymaga jeszcze kilku korekt i dopiero będzie przekazana do wydawnictwa.
2: W takim razie już z niecierpliwością czekamy.

0: Czekamy na tą drugą część, być może na jakąś telewizyjną formułę tej opowieści.
1: No ja nie miałbym nic przeciwko, zresztą kiedyś próbowałem z wydawnictwem w Bielsku Białej, no wtedy nie wyszło, bo w tamtych czasach, jak mi odpowiedziano, w wytwórni tych filmów rysunkowych tylko i wyłącznie na potrzeby telewizji, na zamówienie telewizji się nakręcało seriale dla dzieci, więc za bardzo możliwości nie było.
0: No, czekamy na jakąś niespodziankę, a póki co zapraszamy do lektury Zwierzęta z domu pod Kasztanowcem, a później druga część to będą Zwierzęta z ogrodu pod Kasztanowcem.
1: No i ta druga część oczywiście będzie absolutnie nowa, od A do Z.
0: Dziękuję bardzo i na koniec tylko przypomnę, że Radio SK jest patronem medialnym książki wspólnie ze Świerszczykiem.
1: Tak, zgadza się. Świerszczyk również objął patronatem tę książkę.
0: Świerszczyk wie, co dobre.
1: Świerszczyk jest z typowym, że tak powiem, magazynem dla dzieci, więc raczej wie, co dobre.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: SK Elbląg. Towarzystwo z 60 na karku. 13 maja w roku 1966 oficjalnie powstało Elbląskie Towarzystwo Kulturalne. Mówi Teresa Wojcinowicz, prezes ETK.
3: Elblążeni uznali, a przede wszystkim ówczesne władze, uznały, że powinniśmy założyć sobie własne lokalne towarzystwo. Albowiem Elbląg należał do województwa gdańskiego i Gdańsk bardzo chciał otworzyć swoją tutaj filię Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. Elbląg uznał, że stać nas na własne towarzystwo, władze miasta tak ówczesne uznały i właśnie 17 lutego w sali audytoryjnej Elbląskiego Domu Kultury odbyło się spotkanie założycielskie, uczestniczyło w nim prawie 200 osób, ale byli to dyrektorzy wszelkiego rodzaju firm, szkół, a także ci ludzie, którzy byli tutaj animatorami ówczesnego życia kulturalnego. Taka decyzja zapadła i 13 maja Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, bo taką uzyskało nazwę, zostało wpisane oficjalnie do rejestru stowarzyszeń.
4: To towarzystwo w początkowym okresie swojej działalności czym się zajmowało?
3: Tym samym, co i teraz. Muszę przyznać, że jak się porównuje statut z tamtego okresu ze statutem obecnym, to są niewielkie zmiany. Te zmiany są praktycznie kosmetyczne i dostosowane są do przepisów prawa. Zadaniem było ożywianie życia kulturalnego miasta, organizowanie imprez, koncertów, wystaw i tym samym zajmujemy się dzisiaj. Tyle tylko, że w roku 1966 było mało instytucji, było mało stowarzyszeń, natomiast działalność na rzecz mieszkańców miasta była bardzo bogata, o czym dzisiaj raczej nie pamiętamy. I taką rolę pełniło wówczas Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, czyli Orkiestry Filharmonii Narodowej, Wiosenny Salon, czy chociażby koncerty organowe. Tego typu naprawdę imprez było bardzo dużo. Było to też zachęcanie ludzi do korzystania z tego, co mamy. Czytamy w starych artykułach, jak to elblążanie nie chadzali do teatru. No i Elbląskie Towarzystwo Kulturalne przyjęło na siebie rolę tego zachęcacza, czyli były organizowane konkursy na recenzje, była wystawa z Muzeum Teatralnego z Warszawy ściągnięta. Także tego typu działania były. Teraz promujemy przede wszystkim młodych, utalentowanych ludzi. Promujemy koncerty w Bażantarni, koncerty letnie. Robimy to już 19 rok i mam nadzieję, że będziemy jeszcze trochę robili. Przez 20 lat były organizowane Dni Muzyki Dawnej. I to są tego typu działania. Skupiamy się jednak przede wszystkim na tym, ażeby promować młodych, utalentowanych elblążan w takim wieku młodych do 30 mniej więcej i w różnych dziedzinach życia kulturalnego.
2: Towarzystwo nadal jest jednym z głównych organizatorów wydarzeń kulturalnych w mieście SK Elbląg.
0: Dzień dobry. Dziś w Radiu SK gość, ojciec Wiesław Dudar, dyrektor referatu misyjnego księży werbistów w Pieniężnie. Dzień dobry, witam ojca bardzo serdecznie.
5: Dzień dobry, szczęść Boże, panie redaktor. Cieszę się, że możemy się spotkać.
0: Ponownie zresztą, bardzo mi miło. Ja chciałabym dziś porozmawiać z ojcem o waszych misjach, o misjonarzach i o muzeum misyjno-etnograficznym, w którym którym prezentujecie swój misyjny, że tak powiem, dorobek. I właśnie od tego muzeum byśmy zaczęli, bo okazuje się, że wasze muzeum znane jest nie tylko w powiecie braniewskim, ale i w całej Europie, a nawet i na całym świecie.
5: To bardzo miłe, że jesteśmy rozpoznawalni. Ma pani rację, chociaż z tym całym światem to bym nie przesadzał, ale są takie punkty na ziemskim globie, gdzie ludzie kojarzą pieniężno z naszym muzeum misyjno-etnograficznym, gdzie co niektórzy nawet byli, gdzieś tam przejazdy, prawda, albo słyszeli. Także jest to naprawdę takie miłe uczucie. A w Polsce powiem tak, że jestem w różnych miejscach naszego kraju i nie spotkałem miejscowości, kto by właśnie nie słyszał pieniężnie i o naszym muzeum. Ale przy okazji też również tutaj trzeba oddać sprawiedliwość. Ci Państwo mówią i o Braniewie, i o Fromborku, i o Lidzbarku, bo to piękny kawałek Polski i jest się czym chwalić.
0: No właśnie, a wy jako werbiści jesteście takimi ambasadorami Polski, powiatu braniewskiego i pieniężna przede wszystkim na całym świecie i dzięki wam o pieniężnie mówi się chociażby w Kongo, w Senegalu i w tak trudno dla nas dostępnych dziś miejscach.
5: To prawda, chcielibyśmy być dobrymi ambasadorami, bo w końcu tutaj żeśmy wzrastali, stąd nasi misjonarze wyjeżdżają. Ja też miałem taki moment, że przez pewien czas pracowałem na misjach i no to zobowiązuje i tym bardziej człowiek zdaje sobie sprawę jednak, że ma swoje miejsce na ziemi, gdzie zawsze może wrócić i to miejsce trzeba kochać, szanować, a wtedy, kiedy szanuje się swoje miejsce, swój kraj, swoją ojczyznę, swoje obyczaje, człowiek potrafi też uszanować kulturę, zwyczaje innych ludzi, stara się zrozumieć.
0: A ilu misjonarzy wyjechał w świat pieniężny?
5: Od tych lat powojennych przeszło 500, więc to jest dosyć duża armia i nasi misjonarze pracują, polscy misjonarze, polscy werbiści pracują w przeszło 50 krajach świata, a wszyscy werbiści w przeszło 80 krajach świata.
0: Jest niesamowite, zwłaszcza, że pojawiacie się w miejscach tak nieoczywistych, które wspominałam, prawda?
5: To prawda. Są tutaj wielkie miasta, duże ośrodki i naukowe, bo pewna część księży to są profesorowie różnych uniwersytetów werbistowskich i nie tylko werbistowskich. Również pracują w takich instytucjach, które starają się na co dzień zaradzić biedzie ludzkiej. Tam, gdzie mamy się oczywiście kraje misyjne, tam, gdzie lokalne władze czy władze państwowe nie są w stanie temu podołać, tam misjonarze, ale co dużo mówić, też dzięki wsparciu Polaków pomagają tamtejszym ludziom uwierzyć w siebie, stanąć na nogi, bardziej dać wędkę jak rybę, żeby też ci ludzie byli zaradni, nieuzależnieni od środków z Europy czy z Ameryki i mogli po prostu normalnie żyć, normalnie funkcjonować, cieszyć się życiem i mieć ten komfort, że wystarczy im codziennego chleba, a to jest bardzo ważne.
0: A przy okazji pobytu na tych misjach przywozicie czasami niewielkie, symboliczne pamiątki i przywozicie wiedzę na temat różnych kultur i to wszystko, rozumiem, zgromadziliście, gromadzicie nadal w waszym muzeum.
5: To prawda, ale muszę też powiedzieć, że to nie tylko polscy werbiści, bo to są też i niemieccy werbiści, austriaccy werbiści, i słowacy, i werbiści, którzy posługują, pracują na Węgrzech, czy w innych rejonach świata. Zawsze staramy się poprzez te obiekty, eksponaty, które pokazują kulturę duchową i materialną ludów, wśród których werbiści głoszą Ewangelię, pokazać ten sposób patrzenia na świat tych ludzi, ich tęsknoty, nadzieje, to też pokazuje zwyczaje. I kiedy też my poznamy to całe podłoże kulturowe, to wtedy też łatwiej jest oczywiście mówić o tym, do czego jesteśmy stworzeni, czyli głosić Ewangelię.
0: Czyli dlatego powstało to muzeum?
5: Oczywiście, że tak. Ono przede wszystkim jest świadectwem pracy misjonarzy. Ono też ma pokazywać czy przybliżać. Teraz może już nie tak bardzo jak kiedyś, ponieważ jest internet, jest telewizja, jest dużo różnych pism, dużo książek. Świat stał się bardzo mały, ale jeszcze 20 lat temu, prawda, to jednak to świat był o wiele większy.
0: A wy byliście ważnym źródłem informacji o tym świecie.
5: Jakby nie było często jedynym, bo nasi misjonarze też pracowali, czy inni misjonarze z innych zakonów zgromadzeń, w takich miejscach, gdzie na co dzień turyści, podróżnicy, czy nawet różnego rodzaju profesorowie nie docierali z różnych powodów. A misjonarze tam byli i niektórzy dzięki swojej pracy również w jakiś sposób zachowali dla potomnych języki, bo były nagrywane, były spisywane. Wielu misjonarzy było twórcami, pierwszymi twórcami słowników, prawda, czy zapisywali konkretne języki i dzięki dzięki temu to zostało zachowane dla przyszłych pokoleń. Bardzo ważną, że taką rolę spełnia w Papui Nowej Gwinei, w mieście Goroka, Melanesian Institute. To jest naprawdę niesamowita rzecz, gdzie te kultury nowogwinejskie są opisane, spisane, nagrane i to zostanie już na wieki wieków.
0: Jak wasze muzeum, miejmy nadzieję, które się rozwija i ma już same długą historię, a w ubiegłym roku odsłoniliście nową formułę waszego muzeum na dodatek.
5: Dosyć długo żeśmy się do tego przygotowywali, ale w końcu udało się i jest nowa ekspozycja powiększona. Tak naprawdę są dwie wystawy stałe. Pierwsza nosi tytuł Być misjonarzem. To się możemy dowiedzieć, co to są misje, w jaki sposób wyglądają misje werbistowskie, dlaczego werbistowskie, jak zostać misjonarzem.

0: chronić i znaczyć.
1: Dla kogo stworzyliście to muzeum?
0: Dla każdego. Każdy jest tam mile widziany, tylko musi sobie dobrze sprawdzić, kiedy muzeum jest otwarte. I myślę, że będzie to taka ciekawa wyprawa, kiedy będziecie Państwo odwiedzali nasz rejon tutaj na Warmii. Oczywiście zachęcam, żeby odwiedzili Zborek Warmiński, bo piękne miasto i niesamowite zabytki, również Braniewo, Frombork oczywiście, ale nie pomijajcie naszego muzeum w Pieniężnie, bo tam mamy świat w pigułce. Tam świat można obejść dookoła w ciągu godziny, może półtorej.
1: I myślę, że to była bardzo fajna zachęta, bo nie tylko palcem można po mapie podróżować, ale przy okazji trochę prawie, że dotknąć tej obcej kultury u Was.
0: Tak, oczywiście spojrzeniem i oczyma. I myślę, że niektóre rzeczy będą zaskakujące dla naszych gości, niektóre będą oczywiste, ale to jest cała historia życia człowieka, niezależnie od kultury, niezależnie od miejsca, gdzie żyje, mieszka i pracuje.
1: W takim razie zapraszamy do Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie, a zapraszaliśmy wspólnie z ojcem Wiesławem Dudarem, dyrektorem referatu misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie i dyrektorem Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie właśnie. Dziękujemy bardzo.
0: Równie dziękuję i raz jeszcze serdecznie zapraszam.

0: Promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
0: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, bo ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodzić, aż wszystko osiągnę.